0: Flaszbelu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio SK.
0: Jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion dób

a żadne z nich nie. Na głupi dziw, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to bo.

0: są, one chcą tu wejść, a ja nie mogę przestać.
1: Radio SK.
2: Radio SK.

0: Radio SK.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: szczegóły promocji na www.enbo.pl. Jagiellońska 94B. Enbo, tu zaczyna się zabawa.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
3: I po reklamie.
4: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek później ci opowiem, który mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
5: Porówno chcieliśmy i porówno szukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
6: Powstało już kilka utworów.
5: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że
6: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
4: Singiel Później ci opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe i że premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową, zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. To było jedno z moich niezrealizowanych marzeń z młodości. Tak mówi Jimek o niezwykłym wydarzeniu, które przed nami. 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie finałowy koncert projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział 3, ostatni. Razem z orkiestrą symfoniczną zagrają gwiazdy starszego i młodszego rapowego pokolenia. Wśród nich Abradaw, Eldo, Łona, Molesta, Evenement, OSTR czy PZ. Z Radzimirem Dębskim, kompozytorem, dyrygentem i producentem muzycznym rozmawiała Agata Chruściak.
7: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział 3, ostatni. Powiedz, dlaczego zależało ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu?
8: To jest trochę właśnie z apetytem, że on rośnie, natomiast również pojawiają się nowe pomysły i chyba całe to wydarzenie jest o niezałatwionych sprawach, czyli zagraliśmy to Bemowo pierwszy raz. To była niesamowita impreza i miała taki partyzancki charakter. Nie wiadomo było, czy to się uda tak tylu raperów zebrać w jednym miejscu. Na pewno w tamtych czasach to było dość szalone. Później zagraliśmy stadion, który rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczołowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem. A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
7: No właśnie, chciałam zapytać, bo pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022, a jak teraz, co się zmieniło?
8: Dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie i rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni, jakaś bardzo naturalne połączenie, a jednocześnie wtedy... No właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo wzrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć, też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. Trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego, to nie jest fortepian, tylko to jest pianino. I na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy, bardzo często na miejscu i tak powstała w sumie płyta cała. Nazywa się Etiudy na pianino właśnie. Sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element, taki trochę uliczny, niebezpieczny, mieć kolegów. I to też jest jakieś kolejne z takich marzeń z młodości, niezałatwionych.
7: No właśnie, bo zgromadziłeś wielu czołowych artystów, Abradab, Łona, OSTR, Molesta, Evenement, PZ. Między innymi tych artystów usłyszymy podczas koncertu i na twojej płycie. Powiedz, co zdecydowało o wyborze tego składu? To właśnie te młodzieńcze wspomnienia jeszcze o tych wielkich?
8: To był klucz oczywiście do zapraszania ich na koncert, żeby grać starsze rzeczy, ale też przy tych koncertach poznaliśmy się też lepiej, więc byłem też ich ciekaw. Poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
7: Trochę ich sprawdzałeś.
8: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie... ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół. Żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
7: Czyli żeby nie wszystko...
8: Żeby go obracać,
7: próbować różne rzeczy.
8: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą. Więc to jest taka nostalgiczna rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, a te kawałki to czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami, rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie muszę wracać w 2015 jakimś czy 2012. I to był kawałek, którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem. Czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten pomysł i taka potrzeba trochę załatwienia tej sprawy jeszcze do końca i domknięcia tego. Tą nową etiudę z PZ-em.
7: Nowy kawałek jaki jest?
8: Jest jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo akurat to było na wyjeździe, miałem jakieś mieszkanie wynajęte w jakimś tam serwisie internetowym, nie wiedziałem nawet jakie. I nagle patrzę, jest pianino w tym mieszkanku czy tam pokoiku. I nagrałem na telefon jakiś pomysł, który mi wpadł do głowy. I ten pomysł tak działał, PZ potem jak do tego zarapował, to ja postanowiłem już tego w ogóle nie psuć. Zostawiłem to pianino z tego dyktafonu, z tego w ogóle nawet nienastrojone.
7: Przypadkowego zupełnie pokoju.
8: I nareszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiała jak taki algorytm, jak taki jakiś ten wszędobylski dzisiejszy...
7: AI.
8: No.
7: Czyli jesteś taki sentymentalny.
8: No i to też w hip-hopie starym też były kiedyś skity, czyli takie kawałki, których nikt nie potrzebował, wypełniały te przestrzenie pomiędzy piosenkami, kawałkami na płytach i dawały właśnie jakiś taki klimat. I to jest taki mój komentarz, że jest dużo tej kuchni ze studia.
7: No bo tego klimatu chyba dzisiaj jednak potrzebujemy. Trochę już tak się przejedliśmy tym jajem.
8: Ta doskonałość...
7: Wszystko jest takie samo.
8: Ta doskonałość niby jest tak względna, że ja w zasadzie już mnie od niej odrzuca na tyle, że właśnie lubię tego człowieka, ten brud, tam są oddechy, jakieś szmery, pomyłki często. Oczywiście, że każdy kawałek inną historię opowiada. Ten jest po prostu zwykłą etiudą, czyli jakby na sześć rąk w zasadzie zagrałem na tym jednym pianinie trzy razy. I też jest o tym, że kiedyś ten hip-hop był taki trochę na lupie, czyli że się powtarzał i wiele kawałków pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym PZ-em, a jednocześnie takim mądrym, nowym PZ-em, przyszłym PZ-em.
7: PZ z kiedyś i PZ z dziś.
8: I to też jest fajne, tak kumpla obserwować w rozwoju i w zmianach życiowych i widzieć rapera, który tak naprawdę mówi wiersz.
7: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim Dorastaniu no, artystycznym też?
8: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
7: No właśnie,
8: a jednocześnie dorastanie.
7: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
8: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony, i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem, też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
7: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
8: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie za wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysł.
7: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę przy tej płycie? No bo na liście artystów jest zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
8: No to są, o każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego fanem od długiego czasu. I on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, że układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem. I to był ciekawy proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest z zespołu Gramatik Legendarnego. I to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka, jak go nagrał. Wyszedł, napisał go w studiu, słuchając pierwszy raz muzyki, którą mu zagrałem na pianinie. Napisał też piękną rzecz, piękny wiersz, wyszedł i nigdy go w życiu nie słyszał, do tej pory zresztą.
7: I bardzo zaufał mi się, ci, tak, na 100%?
8: Tak, i jedna i druga postawa mi się bardzo podoba, czyli jeden siedzi ze mną i robi go razem ze mną przez cały ten żmudny proces, a drugi po punkowemu po prostu jakby nie interesuje go też jak tak naprawdę ten produkt czy ten efekt w ten sposób rozumiany, tylko sztuka jako tylko ten proces przy tym biurku, to robienie tego samego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
7: Bez poprawek żadnych.
8: To już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
7: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
8: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno, no bo gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko i wyłącznie symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami. Więc chyba będę jeszcze je rekonstruował na koncert, co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie czy w domu słuchając płyty.
7: No to co, to 12 września i widzimy się na lotnisku bemowo.
8: Serdecznie zapraszam.
4: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktoria Kida wydała nowy numer. Ta dziewczyna w zeszłym roku nieraz podbiła listy hitów w Polsce, między innymi kawałkiem Oj dziewczyno czy Naiwna ja. Teraz serwuje nam nowy singiel, kawałek nosi tytuł Co mi tam. A co ciekawego, imprezkowego nam się szykuje w te wakacje? No to ja już wam mówię, przed nami dwie wielkie rapowe imprezy. Najpierw gwiazdy rapu przejmą plażę nad Wisłą w Płocku. Chodzi oczywiście o Polish Hip Hop Festival. Tam zagra między innymi PZ, Malik Montana, Kaz Bałagane, Guzior, Jan Kleosia, Fukaj czy Tede. Ta impreza potrwa od 2 do 4 lipca na Polish Hip Hop Festival. Jak zawsze zaprasza Radio SK, będziemy mieli dla was bilety. Kilka dni później ciekawe rzeczy będą się też działy w mieście Sława w województwie lubuskim. Tam szykuje się festiwal Rap Stacja. Na scenie największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal Rap Stacja potrwa od 8 do 11 lipca i na tę imprezę też SK będzie miała dla was bilety. A teraz wracamy do rozmowy z Roxy Węgiel, która w lato wchodzi z nowym albumem Błękit. Pracowała nad tą płytą przez 3 ostatnie lata. Z Roxy Węgiel rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
9: A jak twoi fani zareagowali na ten nowy materiał? Bo wiemy, że kilka piosenek śpiewałaś już przed premierą.
10: Tak, kilka piosenek zagrałam na koncertach i bardzo dobrze reagują ludzie na ten materiał. Ja też nie chciałam zdradzać wszystkiego, więc wybrałam raczej takie najbardziej lajtowe utwory na te koncerty. Więc no... O, cukier. Sorry. Więc na pewno... Zrobiło się za słodko. Więc na pewno będę dokładała do setlisty nowe numery, będę coś tam zmieniała.
9: Słuchać, tak.
10: Ale już niedługo, zresztą wiesz, odbędzie się medialna premiera Błękitu, gdzie oczywiście jesteś zaproszony.
9: Dziękuję, potwierdzam. Będę.
10: Super, wspaniale. Także tam będzie cały materiał na żywo.
9: Od początku do końca.
10: Od początku do końca.
9: A co sprawiło, że akurat przy tej płycie postanowiłaś trochę schować się za metaforami? Bo ile na 13 plus 5 postawiłaś na taką dosłowność, no, i wiedzieliśmy o kim, o czym śpiewasz w poszczególnych kawałkach, tak tutaj chociażby wspomniany Błękit, piosenka o Bogu, wszyscy myśleli, że to jest piosenka o Kevinie. No. Słuchamy piosenki Codzienność pamiętaj nas, też można pomyśleć, w ogóle najłatwiej słuchając tej płyty, pomyśleć, że to jest album będący listem miłosnym od ciebie do Kevina i od Kevina,
10: tak,
9: do ciebie.
10: Tak, bo to jest takie oczywiste rozwiązanie. A... Oczywiście, wiesz, jest tam kilka piosenek typu Dom. Mhm. To jest totalnie piosenka na pierwszy taniec weselny. My to w ogóle napisaliśmy Dom z myślą o tym, żeby to była taka piosenka zakochanych. I wylaliśmy tam wszystkie swoje emocje związane właśnie z miłością. Chcieliśmy zrobić takiego love songa, piękną balladę i uchwycić po prostu takie najpiękniejsze emocje miłosne. Ale też, no właśnie, nie każdy utwór jest skierowany do relacji z Kevinem. Tak jak powiedziałeś, codzienność to absolutnie nie jest bazowane na doświadczeniu z mojego małżeństwa, czy nawet z moich związków, jakichś poprzednich relacji.
9: Nawet piosenki mogące opisywać relacje między dzieckiem a rodzicem, chociażby.
10: Oczywiście też, ale tak, dokładnie. Więc akurat jeśli chodzi o codzienność, to opisuje to relacje takie bardziej... niezwiązkowe. Akurat pisząc codzienność miałam w głowie dwie sytuacje i też nie chcę za bardzo jakoś tego roztrząsać,
9: ale... A myślisz, że ci ludzie wiedzą, że to piosenka o nich?
10: Nie wiem. Nie wiem, jestem ciekawa, ale... No, to jest dobre pytanie. Nikt mi nigdy nie powiedział. żeby poczuł, że to...
9: Nie otrzymałaś tego feedbacku.
10: Nie, nie otrzymałam.
9: To chyba o mnie.
10: Nie, nie otrzymałam, ale może ktoś sobie tak myśli. Może sobie ktoś, no te osoby może sobie tak myślą, ale jest tam też no dużo takich sytuacji, jest po prostu ta płyta, ja mam wrażenie, że jest dużo emocji zaczerpniętych z różnych sytuacji, które się po prostu działy, które miały miejsce, czy też nawet piosenka Niech będzie nam. No ogólnie ostatnie miesiące przed zamknięciem płyty Błękitu nam pokazały, że życie to są tak naprawdę krótkie momenty, trzeba żyć tu i teraz i skupić się na tej obecnej chwili, bo tak naprawdę nie wiesz, czy ty jutro w ogóle się obudzisz. I było dużo takich sytuacji w naszym życiu, które nam pokazały, że jednak ważne jest to, co jest tu i teraz. I no i tak, i warto się na tym skupić. O tym jest właśnie piosenka Niech będzie nam. Nie ma nas. Ta piosenka powstała na jednym z kampów. Pawlic zaprosił nas do takiego domku w górach. To było 3 lata temu może. I tam w ogóle praktycznie nic nie powstało na tym kampie. I stwierdziliśmy, bo z tego się zrobił taki towarzyski wyjazd bardziej. Stwierdziliśmy, że po prostu
9: wyjazdy
10: nagramy...
9: Też są potrzebne.
10: Tak, oczywiście, że
9: one
10: są potrzebne.
9: One inspirują.
10: Dokładnie. I to nas tak zainspirowało do nagrania, nagrajmy jakiś głupi filmik na Instagrama. No to nie wiem, to coś zagraj na gitarze, ja zaśpiewam. No i tak zaczęłam sobie nucić tą melodię. I powstał refren. Powstał refren jakiejś piosenki po prostu nowej. No i tak zaczęliśmy pisać tekst. I on tak sobie przeleżał 2 lata. Ja w ogóle randomowy dzień odpaliłam sobie Instagrama, zaczęłam tak scrollować swojego feeda, po prostu co ja tam mam na tym Instagramie, jak taki pamiętnik, no nie? Cofać się w czasie trochę, mówię, o tutaj to jak gra, Pawlic na gitarze, a ja śpiewam. No i co to jest za piosenka? W ogóle zapomniałam o tym, totalnie o tym zapomniałam. No więc akurat to był taki dzień, że miałam z tyłu głowy to, że chcę zamknąć płytę i... I akurat tego dnia po prostu napisałam do Marcina, mówię, ej, weź skończmy tę piosenkę, dawaj, skończymy tę piosenkę, może fajnie wyjdzie. I tak coś tam napisaliśmy, później jakoś znowu do tej piosenki przez długi czas nie wracaliśmy i finalnie, no, wydarzyły się przykre
9: okoliczności
10: dokładnie, bo Kevin na przestrzeni tak naprawdę 2 miesięcy stracił swoich dziadków, no odeszli niestety, taka jest kolej rzeczy i właśnie jakoś tak miałam w głowie po prostu przez ten czas, przez to wszystko, co się działo, tę piosenkę i stwierdziliśmy, że po prostu dokończymy ten tekst z takiej perspektywy właśnie osoby, która trochę obserwuje to zjawisko śmierci, straty ukochanej osoby, bo to, co ja też zaobserwowałam, najpierw odeszła babcia Kevina, świętej pamięci, później dziadek i ten dziadek przez miesiąc żył sam. I po prostu to, jak on tak naprawdę każdego dnia umierał z tęsknoty. I nie będę ukrywać, że obserwacja tego mnie bardzo zainspirowała do napisania tej piosenki. Więc no, z jednej strony śmierć jest czymś naturalnym, wiadomo, każdy kiedyś odejdzie z tego świata, a z drugiej strony też wydaje mi się, że każdy się tego trochę obawia.
9: Dlatego na to nie można być przygotowanym.
10: Na to się nie da przygotować, na stratę ukochanej osoby, na no właśnie tak jak już wcześniej mówiłam, na to, czy my w ogóle, no ile czasu nam zostało, nie wiemy tego, tak tutaj na ziemi, nikt tego nie wie. Więc tak, ta piosenka jest po prostu o przemijaniu.
9: Ja też pamiętam, jak pojawiły się takie plotki, że na ślub cywilny zdecydowaliście się właśnie ze względu na babcię Kevina. Czy ciebie to zaskoczyło, że w ogóle takie informacje przedostały się do mediów?
10: No zaskoczyło mnie to, bo tak naprawdę, no teraz to nie jest to tajemnica, ale też było to jednym z powodów, w sensie z powodów. I tak braliśmy ślub, wiedzieliśmy, że bierzemy ślub, a wiem, że babcia bardzo chciała być na ślubie. I stwierdziliśmy po prostu, że akurat wtedy ona już była w złym stanie i Kevin pojechał do niej i powiedział, że wzięliśmy ten ślub.
9: Jejku.
10: Tak, więc ona tak naprawdę nie, niewiele później, niewiele dni później ona po prostu odeszła. Mhm. Ale dla Kevina to było ważne, bardzo. Dla mnie też w sumie, bo wiedziałam, jak ona bardzo chciała być po prostu na tym ślubie. No więc doczekała się.
9: A czujesz, że ta płyta Błękit jest niejako świadectwem miłości twojej i Kevina? Bo o ile ten materiał 13 plus 5 był to trochę naiwny, bo wy się dopiero poznawaliście wtedy. Pamiętam piosenkę Pierwsze miejsce. No dzisiaj wiadomo, te utwory są znacznie bardziej głębokie, dojrzałe. Czy czujesz właśnie, że ten long play jest, tak jak powiedziałem, takim świadectwem miłości?
10: Myślę, że bardzo dużo przez te 4 lata przeszliśmy.
9: A dzielisz ten związek na jakieś etapy?
10: Nie mam tego tak w głowie, chyba posegregowanego, ale na pewno jest jedna piosenka, która opowiada o początkach tej miłości, ale takich początkach nie takich jak na 13 plus 5, że nie chcemy tacy być, haha, wszystko super, motylki w brzuchu w ogóle.
9: Tak, bez dram, nie ma szans, że mi przejdzie.
10: Dokładnie. Różowe okulary. Tak, no nie, tam to było różowe okulary, a faktycznie Błękit wydaje mi się, że po prostu jest bardziej świadomy i taki, to jest taka opowieść z perspektywy czasu też.
9: Świadomość słowo klucz, mówiłem.
10: Dokładnie. Więc powiem ci szczerze, jest jedna piosenka. Boże, jak ona się nazywa? To z Bartkiem Królikiem. Przy tobie.
9: Węgielek numer jeden.
10: Właśnie w piosence Przy tobie opowiadam o początkach związku z Kevinem, o takich czasach, gdzie wszyscy byli przeciwko nam. Dosłownie, my byliśmy zdani tylko na siebie. To naprawdę był ciężki czas, o którym też jakoś nie mówiliśmy otwarcie. Zresztą nie było takiej potrzeby, ale też cieszę się, że właśnie muzyką można opowiadać różne tego typu historie i po prostu te emocje, one same wychodzą w momencie, kiedy tworzysz taką piosenkę. No i finalnie okazuje się, że właśnie tak na koniec dnia ja chcę być przy tobie. Mimo tego całego zła, które na początku nas spotkało. Oczywiście, my byliśmy i nadal jesteśmy w siebie wpatrzeni i bardzo się kochamy i myślę, że właśnie ten fundament, ta miłość i przyjaźń, którą mieliśmy od początku, to sprawiło, że to przetrwaliśmy, bo jakbym miała powiedzieć to, przez co my przechodziliśmy, jakbym miała to wszystko powiedzieć, to uwierz mi, że nie jedna para by się poddała. Z każdej strony był atak.
9: A czy patrząc dzisiaj z perspektywy 21-latki, w pewnym sensie rozumiesz ludzi, którzy wtedy się o ciebie bali? Na przykład swoich rodziców. Pamiętam, jak byłaś tutaj przy okazji premiery piosenki Bez słów, no to powiedziałaś mi, że twoi rodzice niezbyt entuzjastycznie zareagowali na plany przeprowadzki i tak dalej. Czy dzisiaj, właśnie jako 21-latka, rozumiesz tę obawę?
10: Z jednej strony oczywiście rozumiem, że moi rodzice się troszczyli i był taki moment, że po prostu też no, nie wiedzieli, w którą stronę to będzie zmierzać. Ja nie mieszkałam wcześniej w Warszawie, więc na pewno wynikało to z troski, ale dzisiaj po 4 latach, już mieszkam tutaj 4 lata, wiadomo też na początku nie znali Kevina, nie wiedzieli w ogóle w jaką stronę to pójdzie, jak będzie wyglądał ten związek i tak dalej. Wiadomo, to jest naturalne, że się martwią. Tym bardziej, że jestem ich jedyną córką. Mają też dwóch wspaniałych synów, moich braci, ale wiadomo, że z córką jest trochę inaczej. Mam wrażenie, że jakoś większa po prostu jest może więcej obaw.
9: Taka ostrożność, tak.
10: Taka, no, dokładnie. Każdy chce chronić, tak. I z jednej strony totalnie to rozumiem, ale z drugiej strony też po prostu chcę się skupić na tym, co jest dziś, co jest właśnie, jak te relacje wyglądają na dzień dzisiejszy i są naprawdę bardzo dobre, wszystko się dobrze poukładało. No co nie zmienia faktu, że na pewno było to szokujące dla nich, to wszystko, co my po prostu z Kevinem, jakie decyzje podejmowaliśmy, jak działaliśmy. No, był to taki speedrun życia dla nich po prostu. Dziecko wychodzi z domu, nagle tutaj tak, zaręczyny, ślub, płyta, w ogóle robi sobie tak naprawdę, żyje swoim życiem, nie? No i to było takie szybka zmiana, chociaż mi się wydaje, że ja już wtedy, przez to, że zaczęłam tak młodo pracować, że to był taki moment, że ja nawet nieświadomie potrzebowałam już się tak
9: usamodzielnić,
10: no.
9: Ale też pamiętam, że w momencie, kiedy ogłosiłaś związek z Kevinem, odbijałaś się od małżeństwa swoich rodziców.
10: Tak. Tak, moi rodzice mają taką samą różnicę wieku w swoim związku i Moja mama miała 17 lat, jak poznała mojego tatę, więc... No, taka podobna historia pod tym względem.
9: Ja też pamiętam, jak kilka lat temu, może w ogóle kilka lat temu, jak ten czas leci, pytałem o was Dodę. Nie wiem, czy to do ciebie dotarło. I Doda wtedy powiedziała mi, że taka stabilizacja w życiu prywatnym na pewno bardzo pomoże ci w tym brutalnym świecie show biznesu. Tym bardziej, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że twój mąż zajmuje się produkowaniem muzyki i nie musisz prosić się o to ludzi.
10: Tak, on pisze teksty.
9: Nie musisz wydawać... Tak, tak. Chodziło mi, że zajmuje się tworzeniem muzyki. O, dobre słowo. Tutaj patrzysz z punktu widzenia profesjonalistki, nie produkcji muzyki, tylko pisania.
10: Tak, tak, bo to jest jednak coś innego. Ja tak, się bardzo cieszę, że my możemy pisać razem piosenki, bo pisanie piosenek to jest bardzo taki... No ja się nie potrafiłam nigdy przed osobą dopiero poznaną otworzyć, tak w 100%, więc ciężko też mi było tak pozbierać swoje myśli.
11: Cała rozmowa czeka na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie SK Roxy Węgiel.
12: SK Bydgoszcz News.
13: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Lakner, zapraszam. Najlepszą profilaktyką jest czujność rodziców na początku wakacji. Eksperci przypominają, że letni wypoczynek sprzyja podejmowaniu ryzykownych zachowań, w tym sięganiu po alkohol czy narkotyki. Najważniejsze, by zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze, radzi Magdalena Włodarczyk z Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki.
14: Często jest tak, że rodzic dowiaduje się ostatni. Natomiast ta uważność, bycie w okolicach dziecka, trochę przypatrywaniu się jego nawykom, tym co robi, w jaki sposób spędza ten czas wolny i trochę spoglądaniu na takie sygnały ostrzegawcze, czyli jeżeli nasze dziecko zaczyna jakby inaczej się trochę zachowywać, zaczyna zmieniać swoje zachowania, swoje przyzwyczajenia, takie codzienne nawyki, trochę się odsuwa od dotychczas poznawanych znajomych, takiego swojego grona sprawdzonego znajomych, trochę się zaczyna odsuwać od najbliższych, to jest taki sygnał dla rodzica, żeby się trochę pochylić, poprzyglądać i pobyć z tym dzieckiem bliżej, zastanowić się.
15: Porozmawiać, ale na spokojnie.
14: Na spokojnie, te emocje są... To jest taki aspekt, który się po prostu pojawia i czasami nie wiemy, jak sobie z nim poradzić. Tak? Natomiast dorosła osoba to jest taka osoba, od której się wymaga trochę więcej i sposób bezpieczny regulowania tych emocji. Tak? Czyli nie krzykiem, nie złością, taką w postaci właśnie krzyku, trochę takiego przekonywania dziecko, że źle robi na siłę, to po prostu spokojnie przyjrzeć się, zapytać się, dlaczego tak się dzieje, co by można było zrobić, że ten rodzic jest tutaj chętny na tu i teraz, żeby nie oceniać, ale pomóc temu dziecku przejść przez trudniejszy może moment w swoim życiu.
15: To może podpowiedzmy rodzicom o tych wakacyjnych zagrożeniach, na co zwrócić uwagę?
14: No, na towarzystwo tak nowe, które się może pojawiać w okolicach tak naszego miejsca zamieszkania, dziecka zamieszkania, żeby zwrócić uwagę na to, żeby to dziecko bezpiecznie spędzało czas wolny, czyli na taką rozmowę, zanim się rozpoczną wakacje, czyli że fajnie by było, żeby rodzic usiadł z tym dzieckiem, porozmawiał, tak? Bo takie granice ustalił, bo te granice są ważne. Czasami dzieci się buntują przeciwko granicom i zasadom, ale one też wbrew pozorom dają poczucie bezpieczeństwa.
13: Kluczowa jest spokojna rozmowa, a nie karanie czy krzyk, przyznaje pani Monika, mama 8-letniego Szymona.
16: Cały czas trzeba mieć czujność niezależnie od wieku dziecka. Wiadomo, że u tych starszych dzieci jest trudniej, bo nie jesteśmy z nimi przez cały czas, natomiast myślę, że tu jest bardzo ważne, żeby mieć dobre relacje z dziećmi, żeby one nam też mówiły o wielu swoich rzeczach związanych ze swoją codziennością i wtedy będziemy szybciej mogli wyłapać jakieś niepokojące sygnały.
15: Rozmowa.
16: Przede wszystkim rozmowa z dziećmi.
13: Specjaliści podkreślają, że po wakacjach do poradni zgłasza się wielu młodych ludzi, którzy w czasie letniego wypoczynku sięgnęli po alkohol, narkotyki lub dopalacze. Coraz większym problemem jest też uzależnienie od urządzeń elektronicznych.
12: SK Bydgoszcz.
13: Świadectwa odebrane, plecaki rzucone w kąt. Czas zacząć w wakacje. Ze startu wielkiego leniuchowania cieszą się uczniowie, ale ulgę odczuwa też wielu rodziców.
17: Cieszymy się, że w końcu wakacje. Dzieci trochę odpocznają, bo musiały wstawać rano do szkoły.
15: No i rodzice nie będą musieli wstawać.
17: Tak, i szykować śniadaniówek.
15: No tak,
17: a ja się bardzo też cieszę, że dzieci mile spędzą wakacje, więc mam nadzieję, że będą zadowolone, bo to pierwsze ich w życiu wakacje.
15: Tak, to pierwsze będą?
17: Tak.
15: Powiedz, jak ci się podobał ten rok szkolny? Jak było?
18: Dobrze.
15: A co się działo na przykład? Coś ciekawego? Dużo nauki?
18: Tak, wakacje.
15: A gdzie wyjeżdżasz?
18: Nad morze.
15: Rodzice też na pewno, na przykład rodzice uczniów, którzy jadą gdzieś na jakiś obóz albo w ogóle pozostają w Bydgoszczy, też pewnie są czujni w wakacje.
16: Jak będą uczestniczyć w jakichś wyjściach półkolonijnych, na przykład to zawsze przestrzegamy, żeby pilnowały się grupy, słuchały poleceń nauczycieli, opiekunów, też zwracał uwagę na innych ludzi, no bo wiadomo, mamy upały, jeżeli zauważą, że na przykład ktoś zasłabnie, no staramy się uwrażliwiać na różne sytuacje, które mogą je spotkać.
15: No i to takie pilnowanie, żeby też pamiętali, żeby nie rozmawiać z obcymi, może nie wdawać się w różne takie towarzystwa.
16: Tak, to też, to zawsze, żeby trzymać się jakby swojej grupy sprawdzonych osób, jak prosić o pomoc, to też jakichś nauczycieli, sąsiadów bliskich, a nie obcych ludzi, nie wdawać się w rozmowy.
19: O, bardzo dobrze. Czy nie możemy się doczekać już? Pierwsze wolne chwile to na pewno lody, nie? To chyba wszyscy zaliczą. Czyli... A tak, dzieciaki się cieszą już.
15: A rodzice?
19: A rodzice ciężej, bo trzeba to zgrać teraz z pracą. Ale raczej już wszystko jest ogarnięte i zaplanowane.
15: A u pani?
20: U mnie również. Ja się również bardzo cieszę, ponieważ odebrałam swoje pierwsze świadectwo, bo trochę czuję się matką tego sukcesu.
15: Pierwsza klasa?
20: Pierwsza klasa, tak. Tak jak tutaj koleżanki. No i cieszymy się z wakacji, ale tak samo też musimy to logistycznie zgrać, zapewnić dzieciom opiekę na okres wakacji, bo wiadomo, że bardzo mało osób ma 2 miesiące urlopu. No i co? No i tyle, zaczynamy.
15: Nie poddajemy się. A tobie cieszysz się, że już koniec roku?
18: Tak, bardzo.
15: Dlaczego?
18: Bo będę mógł skąd odpocząć sobie trochę.
15: Pośpisz troszkę?
18: No.
15: A to był fajny rok szkolny? Dużo się działo?
18: No.
15: Poznałeś fajnych ludzi pewnie?
18: No.
15: A jakie plany na wakacje masz jakieś?
18: Pojechać do jakiegoś hotelu i do innego kraju.
15: Będzie fajnie?
18: No.
19: Który?
18: Dobrze, w końcu nie będę musiał iść. No. I bardzo się cieszę w końcu.
15: Bo się wyśpisz?
18: Nie, i w końcu odpocznę. Będę grał czy coś.
15: Powiedz, jaki to był rok szkolny? Czy było trudno?
18: Było trudno.
15: Dlaczego?
18: Bo zadania, wszystko tam.
15: Zadania domowe kazali robić?
18: Tak.
15: A mama?
19: A w porządku, daliśmy radę, nie?
15: Czy rodzice też się cieszą z zakończenia roku?
19: No, na pewno, więcej luzu będzie.
15: Nie trzeba będzie tak rano wstawać?
19: Tak, dokładnie.
15: A jak świadectwo? Jak się mamie podoba?
19: A bardzo dobrze, to jest nasze pierwsze świadectwo, także...
15: To co teraz będzie się działo?
18: Nie no, będę dryfować, bo w sumie mamy basen.
15: Będziesz pływać dużo?
18: I właśnie idziemy po materace.
15: I co tam się dzieje na tym świadectwie? Jest dobrze? Jesteś zadowolona?
18: No, jest dobrze.
15: A pani?
19: Też.
13: A powrót do szkolnych ławek nastąpi 1 września. Wieś jak malowana przyciąga coraz więcej turystów. Vincent van Gogh rozsławił brzuski w województwie kujawsko-pomorskim. Każdego dnia przyjeżdżają tu turyści z całego kraju. Na ścianach domów znajdują się murale inspirowane twórczością malarza, a wzdłuż ścieżek można oglądać prace nawiązujące do jego dzieł.
19: No pięknie, my tutaj, że tak powiem, na razie dwie chaty tylko obejrzeliśmy, ale jest naprawdę bardzo cudnie i pamiątka kupiona też, więc... To znaczy tak, o brzuskach no już jest trochę głośno od pewnego czasu.
15: W całej Polsce,
19: więc tutaj na różnych mediach społecznościowych, także podglądałam i w końcu się wybraliśmy.
15: A to co urzeka?
19: No, taki spokój chyba, który tutaj panuje. Póki co nie ma turystów, więc można skorzystać i spokojnie się przejść, pospacerować, pooglądać.
15: A z daleka?
19: Nie, z bliziutka, z Bydgoszczy.
21: Bardzo urokliwe miejsce. Rzeczywiście wspaniałe do tego, aby spędzić właśnie pogodne jakieś letnie popołudnie.
15: Długi weekend.
21: I też długi weekend. Zapoznać się z jakąś taką twórczością Van Gogha też. Albo zainspirować do poznawania twórczości Van Gogha. Także polecam bardzo serdecznie.
15: Ta wieś chyba się cały czas zmienia.
21: Jesteśmy tutaj pierwszy raz, więc jeszcze nie mieliśmy okazji tego, że tak powiem, rozwoju tego miejsca obserwować, ale naprawdę jest miejscem niespotykanym i niezwykłym.
15: Trzyma pan aparat, więc na pewno będą zdjęcia murali.
21: No tak, tak. Też między innymi to jest cel dzisiejszej wyprawy, więc to jest i plener, i okazja do tego, żeby zobaczyć.
20: Tutaj przybłądziłyśmy.
15: Turystycznie.
20: Błądziłyśmy. Tak, turystycznie. Przepięknie.
15: Właśnie specjalnie, żeby zobaczyć.
20: Specjalnie. Tak. Specjalnie.
22: Ciężko było dotrzeć, ciężko było znaleźć. Ale warto, naprawdę, niesamowicie.
15: To co przyciąga? To znaczy, dlaczego warto tutaj przyjechać?
20: No piękne miejsce przede wszystkim. Klimatyczne, bardzo, bardzo klimatyczne. Czas się tu zatrzyma. No, takie
22: piękne
20: murale, artystyczne.
22: Piękne rzeźby,
20: Ludzie z pasją.
22: O, cudowni ludzie zapraszający do domu, żeby zobaczyć swoje pasje. Naprawdę rewelacja.
20: Z Torunia ja jestem. Bardzo, mi się bardzo podobają. I murale, i rzeźby, i w ogóle tu mi się podoba.
0: Który mural najbardziej?
20: A nie wiem, które. Wszystkie mi się podobają. Wszystkie.
0: A pani?
22: A mi ten, ta noc, ja nie wiem, jak to się nazywa, gwieździsta noc, o.
0: Są jakieś zdjęcia?
22: Są.
0: Fajnie, że jest taka wieś, która jest taka kolorowa.
22: Naprawdę. I warto byłoby, żeby ludzie wiedzieli, przynajmniej okoliczni, że mają tu w zasięgu taką wioskę, bo nie wiedzą.
20: Nie wiedzą, tak. Bo naprawdę.
22: Nie udało nam się tu przez godzinę trafić, bo nikt nie widział, gdzie ta wioska leży.
0: Niemożliwe, naprawdę.
22: Tak. Tak.
20: Kolorowo i tak. I cicho, to jest tak cicho.
13: Iwan Gogh faktycznie inspiruje. Pani Romana tworzy w Brzuskach ogromne kwiaty z bibuły i chętnie opowiada o swoich pracach odwiedzającym.
1: We mnie na stare lata właśnie się obudził takie. Znalazłam w sobie, że ja potrafię takie rzeczy robić.
0: Proszę opowiedzieć, bo
1: w zeszłym roku i w tym roku i proszę przyjść jeszcze zobaczyć do domu, jakie czy pajączki porobiłam. Pan zobaczy na własne oczy.
0: Tak, można?
1: Tak, zapraszam. Prawdziwy słonecznik wygląda jak prawdziwy.
0: Tak.
1: Bo ja się przyglądam naturze, pan przyjdzie. Przyglądam się naturze i dlatego takie rzeczy pierwszy raz zaczęłam tu robić w zeszłym roku. Proszę zobaczyć.
0: O!
1: Maki jak prawdziwe słoneczniki i margaretka, piwonie jak prawdziwe, widzi pan? Można zrobić zdjęcie. Ja jestem taki samozwaniec. Gdzieś we mnie się znalazło, że ja takie coś umiem robić.
0: To co panią skłoniło do tego właśnie?
1: Zeszłoroczny festyn i ja całą zimę siedziałam i robiłam pająki na ten festyn, ale widocznie ludziom się podobało. W tym roku całą zimę, to jest 7 miesięcy, następne robiłam. Całymi dniami do późnych godzin nocnych.
0: Gdyby pani powiedziała, z czego one są zrobione, te kwiaty?
1: No to krepa, bibuła, miękka i bibuła włoska do tych dużych gigantów. A to jest bibuła zwykła.
0: Te giganty są wyższe od nas?
1: Tak, wyższe od nas. No pan zobaczy, to jest normalny kwiat. Można go wszędzie postawić, zrobić z nim zdjęcie, nie? Można do doniczki wbić. Ja robię taką metodą MacGyvera.
0: Czyli?
1: Nie kupuję żadnych tam florystycznych tych giętkich rurek, podstaw. Kupuję w hiper do kwiatów takie różne podpórki, nie? I z tego sklejam właśnie, robię takie, kombinując o kwiatki.
0: Czyli to, że przyjeżdżają tutaj turyści, to, że jest to, wieś Van Gogha
1: tak,
0: już teraz,
1: to pani... Tak, to mnie to skłoniło. We mnie się jakiś, nie wiem, wynalazł taki, skąd to się wzięło. Ja myślę, moja mama pochodziła z Lubelskiego i właśnie takie rzeczy przyjechała tu i robiła. Ja jako mała dziewczynka jej pomagałam. Podać słomkę, nitkę przewlec, nie? Zrobić kwiatka i po 60

0: No, na pewno cieszy. No, ja tutaj mieszkam w sezonie. Ogólnie mieszkam w Szubinie, nie? A tutaj przyjeżdżam od czerwca. No, jeszcze nie przyjechałam na całe lato, tak jak to się mówi, żeby tu nocować. Ale tak już z poniedziałku, także będę do wszystkich świętych tutaj.
1: To wszystko stworzyła Pani całą zimę? Żeby
0: całą zimę. Od połowy października, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień. No 7 miesięcy wychodzi.
1: Żeby móc teraz wystawić.
0: Tak, żeby móc teraz to wystawić. W domu tam trzymałam zawieszone wszystkie firanki w oknach, pozawieszane. Dopiero tu przywoziłam teraz.
1: Nie? Pani jeszcze powiedziała o tej historii swojej rodzinnej, bo to nie jest tak, że to się wzięło znikąd, tak? To
0: tak.
1: Kiedyś gdzieś było.
0: Gdzieś było. Ja się tego nigdzie nie uczyłam. Absolutnie. Nie wiem, na czym rzecz polega, jak te panie w domach kultury uczą te dzieci. Ja to gdzieś miałam, nie wiem, moja mama takie coś robiła, jak takim małym dzieckiem była. I to jest święta prawda, czego Jaś się nauczy za młodu, to Jan będzie umiał. Gdzieś to jednak zostanie.
1: A co mówią turyści, jak przychodzą, oglądają samą wieś, ale też pani dzieło?
0: Zachwyceni. Zachwyceni są wsią, ale jak wejdą tu i zobaczą te kwiaty, to po prostu nie wierzą własnym oczom, że ja takie coś robię. Była pani nauczycielka z Łabiszyna, obchodzili któreś se tam, ileś tam lecie szkoły, nie? I wypożyczyli takie kwiaty giganty, ale powiedziała, proszę panią, nie umywają się do pani. Pani są naturalne, takie prawdziwe. A tamte to były kwiat, bo kwiat zrobiony na tych rureczkach delikatne, nie?
1: Co z tym wielkim słonecznikiem wyższym od nas można by było zrobić?
0: No co, to jest jako moja dekoracja.
2: W Brzuskach znajduje się już 10 murali przedstawiających dzieła słynnego artysty. W sierpniu odbędzie się tam Van Gogh Festival.
3: SK Bydgoszcz News.
4: Dawid Olszewski, to jest bydgoski magazyn reporterów Radia SK. Gotowi do pilnowania bezpieczeństwa. W Bydgoszczy zorganizowano odprawę służb przed wakacjami. W Urzędzie Wojewódzkim spotkali się przedstawiciele wojewody, WOPR-u, Policji, Straży Pożarnej, Organizacji Harcerskich czy Polskiego Czerwonego Krzyża.
5: Przed wakacjami Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki organizuje spotkanie. Najpierw odprawa ze służbami, czyli Policja, Straż Pożarna, Sanepid, Inspekcja Transportu Drogowego, te wszystkie służby, które dbają o bezpieczeństwo i podczas wypoczynku osób dorosłych, ale przede wszystkim dzieci i młodzieży. Omówiliśmy te działania, które będą realizowane w sezonie wakacyjnym dotyczące zapewnienia bezpiecznego wypoczynku, ale też działania prewencyjne, które będą podejmowane, które są już podejmowane między innymi przez policję, straż pożarną, ale też w tą sobotę Inspekcja Transportu Drogowego, Akcja Bezpieczny Autokar. Wspólnie również ze służbami, łącznie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Od lat uważamy, że te działania prewencyjne połączone z kontrolami autokarów bezpiecznej podróży to ważny element zapewnienia bezpiecznego dojazdu na wakacje, ale też w czasie wakacji kontrolujemy jakość obozów, kuratorium oświaty, zgłoszenia. Zawsze rodzice mogą sprawdzić, czy obóz, kolonia są zgłoszone poprzez stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej. Autokar można sprawdzić, posiadając tylko numery tablicy rejestracyjnej przez stronę Bezpieczny Autokar, którą prowadzi Ministerstwo i Inspekcja Transportu Drogowego, więc zawsze lepiej wcześniej sprawdzić, lepiej, jak to mówią, dmuchać na zimne, żeby to bezpieczeństwo zagwarantować. Panie wojewodo, proszę bardzo.
6: Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, bezpieczeństwo naszych dzieci, młodzieży to jest ten element, na którym nam bardzo, bardzo zależy. Stąd te działania, które podejmujemy i które mają taką formę prewencji i przygotowania do zagrożeń, które mogą powstać nagle, ale są, wynikają również z doświadczeń płynących z lat ubiegłych. Właśnie w tym celu spowodowaliśmy to, że dzisiaj spotkały się w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim służby, inspekcje, straże, które w jakiś sposób mogą przyczynić się do tego, że to bezpieczeństwo będzie naprawdę na bardzo wysokim poziomie. W naradzie uczestniczyła policja, uczestniczyła Państwowa Straż Pożarna, Inspekcja Sanitarna, wodne ochotnicze, pogotowie ratunkowe. Po tej pierwszej części uszczegółowiliśmy jak gdyby te formy, które w naszym województwie mają miejsce, stąd obecność

0: Druchen, Harcerek, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polski Czerwony Krzyż. Ze szczególną uwagą podeszliśmy do kwestii wyjazdu na różne formy wypoczynku organizowane na terenie całego kraju. To Inspekcja Transportu Drogowego będzie tym pierwszym czynnikiem, który będzie decydował o bezpiecznej podróży, o dotarciu na miejsce wypoczynku. I to od nich, od ich sprawności, rzetelności wykonywania tych zadań będzie zależało zarówno przejazd na ten wypoczynek, jak i powrót. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, jak sama nazwa mówi, to jest bardzo ważna służba, której zadaniem jest dbanie o to, aby już na miejscu nie dochodziło do tragedii. Wiadomo, każda przeprowadzona rozmowa, każde szkolenie, to jest ten element, który, no, trudno tutaj mówić o jakiejś natychmiastowej ewaluacji, ale przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa. Województwo kujawsko-pomorskie jest terenem atrakcyjnym, również turystycznie, stąd na terenie naszego województwa w sposób zorganizowany w tym roku będzie przebywało około 50 tysięcy uczestników w zorganizowanych form wypoczynku z terenu całego kraju. Myślę, że za chwileczkę tutaj druhny z Harcerki powiedzą o szczegółach tych już, które będą organizowane przez ZHR i ZHP, ale są to naprawdę dosyć spore ilości harcerek, harcerzy, którzy będą na terenie naszego województwa wypoczywać. Mam nadzieję, jestem przekonany, że jesteśmy dobrze przygotowani. Nie chcielibyśmy sprawdzać w praktyce sprawności tych służb, które dbają o to bezpieczeństwo, ale myślę, że jesteśmy właściwie przygotowani do realizacji tych bardzo trudnych, odpowiedzialnych zadań.
1: Dzień dobry. Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP od wielu lat organizuje obozy harcerskie na terenie i województwa, i całego kraju, ale także zagraniczne. W tym roku planujemy takich wypoczynków 75 dla około 5 tysięcy osób. Na terenie naszych ośrodków znajdujących się tutaj w województwie kujawsko-pomorskim wypoczywać będzie prawie 10 tysięcy osób z całego kraju i nie tylko. Szykujemy się również na przyszłoroczne Jamboree, gdzie skauci zagraniczni przyjeżdżają i odwiedzają nasze ośrodki, żeby zweryfikować, jak wygląda u nas funkcjonowanie, i w ten sposób zapraszamy ich też do udziału w przyszłym roku. Nasza kadra instruktorska jest przygotowywana do tego, żeby bezpiecznie tę akcję letnią przeprowadzić, żebyśmy nie musieli, tak jak pan wojewoda powiedział, sprawdzać tego, czy potrafią w praktyce. Natomiast no, zdarzają nam się różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, szczególnie jeśli chodzi o przenoszenie obozów do innych miejsc. Dotąd zawsze szło to sprawnie, nigdy się na naszych obozach nic nie zadziało i mam nadzieję, że również ta akcja letnia będzie dla nas bezpieczna. Kadra instruktorska przygotowywana jest także do tego, aby w sposób odpowiedzialny przeprowadzać działania programowe dla naszych harcerzy, żeby też z tego powodu było to bezpieczne, nie tylko jeśli chodzi o zjawiska pogodowe, ale także o całą organizację obozu.
2: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski. Organizujemy jak co roku kilkanaście wypoczynków w całym kraju. Nasi harcerze i harcerki wyruszają na tereny różnych województw, aby tam zorganizować puszczańskie obozy w lesie. To, na czym najbardziej nam zależy, to wykształcenie odpowiedzialnej kadry, która w bezpieczny sposób będzie prowadzić metodę harcerską podczas tych wypoczynków. Nasi uczestnicy korzystają z dobra natury i tego, co ich spotka w tych miejscach. Przy tym dbamy również o kontakt stały ze wszystkimi służbami, tak aby bezpiecznie mogli wypoczywać i harcować w tych wszystkich, na tych wszystkich wypoczynkach.
3: Szanowni Państwo, Polski Czerwony Krzyż będzie prowadził teraz już tak naprawdę do jutra, kontynuował działania związane ze kursami pierwszej pomocy. Jutro na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego odbywają się międzynarodowe warsztaty dotyczące ochrony ludności i bezpieczeństwa. Tam przeprowadzimy pokazy ratownictwa, jak i również warsztaty pierwszej pomocy. W najbliższą sobotę, gdybyśmy mówili chronologicznie, odbędzie się piknik rodzinny, który organizujemy na ulicy Kombatantów jako Polski Czerwony Krzyż. Tam również przeprowadzimy dla dzieci, całych rodzin takie warsztaty z pierwszej pomocy. Podobnie jak na początku lipca tutaj właśnie przed Urzędem Wojewódzkim. Trzeba jednak pamiętać, że Polski Czerwony Krzyż to nie tylko tak naprawdę pokazy ratownictwa, ale to też pomoc humanitarna i działanie ratownicze szeroko rozumiane i chcielibyśmy podczas tegorocznych wakacji tak naprawdę bezpieczeństwo rozumieć bardzo szeroko i rozpoczynamy w wakacje warsztaty, kursy dotyczące ochrony ludności. One są realizowane przez ministerstwo i nadzorowane tutaj w województwie przez pana wojewodę. Nasi instruktorzy wyspecjalizowani będą te kursy prowadzić. 250 kursów przeprowadzimy do końca listopada. Będziemy szkolić wszystkich mieszkańców, dzieci, uczniów, urzędników, wójtów, burmistrzów. Będziemy te szkolenia prowadzić w całym województwie. 250 szkoleń. Wszystkich chętnych. Jak ktoś będzie chciał, może się na te warsztaty zapisać i będziemy szkolić. Pytanie z czego? Obronność chcemy traktować i bezpieczeństwo bardzo szeroko, dlatego Polski Czerwony Krzyż będzie szkolił m.in. z tego, co zrobić w trakcie blackoutu, czyli wyłączenia prądu. Jakie rzeczy powinniśmy mieć w piwnicy, jakie na przykład w szafce w kuchni, jak przygotować plecak ewakuacyjny, co zrobić, gdy na przykład dojdzie do jakiejś katastrofy, gdzie mamy się ewakuować, gdzie mamy się schronić, jak mamy zadbać o osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, jak zadbać o swój dom, jak zabezpieczyć zakład pracy, szkołę, gospodarstwo, jak na przykład co zrobić ze zwierzętami domowymi, gdy musimy szybko się ewakuować. Będziemy mówić, jak walczyć z dezinformacją, a także będą oczywiście warsztaty z pierwszej pomocy. Każde takie szkolenie będzie miało 8 godzin. Tych szkoleń przeprowadzimy do końca listopada, 250 w całym województwie. Już w najbliższych dniach podamy szczegóły dotyczące, jak się zapisywać, jak na takie kursy, warsztaty. Każdy mieszkaniec naszego województwa będzie mógł się zapisać. I to jest wielka taka akcja prowadzona przez ministerstwo i nadzorowana przez pana wojewodę, które będzie realizował Polski Czerwony Krzyż. Więc to na pewno takie duże przedsięwzięcie, które myślę, że dla wielu osób będzie ciekawe, interesujące i to są rzeczy, które na pewno warto poznać, bo są to rzeczy, których nie znamy, o których zapominamy lub które po prostu są dla nas nowością, ale to, co zrobić w sytuacji tutaj trudnej i niebezpiecznej, to są na pewno informacje, które oby się nie przydały, ale które na pewno warto znać.
4: Uruchamiamy dodatkowe patrole obszarów wodnych w całym województwie kujawsko-pomorskim. To dodatkowe patrole ratowników wodnych, którzy będą patrolować przede wszystkim te obszary, tam gdzie nie występują kąpieliska i miejsce okazjonalne do kąpieli, gdzie nie ma nadzoru ratowników wodnych z uwagi na niepowstałe kąpieliska. Przede wszystkim stawiamy tutaj na prewencję z uwagi na to, że cały czas ratownicy wyłapują te niebezpieczne kwestie związane z zapobieganiem utonięć. Przede wszystkim pamiętajmy, nie wypływajmy na środek jeziora, pamiętajmy o dodatkowym zabezpieczeniu ze sobą, jeżeli pływamy, trenujemy pływanie długodystansowe, pamiętajmy o dodatkowych środkach asekuracyjnych i ratunkowych na sprzęcie do turystyki wodnej, pamiętajmy o kamizelkach, te kwestie na pewno uratują nam życie. Pamiętajmy również, aby korzystać tylko i wyłącznie z miejsc, gdzie jest i plaż, gdzie jest nadzór ratowników wodnych, bo tam będziemy bezpiecznie wypoczywać.
5: Szanowni Państwo, tylko przypomnę, że wszystkie organizacje te pozarządowe, które dzisiaj są obecne z nami, ale też więcej organizacji otrzymało dotacje w ramach ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej. Wojewoda kujawsko-pomorski, pan Michał Sztybel jako pierwszy w kraju podpisał takie porozumienia. Jak widzimy, dotowanie organizacji pozarządowych w różnych formach powoduje, że one coraz bardziej się profesjonalizują, mają szeroką ofertę dla mieszkańców szkoleniową, ale też doposażają się właśnie w sprzęt, który jest potrzebny do zabezpieczenia właśnie naszego wypoczynku, a w przypadku sytuacji kryzysowych do ratowania naszego życia, zdrowia i mienia, stąd też takie działania kontynuujemy i rozszerzamy.
4: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o organizację kąpielisk, w roku 2026 będzie ich 39. W ubiegłym roku mieliśmy 40, o jedno mniej z uwagi na kwestie związane z jakością wody. My przede wszystkim apelujemy do zarządzających obszarami wodnymi, do wójtów, prezydentów, burmistrzów, aby takie miejsca organizowali. bo wtedy rzeczywiście te kwestie bezpieczeństwa są na wysokim poziomie. Na chwilę obecną nie dostajemy informacji, aby tych ratowników właśnie w tych miejscach brakowało.
6: Tegoroczne wakacje potrwają do 31 sierpnia.
7: SK Bydgoszcz.
6: Międzynarodowe spotkanie muzykującej młodzieży w Bydgoszczy znów będzie bardzo głośno. To dzięki bydgoskim impresjom muzycznym. Festiwal, który co roku ściąga do miasta młode zespoły z różnych zakątków świata. Przez kilka dni miasto tętni życiem, muzyką, tańcem i barwnymi przemarszami, mówi wiceprezydent Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz.
8: Bydgoskie impresje muzyczne odbywają się w naszym mieście już po raz 44. 15 zespołów z 11 krajów. Najwięcej zespołów, aż 4, przyjadą z Turcji, ale będą też z Czech, z Cypru, z Macedonii, z Ukrainy. Także będzie wiele bardzo ciekawych zespołów i one też będą różnorodne. Będą zarówno chóry, jak i orkiestry. Będą zespoły muzyki dawnej oraz zespoły folklorystyczne. Więc będzie cały przegląd rozmaitej muzyki. Młodzież przede wszystkim będzie startować w przeglądach konkursowych, więc będą koncerty konkursowe, ale będą również warsztaty, będą się wzajemnie uczyć sztuki muzycznej, ale będzie można przez cały ten czas podziwiać młodych artystów po prostu w mieście, przede wszystkim na Wyspie Młyńskiej, ale także w amfiteatrze przy ulicy Mostowej, w Ostrołęcku, w Pałacu Młodzieży, w Auli Kopernikanum, no i oczywiście w Operze Nowa. Będą też przemarsze kolorowe na ulicach miasta, tak żeby wszyscy mogli poczuć tę atmosferę spotkań muzykującej młodzieży, bo tak się nazywa to wydarzenie. Mieszkańcy będą mogli uczestniczyć we wszystkich tych wydarzeniach. Wstęp jest wolny, bezpłatny. Jedynie na ostatnią galę, również bezpłatną, ale trzeba będzie pozyskać bezpłatne wejściówki, a także po prostu organizatorzy, czyli Pałac Młodzieży oraz Miasto Bydgoszcz, bardzo serdecznie na te spotkania zapraszamy. Flagi pojawią się, spodziewam się, że również i na początku pierwszego dnia, gdzie będziemy reprezentować kraje, ale również i taniec z flagami na tym ostatnim koncercie galowym.
6: Bydgoskie impresje muzyczne od 27 czerwca do 1 lipca.
7: SK Bydgoszcz News.
6: Dawid Olszewski, to jest bydgoski magazyn reporterów Radia SK. Wisła na wysokości Bydgoszczy skrywa różne tajemnice. Na dnie rzeki leży Fiat 126P. Kultowy maluch leży na dnie od dziesiątek lat. Gdy jest susza, wrak ukazuje się przechodniom. Jaka jest zagadka zatopionego auta? Okazuje się, że to nie był przypadek. O tej historii opowie bydgoski przewodnik Damian Rączka.
9: No, sprawa malucha jest znana wszystkim fordoniakom od wielu dziesiątek lat, jakbym powiedział. Pewnie więcej niż 20, a może troszkę mniej niż 30. Ten maluch leży faktycznie w okolicy elewatora zbożowego. Tam, gdzie jest nabrzeże rozładunkowe, była rampa rozładunkowa, która jest taką konstrukcją betonową do dziś. Często jak się idzie koło elewatora, ludzie nie wiedzą, że ma schodki prowadzące w dół rzeki. Dziś to jest teren po prostu bardzo zarośnięty. Natomiast wówczas, kiedy ten maluch tam spadł na dach, to można było sobie nim faktycznie zjechać, czy go spuścić pustego, i lokalsi mieli, podejrzewam, spory fan, że on zaraz przy tym nabrzeżu z Larsenów spadł. Tam jest dosyć niebezpiecznie, jak się oczywiście idzie i stan rzeki jest niski. No ale to wówczas, że tak powiem, taka zabawa była. Natomiast sugerowanie, że to spadło z jakiejś barki i przepłynęło 200 metrów, no jest oczywiście zupełnie niezasadne, bo trochę to nawiązuje do tej słynnej katastrofy barki takiej specjalistycznej do przewozu samochodów. Wówczas to były Fiaty 125P, no, która wydarzyła się pod Golubiem Dobrzyniem, gdzie faktycznie jest ten zbiornik o wyższej fali i barka zatonęła razem z tymi Fiatami i zastawami. To pamiętam tą sprawę, jaka była głośna, no bo później te Fiaty wyciągano, które były tam warte 80 tysięcy w cenie rynkowej, a 300 tysięcy w cenie pozarynkowej. No komuna, takie tematy faktycznie, takie rzeczy się działy wówczas, tak? No Wisła odkrywa cały czas i przyszli ten Fordon nasz, też ma takie odkrycie z 2015 roku, również 26 sierpnia, gdzie niski stan rzeki odsłonił porozbijane nagrobki z cmentarza ewangelickiego, które Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu, miałem akurat przyjemność nadzorować tą akcję, wyciągnęło. No i z nich dwa lata później zbudowaliśmy lapidarium cmentarza, czyli one wróciły na cmentarz, który jest parkiem dziś. No to takie elementy, które wrzucono wówczas do rzeki. My z kolei na wyprawach ptasiarskich, idąc brzegiem rzeki, przy niskim stanie, właśnie w rejonie Wyszogrodu, gdzie był kiedyś tartak Engelmana, bardzo duży tartak, znaleźliśmy dziesiątki, jak nie setki, gwoździ, różnego rodzaju elementów metalowych, które łączyły tak naprawdę tratwy. Tratwy podpływały pod Wyszogród i bezpośrednio z rzeki były wyciągane te drzewa do przetarcia. Tartak był bardzo duży, bo zaczynał się w rejonie dzisiejszej fordońskiej 410, a kończył przy cegielni.
10: A w jakim okresie?
9: Tartak działał przed pierwszą wojną światową w okresie międzywojennym. No, Bydgoszcz była znana z handlu drewnem i ten tartak przecierał 85 tysięcy metrów sześciennych drewna w sezonie i należał do na pewno jednych z największych w tym regionie. Są zdjęcia lotnicze, które pokazują jego wielkość, no ale coś zawsze pozostaje, bo zawsze pozostają właśnie takie elementy, które te konstrukcje spajały. Myśmy tego mnóstwo tyle podnieśli, pamiętam, tych gwoździ, różnego rodzaju drutów, że nawet nazwaliśmy, że to taka zatoka żelaznego dna, że tego jest faktycznie dużo. Z drugiej strony, no, jak patrzymy na Wisłę, że poziom rzeki jest bardzo niski i odsłania różne rzeczy i faktycznie również jakąś łódź znaleziono pod Warszawą gdzieś z okresu potopu szwedzkiego. Natomiast są zbiorniki w Bydgoszczy, które kryją różne skarby, bo są śmietnikami tak często i często też są związane z tym legendy o samolotach i o czołgach i taki zbiornik jest we Fordonie. Jest to po prostu glinianka cegielni Alberta Mecega, która tak naprawdę, jak wszystkie praktycznie glinianki w Bydgoszczy, służyła jako taki naturalny śmietnik. Nie jedną karoserię samochodu tam wrzucono, podejrzewam. Zwykle no, też przez to nie wolno się tam kąpać, bo są przede wszystkim bardzo głębokie, a często zostawał sprzęt i na przykład, jeżeli chodzi o glinankę fordońską, to no, tam też były nurkowali ludzie na jakieś elementy wózków na przykład, które służyły do wyciągania gliny. To wszystko zostało, zbiornik naturalnie się wypełnił wodą, no i taka tajemnica pod tą wodą również tkwi. Także mały Fiat we Fordonie, no na pewno ludzie, którzy tam nad tą Wisłą spacerują przy niskim stanie rzeki, po prostu są w stanie go zobaczyć, bo leży blisko właśnie tego nabrzeża.
10: No tak, a co się mówi w takim razie? Skoro on tam nie wpadł przez przypadek, no to jak było?
9: No ktoś się zabawił i sobie wepchnął malucha do rzeki. Spadł on na dach. Powiązuje się to oczywiście z różnymi transportami samochodów w mojej ocenie niezasadnie, bo zresztą tam koło niego to nawet silnika jeszcze nie znaleziono. Więc oczywiście jest fajna dyskusja pod tytułem, a może to był Fiat Bis, bo on miał nie z tej strony silnik i tak dalej. A oczywiście no, będzie tam tkwił pewnie, aż się rozpadnie. Z drugiej strony, no, na szczęście tam się ludzie nie kąpią, bo w Wiśle to o to dosyć trudno. No, jest to zawsze jakaś przeszkoda podwodna, ale pamiętajmy, że do 80. lat było to nabrzeże użytkowe i tam barki cumowały. Wówczas taka sytuacja, że cokolwiek pod wodą by było i o czym by wiedzieli oczywiście właściciele tego terenu, w tym przypadku Młyny Polskie, no było niedopuszczalne, więc to już w momencie, kiedy obiekt został opuszczony, to się działy tam różne ciekawe rzeczy. Zresztą na Wyszogrodzie też stoi krzyż. Przy Wyszogrodzie tragedii wcześniejszej, do której tam doszło, była też głośna sprawa ucieczki jednego z przestępców, gangsterów, który tam wskoczył do rzeki i utonął. To jest taki dosyć malowniczy teren, w którym się działy różne rzeczy, ale też muszę powiedzieć odnośnie tego malucha, że niestety do tej pory przy Wyszogrodzie jest stare wysypisko śmieci, gdzie niestety lokalni mieszkańcy nie tylko wyrzucali to, co mieli, też dziś można powiedzieć, że to zabytkowa sprawa, bo to jest od lat 50. czy 60. No ale takie miejsca są i one takie tajemnice i skarby różne kryją.
10: My tutaj mówimy, jeśli chodzi o tego malucha, o czasach...
9: Myślę, że to są po lata 90. już. Może się znajdą ci, co wiedzą i widzieli, jak ten maluch tam zjeżdżał. Myślę, że gdyby fordoniaków zapytać, to zwykle z uśmiechem, no przecież wiemy, kto, jak i co robił. No, jest to jakaś tajemnica, która wymaga może wyjaśnienia albo przyznania się tych, którzy tym baluchem tam wjechali do tej rzeki.
10: Ktoś o tym wie, prawda?
9: Oj, myślę, że nie jedna osoba.
10: Poziom Wisły opada, tak? To tego malucha widać?
9: Tak, no widać go o tyle, pamiętajmy, od pory roku zależy, czy Wisła jest mniej czy bardziej przejrzysta. Na naszym odcinku jest dosyć czysta i przy dobrym słońcu ja na przykład widziałem, a ktoś pójdzie, powie, no, ale w którym miejscu? No trzeba, oczywiście tam jest wysoko, od razu mówię, nie każdy stanie na krawędzi, no ale tam się ludzie kąpali i na nim nawet stali, bo to taka sytuacja jest, że no mówię, to lokalna ciekawostka.
10: No to tak nawiązując jeszcze do tego, co pan wspomniał wcześniej, myśli pan, że Wisła jeszcze nie jedno nam wypluje na brzeg?
9: Jak się okazuje, bywamy zaskoczeni. Ulegamy takiemu pozornemu wrażeniu, że jak Wisła ma niski poziom rzeki, to wszystko nam odsłania. Okazuje się, że niekoniecznie, bo ona jest dosyć taką meandrującą rzeką. Wisłą się nie płynie przez środek rzeki, tylko od brzegu do brzegu, bo właśnie są łachy wiślane, które są krótko pod wodą. Jak to się mówi, pływa się po czarnej wodzie, nie po białej, bo biała niesie te przeszkody właśnie rzeczne. Kiedy ten poziom rzeki jest bardzo niski, to tak się wypatrujemy, tak? Czy jakiś element czegoś nie wystaje, tym bardziej, że tam były też takie kiedyś opowieści o zatopionym samolocie w Wiśle i tak dalej. Oczywiście to nie miało racji bytu, bo samolot faktycznie spadł, ale gdzie indziej. Czasami w takich różnych opowieściach, plotkach o czołgach zatopionych jest wiele prawdy. Dość powiedzieć, że wiele lat temu pod Topolnem, czyli niedaleko od Fordonu, tam gdzie była przeprawa, znaleziono na przykład mnóstwo broni, tak? To już były same lufy od tych karabinów i tak dalej. No bo żołnierze wycofujący się tamtędy, no po prostu gubili tą broń, czy ją wyrzucali, czy też ginęli z tą bronią. Także można powiedzieć, też minęło 80 lat od wojny i się coś z wojny znajduje. Ja myślę, że jeszcze wiele rzeczy ta Wisła nam pokaże.
6: Co jakiś czas Wisła wyrzuca na brzeg różne, często cenne, historyczne znaleziska. Wrak malucha jest widoczny raz na jakiś czas. Musi być po prostu niski poziom rzeki i przejrzysta woda.
7: SK Bydgoszcz.
6: A to sposób na odstresowanie i złapanie balansu, przekonuje Katarzyna Przybysz spod Bydgoszczy. Mieszkanka Solca Kujawskiego od kilku lat zajmuje się makramą. Wymienia same pozytywne strony tej sztuki. Zachęca też innych, by spróbowali swoich sił w wyplataniu.
11: Moją pasją, najkrócej mówiąc, jest makrama, a tak w ogóle najprostszymi słowami, czym jest makrama, żeby wam wyjaśnić, to mogę powiedzieć, że jest to sztuka zaplatania sznurków, tak zupełnie najprościej mówiąc. Gałąź rękodzieła taka jak szydełko, jak plecenie na drutach, z tą różnicą, że przy makramie nie potrzebujemy w ogóle żadnych dodatkowych narzędzi. Wystarczy sznurek i nasze palce.
10: I te wszystkie cuda, które tutaj są obok nas, one powstały po prostu dzięki tym palcom, tak? Żadnych dodatkowych narzędzi nie trzeba było.
11: No nie trzeba było. Oczywiście przydaje się odpowiednie stanowisko pracy. Wiadomo, że trzeba na czymś zawiesić kijek, a na kijku zawiesić sznureczki. Natomiast nie potrzebujemy dodatkowych przyborów, żadnego szydełka, żadnych drutów. Z biegiem czasu oczywiście, kiedy pasja się rozwija, no to dodatkowe materiały, dodatkowe przybory są oczywiście fajnym urozmaiceniem, ale na sam początek, jeżeli chcemy zacząć przygodę z makramą, wystarczy trochę cierpliwości, trochę wolnego czasu.
10: I pewnie cały czas z każdym kolejnym dziełem robimy się coraz lepsi w tym, tak?
11: Oczywiście, oczywiście. Ja lubię mówić o tym tak, że makrama to taka pasja, która lubi się rozwijać. Dlatego no, od 5 lat ja czuję, że ten rozwój jest na takim fajnym etapie. Każdemu życzę tego, żeby właśnie mógł robić w życiu to, co kocha. Ja jestem właśnie na takim etapie, że kocham to, co robię.
10: A jak to się zaczęło?
11: No, zaczęło się ponad 5 lat temu, chyba standardowo, jak u większości dziewczyn, z którymi rozmawiam z tej branży, czyli na macierzyńskim, na urlopie macierzyńskim. I zrobiłam pierwszą plecionkę naprawdę totalnie z nudów. Ja jestem samouczkiem, więc wrzucałam sobie, oglądałam filmiki na YouTubie, tutoriale i z nich nauczyłam się pleść. I naprawdę nie pomyślałabym na tamtym etapie, że przyniesie mi to jakikolwiek zarobek i stanie się takim sposobem na życie, a jednak okazało się inaczej.
10: Jakieś takie najlepsze, najfajniejsze projekty, które pani stworzyła, które są pani dumą?
11: No największą dumą to jest chyba ścianka ślubna na takim heksagonie 1,5 metra na 1,5 metra. Zrobiłam ją we współpracy z Wedding Planerką do sesji zdjęciowej i to jest taka ogromna praca, wielki projekt, bardzo dużo materiału, bardzo dużo czasu, ale no satysfakcja jest przeogromna, nie do opisania. To chyba największe dzieło, które zdołałam zrobić do tej pory, bo nie mówię jeszcze pas.
10: No właśnie, bo to są takie malutkie dzieła, to są takie ogromne, prawda? Bardzo różne.
11: Dokładnie. Zależy, w czym kto się dobrze czuje. Niektórzy rzeczywiście lubią takie precyzyjne, drobne prace, tak jak breloczki, tak jak zakładki do książek, a niektórzy czują się naprawdę lepiej w wielkich, wymagających, czasochłonnych projektach.
10: No i chyba bardzo często jest tak, że mamy, które są na macierzyńskim, poszukują jakiejś drogi dla siebie, czegoś, co by zajęło im jeszcze czas, prawda? U pani tak właśnie było?
11: Tak, dokładnie. No ja czułam, że ten czas trochę mi ucieka przez palce i że mogę go jakoś fajnie wykorzystać, ale próbowałam wcześniej innych metod, innych gałęzi rękodzieła, natomiast przy makramie rzeczywiście serduszko zabiło mi od razu. I tak jest do dzisiaj.
10: Ale to się wydaje skomplikowane. Tutaj na przykład widzę jakieś węzły, tu się kończą, tu zaczynają inne.
11: Wydaje mi się, że się chyba wydaje. Rzeczywiście może to wyglądać skomplikowanie, ale przy odrobinie skupienia można to opanować praktycznie do perfekcji, a pamiętajmy, że makrama to tylko dwa podstawowe węzełki i kombinacji z tych węzełków już są tysiące.
10: Czyli każdy jest w stanie się tego nauczyć?
11: Jestem w stanie powiedzieć, że tak, ponieważ przez tyle czasu, kiedy prowadzę warsztaty, przerobiłam wiele makram z wieloma ludźmi w różnym wieku i z różnym poziomem umiejętności i nie wiem, może jedna osoba wyszła niezadowolona, natomiast reszta w końcu po jakimś czasie załapała, o co chodzi.
10: Pewnie głównie panie, choć niekoniecznie?
11: Tak, głównie panie. No mogę powiedzieć, że panowie są około w 2% może osób zainteresowanych rękodziełem. Ale to chyba nikogo nie dziwi. Tak myślę, że to bardziej taka kobieca sprawa.
10: Co ta pasja pani daje?
11: Szczerze mówiąc, to jest całe moje życie na ten moment. To jest odskocznia od codziennej bieganiny, to jest sposób na relaks, to jest oczyszczenie głowy. Ja naprawdę uważam, że makrama ma taki na mnie terapeutyczny wpływ, można powiedzieć. To jest coś więcej niż takie techniczne wyplatanie węzełka za węzełkiem. Myślę, że naprawdę to jest coś więcej.
10: Przed chwilą pani trochę o tym wspomniała, ale powiedzmy w takim razie, co może powstać z takich sznurków większych czy mniejszych?
11: No rozpoczynając od takich bazowych, podstawowych projektów jak makrama ścienna, takie typowo dekoracyjne przedmioty, poprzez kwietniki makramowe, łapacze snów, właśnie ścianki ślubne, dekoracje świąteczne, breloczki do kluczy, zakładki do książek. Nie wiem, czy pan widział, każdy z nas na pewno widział, jak wygląda hamak, jak wygląda bocianie gniazdo, te huśtawki takie modne, które się wisi, wiesza na tarasie. To jest wszystko wykonane makramą, więc tak naprawdę możliwości są ogromne, tylko wyobraźnia nas ogranicza.
10: No i to jest właśnie, tak jak pani mówi, taka odskocznia, coś takiego terapeutycznego, prawda? W takim zabieganym, stresującym życiu.
11: Tak, tak. Ja w swoich social mediach zawsze podkreślam, że żeby się w ogóle nauczyć makramy, to należy zadbać o odpowiedni klimat. Ja zawsze polecam świeczkę zapachową, zawsze polecam relaksacyjną muzykę, żeby sobie zrobić ciepłą herbatkę z cytryną, żeby zadbać o to, żeby nic nam nie przeszkadzało, żebyśmy nie byli gdzieś tam osaczeni niepotrzebnymi bodźcami. To ma być przede wszystkim relaks. Dzięki temu no, rzadziej popełniamy błędy, szybciej się uczymy, lepiej nam to idzie.
10: Zachęca pani.
11: Każdego, nawet tego, kto myśli, że nie jest w stanie tego zrobić. Naprawdę zachęcam.
6: Pani Katarzyna ma już na swoim koncie tysiące projektów, które wykonuje w wolnym czasie. Jej pracę można oglądać w mediach społecznościowych.
7: SK Bydgoszcz News.
12: Jestem magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Lidia Rachwerska. Będzie można dowiedzieć się, jak reagować w trakcie nieprzewidzianego kryzysu. Wkrótce ruszą szkolenia z ochrony ludności i obrony cywilnej. Zajęcia opierają się na poradniku bezpieczeństwa, który trafił do ponad 16 milionów gospodarstw domowych. W województwie kujawsko-pomorskim szkolenia rozpoczną się w wakacje i zorganizuje je Polski Czerwony Krzyż, mówi Tomasz Okoński, dyrektor PCK w Bydgoszczy.
3: Trzeba jednak pamiętać, że Polski Czerwony Krzyż to nie tylko tak naprawdę pokazy ratownictwa, ale to też pomoc humanitarna i działanie ratownicze szeroko rozumiane. I chcielibyśmy podczas tegorocznych wakacji tak naprawdę bezpieczeństwo rozumieć bardzo szeroko i rozpoczynamy w wakacje warsztaty, kursy dotyczące ochrony ludności. One są realizowane przez ministerstwo i nadzorowane tutaj w województwie przez pana wojewodę. Nasi instruktorzy wyspecjalizowani będą te kursy prowadzić. 250 kursów przeprowadzimy do końca listopada. Będziemy szkolić wszystkich mieszkańców, dzieci, uczniów, urzędników, wójtów, burmistrzów. Będziemy te szkolenia prowadzić w całym województwie. 250 szkoleń. wszystkich chętnych. Jak ktoś będzie chciał, może się na te warsztaty zapisać i będziemy szkolić. Pytanie z czego? Obronność chcemy traktować i bezpieczeństwo bardzo szeroko, dlatego Polski Czerwony Krzyż będzie szkolił m.in. z tego, co zrobić w trakcie blackoutu, czyli wyłączenia prądu. Jakie rzeczy powinniśmy mieć w piwnicy, jakie na przykład w szafce w kuchni. Jak przygotować plecak ewakuacyjny. Co zrobić, gdy na przykład dojdzie do jakiejś katastrofy, gdzie mamy się ewakuować, gdzie mamy się schronić. Jak mamy zadbać o osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze. Jak zadbać o swój dom, jak zabezpieczyć zakład pracy, szkołę, gospodarstwo. Jak na przykład, co zrobić ze zwierzętami domowymi, gdy musimy szybko się ewakuować. Będziemy mówić, jak walczyć z dezinformacją, a także będą oczywiście warsztaty z pierwszej pomocy. Każde takie szkolenie będzie miało 8 godzin. Tych szkoleń przeprowadzimy do końca listopada 250 w całym województwie. Już w najbliższych dniach podamy szczegóły dotyczące, jak się zapisywać, jak na takie kursy, warsztaty. Każdy mieszkaniec naszego województwa będzie mógł się zapisać i to jest wielka taka akcja prowadzona przez ministerstwo i nadzorowana przez pana wojewodę, które będzie realizował Polski Czerwony Krzyż, więc to na pewno takie duże przedsięwzięcie, które myślę, że dla wielu osób będzie ciekawe, interesujące i to są rzeczy, które na pewno warto poznać, bo są to rzeczy, których nie znamy, o których zapominamy lub które po prostu są dla nas nowością, ale to, co zrobić w sytuacji tutaj trudnej i niebezpiecznej, to są na pewno informacje, które oby się nie przydały, ale które na pewno warto znać.
12: Szkolenia mają potrwać do końca listopada. Na Kujawach i Pomorzu zaplanowano 250 bezpłatnych, 8-godzinnych szkoleń. Trzeba będzie się zapisać. Program koordynuje MSWiA.
7: SK Bydgoszcz.
12: Rusza sezon wakacyjny na kujawsko-pomorskich kąpieliskach. 130 tysięcy złotych trafi w tym roku na letnie dyżury i patrole woprowskie. Pieniądze przekaże ratownikom samorząd województwa. Trafił już do nich sprzęt zakupiony z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza. To samochody, kłady, kajaki, łodzie czy defibrylatory. Ratownicy apelują o ostrożność i przypominają o zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Jak mówią, jedna nieprzemyślana decyzja nad rzeką czy jeziorem może kosztować życie, mówi Roman Guździoł z WOP-u w Bydgoszczy.
13: Dobrze, że radio, SK, wszystkie radia powinny torpedować, bombardować informacjami o niebezpieczeństwie, że gdzie, kto, młody człowiek włączy radio, czy prawda, to przed wakacjami powinny być informacje. I wtedy jest coś takiego. Rachunek sumienia. Ja spełniłem swoją rolę. Robiłem wszystko, mówiłem, biegam, patrzę, informuję, że chociaż te słowa są za małe. Ja zawsze powiadam tak. 100 tysięcy słów wypowiadam, bo bardzo szybko mówię. Z tych 100 tysięcy słów, żeby chociaż 50 tysięcy dotarło gdzieś tam na obrzeżach, żeby w tych radiosłuchaczy usłyszeli, żeby z tych 50 tysięcy 20 tysięcy zostało przemyślane. Z tych 20 tysięcy słów i ostrzegania przed niebezpieczeństwami, żeby chociaż 10 tysięcy. Z tych 10 tysięcy, żeby 5 tysięcy. Z tych 5 tysięcy, żeby 300 zostało zrealizowanych, to mamy praktycznie, można powiedzieć, 300 istnień ludzkich ochronionych, uratowanych psychicznie, teoretycznie, dlatego że ludzie idący nad wodę, a szczególnie gdy spożywają alkohol, wydaje im się, że są mocarze, młodzież, szpan przed dziewczynami i wtedy macho skacze do wody, tylko zapomniał, że pomylił pomosty, że ten pomost, którym on skacze, to ma 60 cm wody, a nie 1,60 czy 4,60 jak na tym trzecim pomoście. I proszę Państwa, i już jest wypadek. Tutaj właśnie dzisiaj mamy dwóch panów jeżdżących na wózkach inwalidzkich. Z nimi rozmawiałem i kiedyś im zaproponowałem, jedźcie między dzieci, między dorosłych i pokazujcie, że wasze niesubordynacja, nie chcę powiedzieć głupota wasza, a mówi tak, no skoczyłem do wody i nie było wcale głęboko. I zostałem w tej wodzie i nikt mnie nie mógł wyjąć, bo ja nie mogłem ruszyć ani ręką, ani nogą. I proszę Państwa, takie właśnie między innymi jak dzisiaj, takie okazje przed wakacjami dzieciakom jeszcze powinny w szkołach, na lekcjach wychowania obywatelskiego, fizycznego, lekcjach
14: wychowawczych,
13: mówić o tym i przypominać. Pamiętacie, co ratownicy mówili? Pamiętajcie o tym, że na kajaku musimy mieć kamizelkę zapiętą i tak dalej. To tu dzisiaj pokazujemy. Że musicie w ogóle mieć kamizelki, że nie ma co być maszą, nie ma co być nad człowiekiem, bo można, to życie nasze jest kruche, bardzo kruche. Jak widzimy, do wody 5 minut i może być już po człowieku. Dlatego bardzo się cieszę, że Radio SK też chce pomóc nam wszystkim, bo to do nas wszystkich jest. To nie tylko do WOPR-u, policji czy straży pożarnej, ale do wszystkich służb, do wszystkich ludzi dobrej woli, żeby myśleli i rozmawiali z sobą, między sobą. Uważaj, nie wchodź do wody. Stary, wypiłeś 2 piwa, daj sobie z tym spokój. Wiesz, co to znaczy? Że możesz stracić siły po 200 metrach i nikt ci nie pomoże, bo nikogo nad tą rzeką nie ma, czy nad tym jeziorkiem, tylko jesteśmy we dwójkę. Także jeszcze raz przestrzegam, bez alkoholu, woda, panie redaktorze, proszę państwa, woda nie lubi promili. Czy to jest w ogórach, czy nad rzeką, nie lubi, nie cierpi wręcz promili, bo jak się człowiek promilami zacznie nasycać, to może właśnie stracić życie.
10: Trochę pan o tym wspomniał przed chwilą, ale te najczęstsze błędy popełniane nad wodą, to jest właśnie alkohol chyba przede wszystkim, prawda?
13: Przede wszystkim alkohol, w tej chwili wszystkie środki i używki, bo alkohol wyczujemy od osoby innej. Jeżeli teraz, nie chcę teraz wspominać o różnych tam, bo to będzie jakaś reklama tych środków odurzających, nie widać tego. Po człowieku, tylko po pewnym jego ruchach, gestach widzimy, że on zachowuje się nieracjonalnie. No więc coś jest na tym. To jest po pierwsze. Po drugie, brawura. Brawura, młodzieżowy szpan, żeby się zaimponować kolegom, koleżankom, że ja to skoczę, świecę zrobię, pion, złamię się, scyzoryk. No i proszę państwa, nie wchodzimy, nie skaczemy do wody tam, gdy nie wiemy, jaka jest głębokość. Jak nie wiemy, czy w tej wodzie ktoś nie wrzucił ławki poprzedniego wieczora z pomostu. I w tym momencie skaczemy, no to głęboko, i trafiamy w ławkę, którą jacyś, no, ludzie niepoważni, pijąc piwko, na coś się pokłócili, wrzucili ławkę obok pomostu i takie mieliśmy też wypadki. Dalej oczywiście umiejętność pływania. Proszę państwa, nie czarujmy się. Polacy utrzymują się na wodzie, bo jeżeli ktoś płynie rączkami do żabki, a nogami do kraula, to nie jest styl. To jest dla mnie utrzymanie. Jestem instruktorem pływania, więc trenerem pływania, więc powiem tyle, że jak podchodzę i widzę na brzegu kogokolwiek, jak płyniemy, proszę pani, niech pani za daleko nie wypływa, bo słaby styl pływania. Niech się pan ode mnie odczepi. A ja mówię, proszę pani, ale wie pani, że za następne 40, 50, 100 metrów może pani nie docenić swoich możliwości i nie wrócić, bo pani osłabnie i zostanie pani 100 metrów. Niech pan mnie nie straszy. Ale ja mówię, proszę pani, nie straszę. Ja tylko chciałbym panią przestrzec, że mierzmy siły na zamiary, żebyśmy wiedzieli, czy 100 metrów mamy taką kondycję, mamy takie możliwości, a jeszcze gdybyśmy się zachłysnęli wodą, płynąc, no bo różnie, fala, jakiś skuter przepłynął, żeby postraszyć ludzi, to zrobił falę, dostaliśmy w usta wody, korek ślinowy się tworzy, nie wiemy o tym, że tą wodę powinniśmy przełknąć do żołądka, a nie wypluwać. Próbujemy ją wypluwać, tworzy się korek ślinowy, zatyka nam i zaczyna się dusić.
10: Czyli połykać.
13: I połykać. Połykać. Jeżeli możemy wypić 5 litrów wody i nie ma żadnego problemu. I jeżeli by ludzie wiedzieli, że jak łykniemy wody i zaczniemy, popracujemy kończynami, to wyniesiemy się do góry i wtedy krzyknąć ratunku, czy pali się, czy cokolwiek. Inaczej, bo nieraz jak ratunku, to może ktoś nie usłyszeć. I proszę państwa, naprawdę, jeszcze raz przypominam, zdrowy rozsądek. Jeszcze raz chcę to podkreślić, zimna głowa, bo słońce mocno świeci, to niech ona będzie zimna, bo jak będzie później zimna, bo najpierw będzie gorąca, skoczymy do wody. Tak się w Solcu Kujawskim zdarzył wypadek, że skoczył obcokrajowiec do wody i już nie wyszedł. Tak, wyjęliśmy go po tygodniu na jednej z ostróg. I powiem, dla młodego mojego ratownika było to widowisko straszne, bo człowiek był cały obsypany piachem, omulony, bo leżał, musiał być przysypany, ciało odgazowało. I on mówi do mnie tak, wie pan co, dlaczego on tam skakał? A ja mówię, widzisz, jesteś ratownikiem. Teraz już go nie zapytamy, ale wszędzie, gdzie będziesz, rozmawiaj, na koloniach, na obozach, w domach rodzinnych, na imprezach. Mówcie, przed wakacjami, słuchajcie, kochani, wiecie, no to mamy sobie po piwku, po drinku, możemy, rozumiemy. ale pamiętajcie o tym, że jak idziecie nad wodę, to starajcie się te środki odłożyć na później, na wieczór, jak będziecie na brzegu. A jeszcze raz powiadam, cały czas z rozwagą. Podchodzimy do tego z rozsądkiem. Zastanawiajmy się i mówmy innym. Jak widzimy, że inni są gorącą głową, to próbujmy im powiedzieć. Następny temat. Wchodzimy do wody znanej. Do wody nieznanej nie skaczemy, nie wchodzimy. Ale jeżeli wchodzimy do wody i leżeliśmy na leżaku, to pierwsze, co powinniśmy zrobić, to wejść do kolan, ochlapać twarz, obmyć twarz, okolice serca schłodzić tą zewnętrzną wodą, żeby się troszeczkę ta różnica temperatur zniwelowała. Bo jeżeli skoczymy w takim nagrzanej temperaturze, woda ma 20 stopni, ciało ludzkie około 40, różnica temperatur 20 stopni i o szok termiczny, wstrząs termiczny nie trudno. Dlatego powinniśmy na każdym kroku się zastanawiać, no ale mówię, na trzeźwo, to niektórzy potrafią się zastanawiać, niektórzy nie potrafią. Dlatego, panie redaktorze, bardzo proszę i bardzo proszę, proszę państwa, uważajmy i jeszcze, jeżeli jesteśmy na kąpieliskach, gdzieś na jakichś dzikich, prawda, no jest wyrobiskach, gliniankach, obserwujmy siebie wzajemnie. Nawet na kąpielisku. Zwróćmy uwagę, że koleżanka, która była w tym czerwonym stroju, obok mnie jej nie ma. Czy ona wyszła, czy nie wyszła? Jeżeli nawet jak zaalarmujemy ludzi, powiedzmy, słuchajcie, nie ma koleżanki, bo ona tutaj była przed chwileczką. Czy ten pan, który skoczył do wody, bo patrzymy nieraz, jak tam sobie skaczą do wody i nie wyszedł, czyli coś się dzieje. No ale zanurkował, 25 metrów wyszedł i kiwa, że jestem tutaj. No to rozumiem. Dlatego, proszę państwa, obserwujmy siebie wzajemnie. Jak jesteśmy gdziekolwiek, nad morzem, nad rzeką, nawet na dzikim kąpielisku, którego nie polecam, bo nie znamy wody, przyjeżdżamy, myślimy, że jest wszystko okej, a tam czyhają na nas takie niebezpieczeństwa pod wodą, o których nam się nawet nie śniło.
14: A woda bywa zdradliwa, prawda? Jak nie znamy zwłaszcza terenu. Nie wiemy, czy za chwilę nie będzie zbyt...
13: Nagłego uskoku. Tak. Nagle... Ma pan rację, panie redaktorze. Woda bywa tak zdradliwa, na przykład rzeka Wisła blisko, no rzeka Brda to tak raczej ma to korytko tak umiarkowane, że wiemy, że jak jest płytko, jeszcze będzie uskok i będzie głęboko. Na przykład rzeka Wisła jest totalnie zdradliwą rzeką. Ja mam do tej rzeki potężny szacunek, bo wyciągnąłem tam niejednego topielca, uratowałem niejedną osobę i mam szacunek do tej rzeki, bo ona jest nieprzewidywalna. Ja kiedyś tak powiedziałem, że niektóre kobiety są takie właśnie.
14: Z Wisłą to lepiej z daleka patrzeć, podziwiać, prawda?
13: Tak, tak. Proszę państwa, jeszcze dodam, że Wisłę to pięknie można obserwować, patrzeć jakie nurt, tam są takie zwane ostrogi, budowle wodne, są tak zwane wiry, niektórzy to mówią, to są zwary, no ale to powiedzmy sobie, i są łachy, też tak pospolicie nazywane ławicami, to są ławice i powiemy, i tam często się wychodzi, na ten piaseczek kładziemy, opalamy się, słoneczko nam daje ognia, a my chcemy się wtedy ochłodzić. I w najgorszym momencie idziemy nie w tym miejscu, gdzie nanosi piasek, a z drugiej strony, gdzie jest urwisko. I bardzo często są tak zwane, my mówimy takie zapadnie. Płytko, dół, 2,5 metra i jest wypłycenie i znowu płytko. Dlatego, proszę państwa, od rzeki Wisły to jak najdalej, a jak najbliżej tak, ale ją obserwować. Ale do niej nie wchodzić i nie korzystać. Po drugie, jest to szlak żeglowny. Tam może płynąć skuter, motorówka. Jak widzimy dużą barkę, to też nie powinni się tam zbliżać nawet łodziami motorowymi czy kajakami. Bo jak podpłyniemy za blisko, to na dziobie jest zjawisko odpychania, a na rufie zjawisko przyssawania. I może nam przystać łódkę i wciągnąć nam tak, że jak nam zakręci, może kapitan czy stermotorzysta, czy ten, który prowadzi barkę, nie zauważy, że ktoś tam kajakiem gdzieś tam się zamieszał. Jeżeli pływamy sprzętem wodnym, proszę państwa, a mamy słabe umiejętności pływackie, ubierajmy kamizelki.
7: SK Bydgoszcz News.
12: To jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Lidia Archwerska. Bydgoska policja apeluje, by podczas upałów zwracać uwagę, czy w naszym otoczeniu ktoś nie potrzebuje pomocy. Dziecko, zwierzę pozostawione w zamkniętym samochodzie, czy starsza osoba, która zasłabła z powodu wysokiej temperatury. W takiej sytuacji trzeba poinformować odpowiednie służby. W upalne dni pogotowie odnotowuje więcej interwencji do osób, które źle znoszą taką pogodę, powiedział nam ratownik medyczny z Bydgoszczy Krzysztof Wiśniewski.
15: Pogotowie ratunkowe odnotowuje więcej wyjazdów, szczególnie są to wyjazdy zjazdów do osób starszych, do seniorów, gdzie mamy do czynienia z zasłabnięciem, z odwodnieniem i to są właśnie główne takie nasze wyjazdy w te upalne dni, ale również udary cieplne i udary słoneczne, a to szczególnie do pracowników, którzy pracują w otwartej przestrzeni, na przykład na budowach, gdzie są narażeni na właśnie działanie promieni słonecznych, na ten upał i tam często dochodzi właśnie do udarów cieplnych.
10: Jak ustrzec się przed upałem?
15: Oczywiście zalecamy, jeżeli ktoś nie musi, to nie wychodzić w godzinach takich neuralgicznych, czyli między 10 godziną a 15, gdzie ten upał jest najbardziej doskwierający. Musimy zamykać okna w mieszkaniach, w domach, wbrew pozorom, dlatego że często się zdarza, że osoby otwierają te okna, myśląc, że będzie napływ świeżego powietrza, a musimy pamiętać, że wpuszczamy wtedy gorące powietrze. Tak naprawdę musimy rozszczelnić tylko okna, zasłonić żaluzje, włączyć wentylator, wiatrak, mieć jakiś spray z wodą, gdzie możemy się spryskać, schłodzić i oczywiście pić dużo płynów, dużo wody, to 3 litry to jest taki minimum takiej upały, jeżeli ktoś nie ma oczywiście przeciwwskazań, bo są osoby starsze z niewydolnością serca, które mają przeciwwskazania do picia tak dużej ilości płynu, ale jeżeli nie ma przeciwwskazań, to 3 litry to jest takie minimum, jeżeli ktoś pracuje ciężko w te upalne dni, to ta ilość wody musi być oczywiście stosunkowo większa. Oczywiście ubieramy się przewiewnie, lekko, kapelusz, czapka na głowę, żeby tutaj ochronić właśnie głowę i przegrzanie się. Butelka w rękę, jeżeli wychodzimy gdzieś w teren, czy też dwie. Oczywiście filtry, okulary z filtrem, kremy z filtrem. To wszystko, tak się musimy przygotować tak naprawdę do wyjścia. Jeśli chodzi o samochody, to zawsze prosimy i ostrzegamy. Nie zostawiajmy nawet na chwilę, na tak zwaną chwilę dzieci i zwierząt w samochodzie, dlatego że w tych samochodach, które są narażone na pełne słońce, tam temperatura potrafi wzrosnąć do 50-60 stopni Celsjusza, co jest śmiertelnym niebezpieczeństwem i zagraża życiu właśnie, czy też dzieci, czy zwierząt. I wtedy, jeżeli wy Państwo będziecie świadkami takiego zdarzenia, że widzicie dziecko, czy zwierzę zamknięte w takim samochodzie, to cóż, wybijmy szybę, zawiadommy straż pożarną, straż miejską, czy policję, że nie potrafimy tej szyby wybić, bo tutaj liczy się czas. Musimy jak najszybciej ewakuować to dziecko, to zwierzę z tego samochodu, dlatego, że jest to śmiertelna pułapka.
10: Nie bać się.
15: No tutaj nie bać się, że nie wiem, będziemy pociągnięci do odpowiedzialności, wręcz przeciwnie, ratujemy ludzkie życie i tutaj liczy się czas, liczy się każda sekunda. Wracając jeszcze do dobrych rad, pamiętajmy, żeby nie jeść ciężkostrawnych posiłków, jeść mało, w małych ilościach lekkostrawnych właśnie rzeczy. Jeżeli jesteśmy już przy posiłkach, przy jedzeniu, to pamiętajmy, że nie zostawiać nic poza lodówką. Wszystko to, co może się zepsuć, powinno być w lodówce, to powinno być w lodówce, dlatego że jest bardzo szybki rozwój drobnoustrojów na takim pożywieniu i bardzo szybko to pożywienie się psuje. No i cóż, możemy mieć przykre dolegliwości jak biegunka, wymioty. Pamiętajmy, że u osób starszych czy dzieci małych właśnie takie rzeczy jak wymioty, biegunka w takie upalne dni mogą spowodować szybkie odwodnienie i wręcz potrzeba hospitalizacji, na przykład w szpitalu zakaźnym, gdzie trzeba podać dużą ilość płynów i odpowiednie leki.
12: W kilkunastu miejscach w Bydgoszczy ustawiono kurtyny wodne, które chłodzą przechodniów.
16: To jest taka chwila wytchnienia, jak ktoś może sobie przejść, żeby właśnie trochę się ochłodzić. Takie przyjemne uczucie.
17: Jesteśmy tu ze szkoły, a więc długo już tutaj siedzimy na słońcu i potrzebujemy się trochę schłodzić.
18: To jest takie miejsce.
17: Oczywiście, ale nie można zbyt wiele, bo bardzo szybko moczy.
18: Nie za gorąco.
17: Cieszmy się, że jest lato.
12: Upał doskwiera nie tylko ludziom. Bardzo wysokie temperatury to niebezpieczeństwo też dla zwierząt. Trzeba wspierać je w trudnym czasie, apeluje pielęgniarka Grupy Ratownictwa Medycznego PCK w Bydgoszczy. Adrianna Szczerba podkreśla, że trzeba zapewnić zwierzęciu stały dostęp do cienia i świeżej wody. W razie niepokojących objawów lepiej skontaktować się z weterynarzem.
19: Nie będę oryginalna, ale nie zostawiać psa w samochodzie, nawet na 5 sekund, chyba że jest to samochód zabezpieczony, są takie maty, słuchajcie, przykryjecie samochód i tam jest w środku chłodno. Zadbać o to, żeby pies miał zawsze świeżą, zimną wodę, a jeżeli mamy małe mieszkanie, które się grzeje, to nawet włączyć mu wentylator, żeby przebywał pod tym wentylatorem, żeby cały czas miał możliwość chłodzenia się, czy to zimny napój, czy to właśnie wentylator. No i my naszym psom rozkładamy namiot w ogrodzie, czyli nie namiot, tylko basen w ogrodzie i sobie tam przebywają, jak nam jest chłodno.
10: Bo trochę zapominamy o tym, że jak nam jest bardzo gorąco, to naszym zwierzętom również.
19: Szczególnie zapominamy na przykład, jak idziemy z psami na plażę, że ten pies tam leży i ile jest w tym słońcu i jest mu też gorąco i na przykład nie pozwalamy mu wchodzić do wody, żeby się wychłodzić. Także jest dużo takich przypadków, no a jednak dla psów i w ogóle dla zwierząt to jest taka temperatura jest ciężka do zniesienia. I ja w ogóle polecam, żeby sprawdzić sobie, jak jest taki upał, przyłożyć rękę do betonu i zobaczyć, jaka to jest temperatura, bo wszyscy się śmieją, jak pies chodzi w butach. ale często te buty właśnie chronią przed tym, żeby się nie wygrzało. My sprawdzaliśmy, ćwicząc z psami na gruzowisku, to potrafi się rozgrzać beton, jak jest ciemny, nawet do 45 stopni, więc chodzenie po tym wcale nie jest przyjemne dla takiego zwierzaka. Najlepiej będzie to wiedział właściciel. Jeżeli mamy psa, który na co dzień jest małym szaleńcem, a dzisiaj nie chce się nawet podnieść, albo leży cały dzień i śpi i słabo reaguje na nasze wołanie, no to znaczy, że coś już jest nie tak. Też bardzo dużo u psów widać po dziąsłach. Jeżeli dziąsła zaczynają się robić blade albo bardzo mocno przekrwione, to też świadczy o tym, że z tym naszym psem coś się dzieje. Ale to głównie właściciel, jak rodzice z dziećmi, no rozpoznacie, że coś jest nie tak, bo widzicie, że zachowuje się zupełnie inaczej niż na co dzień. Sprawdzić przede wszystkim, zobaczyć, jak ten nasz pies, czy reaguje na nasz głos, czy jak zawołamy, czy na jedzenie zareaguje, zobaczyć, jak oddycha, zobaczyć, czy nie ma temperatury za wysokiej, bo u psów to bardzo dużo, zresztą w ogóle u zwierząt skacze temperatura, więc każdy szanujący się właściciel i dbający o swoje zwierzę powinien mieć termometr weterynaryjny i sprawdzić temperaturę. No a jeżeli nie pomaga chwilowe wychłodzenie albo nie wiemy, co robić dalej z naszym zwierzakiem, to skontaktować się z weterynarzem.
10: To, o czym pani przed chwilą wspomniała, czyli rozgrzany samochód. Już w tym roku mieliśmy w ostatnich dniach takie przypadki w Polsce, że ktoś w rozgrzanym samochodzie zostawił zwierzę, zostawił psa. Apelujemy o to, żeby pamiętać, że to jest naprawdę piekarnik, prawda? W upalne dni.
19: No, tutaj mówię, nie będziemy oryginalni, ale co roku powtarzamy, nawet wstawiamy posty na Facebooku, żeby dbać o te zwierzęta i nie zostawiać ich w aucie i żeby zabierać je. Zresztą już coraz więcej sklepów i miejsc pozwala zabierać psy ze sobą, żeby jednak nie zostawały w żadnym miejscu na zewnątrz lub mają klatki. Bo to też jest całkiem fajne, jak gdzieś jeździmy z naszymi psami po Polsce, to bardzo dużo jakichś zoo czy innych takich miejsc do zwiedzania mają klatki dla psów w cieniu, gdzie można te psy zostawić i można sobie spokojnie zwiedzać, a nie zostawiać w samochodzie.
10: Bo już po chwili jest tam bardzo gorąco.
19: Ja powiem szczerze, że nie pamiętam, jak to wygląda temperaturowo, ale naprawdę to jest kwestia kilku minut dosłownie, żeby było w tym samochodzie za ciepło dla naszego zwierzaka. Najlepsza kontrola jest, nie jest to pochlebna opinia, ale ja zostawiam nasze psy w domu w klatkach, gdzie są zawsze w cieniu, mają wodę i wiem, że nic im się nie wydarzy.
12: Niektórzy właściciele psów starają się unikać spacerów po rozgrzanym asfalcie i betonie, zwłaszcza gdy słońce szczególnie daje się we znaki.
20: Oj, ciężko to wszystko jest.
10: Jak reaguje pies?
20: No, mój pies pan widzi. Oddycha ciężko, tak jakby był silnie przestraszony.
10: No bo upał wpływa na wszystkich.
20: Tak, ale on w ogóle działa. Na jakieś tam huki, strzały, to wszystko bardzo ciężko z nim jest.
10: Zwłaszcza, że nagle tak się zrobiło gorąco, prawda? To tak? Też jest trochę dla zwierzęcia
20: oczywiście,
10: pewnie.
20: Oczywiście.
10: To jak mu ulżyć, proszę?
20: No wie pan co, trudno mi powiedzieć, bo tak, niskie podstawy z piciem to nie ma sensu, bo na siłę nie ma co. A naty, które chronią od ciepła, one nie dają dużo. Pies po prostu szuka sam swojego miejsca, żeby leżeć. Tak jak mój na przykład to w łazience śpi.
10: O, bo tam chłodne popki.
20: Kafelki, tak.
10: Jakieś lody może dla psów, bo też coś takiego słyszałem.
20: Nie jest.
10: To dla ludzi bardziej.
20: Bardziej dla ludzi. Dla mojego akurat nie, może inne pieski.
10: Bardziej szuka pani cienia w takim razie? Miejsc zacienionych?
20: Oczywiście, że tak. Wychodzę o wiele, wiele wcześniej, tak jak rano na przykład wychodzę zawsze około 8, tak dzisiaj wyszłam po 6. Teraz zamiast o 12:30 wyszłam, żeby jak najmniej tego słońca, bo jednak pieski tak samo jak ludzie oddziałowują na to, prawda?
12: Z powodu upałów schronisko dla zwierząt w Bydgoszczy odwołało spacery mieszkańców z psami. Ministerstwo Rolnictwa apeluje także o ochronę zwierząt gospodarskich, m.in. poprzez ograniczenie stresujących zabiegów i transportu w czasie największych upałów.
7: SK Bydgoszcz.
12: Autokary pod czujnym okiem inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Chodzi o bezpieczeństwo dzieci, które wyjeżdżają na wakacje. W naszym regionie główne kontrole autokarów będą prowadzone w MOP-ie przy autostradzie A1. Rodzice i organizatorzy wycieczek mogą też samodzielnie sprawdzić autokar w systemie Bezpieczny Autokar, mówi Maciej Batkowski z ITD w Bydgoszczy.
21: Czyli w ostatni weekend czerwca zaczynamy akcję bardzo mocno zakrojoną, którą będziemy prowadzić na autostradzie. W zasadzie nie tylko na autostradzie, ale również też w różnych miejscach, ale główne nasze miejsce teraz będzie właśnie na MOP-ie zlokalizowane przy A1. Będziemy kontrolować, skupiać się przede wszystkim na kontroli autobusów, na kontroli bezpieczeństwa przewozu osób, który będzie się odbywać przez nasze województwo. Chcielibyśmy wykorzystać ten moment na to, żeby sprawdzić stan pojazdu. W ubiegłym roku podczas wakacji skontrolowaliśmy 250 autobusów, z czego zatrzymaliśmy około 20 dowodów rejestracyjnych. Były to najróżniejsze wykroczenia od stanu technicznego. Najczęściej właśnie to było wyciek płynów, ale również też skupiamy się na sprawdzaniu dokumentów niezbędnych do przewozu. Za każdym razem nasi inspektorzy będą sprawdzać również trzeźwość kierowców. Jest to element, na który szczególnie bardzo mocno zwracamy. Oprócz tego, jeżeli będzie autobus zatrzymany teraz podczas tej najbliższej naszej akcji, która odbędzie się w ten weekend, będziemy chcieli wykorzystać inne służby, które będą z nami współpracować do tego, żeby przy okazji wyedukować dzieci i młodzież, która będzie poruszała się. Jeżeli my dokonujemy kontroli, to w tym czasie dzieci opuszczają autokar. Chcielibyśmy, żeby ten czas był naprawdę mocno spożytkowany i dobrze z głową, dlatego też różne akcje typu na przykład straż pożarna, gdzie będzie można nauczyć się obsługi gaśnicy, albo też dowiedzieć się w policji, jakie są zasady podstawowe bezpieczeństwa, to będzie coś, co będzie nam bardzo przyświecać. Za każdym razem, kiedy rozmawiamy z kierowcami autobusów, bądź też z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo podczas przewozu, rozdajemy poradnik Bezpieczne Wakacje, którym jesteśmy między innymi autorami, i wówczas informujemy o tym, jak w krótkich krokach spojrzeć na bezpieczną podróż, co należy zrobić, jakie dokumenty sprawdzić. My oczywiście też jako Inspekcja Transportu Drogowego informujemy o tym, aby samemu sprawdzić autobus. Wystarczy wejść na stronę Bezpieczny Autokar i tam wystarczy tylko wpisać numer rejestracyjny pojazdu, czyli taka bardzo krótka wersja, gdzie można sprawdzić, czy jest na przykład ubezpieczenie aktualne, i też co do tego zachęcamy, żeby sprawdzić, czy deklarowana ilość miejsc siedzących w autobusie odpowiada temu właśnie pojazdowi, który podjechał. Wydaje mi się, że coraz lepiej za każdym razem jest, co roku widać, że naprawdę ten tabór jest wymieniany i ci, którzy są odpowiedzialni za transport, przykładają się do tego, żeby zwiększyć to bezpieczeństwo. Dzisiaj na przykład mieliśmy sytuację, gdzie podczas kontroli też jednego z autobusów niestety nasi inspektorzy zauważyli łyse opony, co niestety kwalifikowało do zatrzymania pojazdu. Mamy mobilną linię diagnostyczną, na której badamy wszystko, łącznie z hamulcami, ale nie, naprawdę można powiedzieć, że do tej pory było wszystko ok, i wierzę, że tak samo też, tak jak

0: Koskiego w Bydgoszczy usłyszał 8 zarzutów. Wszystkie w warunkach recydywy. Stratę oszacowano na kwotę ponad 8 tysięcy złotych.
1: SK Bydgoszcz.
0: Będą plenerowe pokazy filmowe, koncerty i wydarzenia kulturalne na tarasie nad Brdą. Tak zapowiada się lato w Młynach Rotera w Bydgoszczy. Tegoroczna edycja inspirowana rokiem Andrzeja Wajdy i Leonarda Pietraszaka stawia na film i muzykę. Będą m.in. kinowe czwartki, piątkowe koncerty oraz wydarzenia towarzyszące. A teraz apel o pomoc dla bydgoszczanki. Spadło na nią drzewo i ma uszkodzone kręgosłup w wielu miejscach. 49-letnia Dominika z Bartodziejów potrzebuje wsparcia. Do tego tragicznego zdarzenia doszło w czasie krótkiej wichury, która zerwała się w Bydgoszczy 13 czerwca. Kobieta jest w ciężkim stanie. Musi jak najszybciej trafić do specjalistycznego ośrodka, który zapewni jej całodobową rehabilitację. Zbiórka pieniędzy prowadzona jest na zrzutka.pl. Tężnia w Starym Fordonie nie działa. Została uszkodzona pompa i nie wiadomo, jak długo potrwa naprawa. Wszelkie uwagi dotyczące działania, także innych tężni, można zgłaszać za pomocą aplikacji Dbamy o Bydgoszcz. Ścieżki dla pieszych w Ogrodzie Botanicznym w Myślęcinku do remontu. Wyremontowany zostanie 2-kilometrowy odcinek, który zostanie przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Pojawią się nowe ławki oraz zbudowana zostanie wiata edukacyjna. Trwa przetarg na budowę, a całość ma powstać jeszcze w tym roku.
1: SK Bydgoszcz News.
2: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Lakner, zapraszam. Najlepszą profilaktyką jest czujność rodziców. Na początku wakacji eksperci przypominają, że letni wypoczynek sprzyja podejmowaniu ryzykownych zachowań, w tym sięganiu po alkohol czy narkotyki. Najważniejsze, by zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze, radzi Magdalena Włodarczyk z Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki.
3: Często jest tak, że rodzic dowiaduje się ostatni. Natomiast ta uważność, bycie w okolicach dziecka, trochę przypatrywaniu się jego nawykom, tym co robi, w jaki sposób spędza ten czas wolny i trochę spoglądaniu na takie sygnały ostrzegawcze, czyli jeżeli nasze dziecko zaczyna jakby inaczej się trochę zachowywać, zaczyna zmieniać swoje zachowania, swoje przyzwyczajenia, takie codzienne nawyki, trochę się odsuwa od dotychczas poznawanych znajomych, takiego swojego grona sprawdzonego znajomych, trochę się zaczyna odsuwać od najbliższych, to jest taki sygnał dla rodzica, żeby się trochę pochylić, poprzyglądać i pobyć z tym dzieckiem bliżej, zastanowić się.
4: Porozmawiać, ale na spokojnie.
3: Na spokojnie, te emocje są... To jest taki aspekt, który się po prostu pojawia i czasami nie wiemy, jak sobie z nim poradzić. Tak? Natomiast dorosła osoba to jest taka osoba, od której się wymaga trochę więcej i sposób bezpieczny regulowania tych emocji. Tak? Czyli nie krzykiem, nie złością, taką w postaci właśnie krzyku, takiego przekonywania dziecko, że źle robi na siłę, to po prostu spokojnie przyjrzeć się, zapytać się, dlaczego tak się dzieje, co by można było zrobić, że ten rodzic jest tutaj chętny na tu i teraz, żeby nie oceniać, ale pomóc temu dziecku przejść przez trudniejszy może moment w swoim życiu.
4: To może podpowiedzmy rodzicom o tych wakacyjnych zagrożeniach, na co zwrócić uwagę?
3: No, na towarzystwo tak nowe, które się może pojawiać w okolicach tak naszego miejsca zamieszkania, dziecka zamieszkania, żeby zwrócić uwagę na to, żeby to dziecko bezpiecznie spędzało czas wolny, czyli na taką rozmowę, zanim się rozpoczną wakacje, czyli że fajnie by było, żeby rodzic usiadł z tym dzieckiem, porozmawiał, tak? Bo takie granice ustalił, bo te granice są ważne. Czasami dzieci się buntują przeciwko granicom i zasadom, ale one też wbrew pozorom dają poczucie bezpieczeństwa.
2: Kluczowa jest spokojna rozmowa, a nie karanie czy krzyk, przyznaje pani Monika, mama 8-letniego Szymona.
5: Cały czas trzeba mieć czujność niezależnie od wieku dziecka. Wiadomo, że u tych starszych dzieci jest trudniej, bo nie jesteśmy z nimi przez cały czas, natomiast myślę, że tu jest bardzo ważne, żeby mieć dobre relacje z dziećmi, żeby one nam też mówiły o wielu swoich rzeczach związanych ze swoją codziennością i wtedy będziemy szybciej mogli wyłapać jakieś niepokojące sygnały.
4: Rozmowa.
5: Przede wszystkim rozmowa z dziećmi.
2: Specjaliści podkreślają, że po wakacjach do poradni zgłasza się wielu młodych ludzi, którzy w czasie letniego wypoczynku sięgnęli po alkohol, narkotyki lub dopalacze. Coraz większym problemem jest też uzależnienie od urządzeń elektronicznych.
1: SK Bydgoszcz.
2: Świadectwa odebrane, plecaki rzucone w kąt, czas zacząć się w wakacje. Ze startu wielkiego leniuchowania cieszą się uczniowie, ale ulgę odczuwa też wielu rodziców.
3: Cieszymy się, że w końcu wakacje. Dzieci trochę odpoczną, musiały wstawać rano do szkoły.
4: No i rodzice nie będą musieli wstawać.
3: Tak, i szykować

0: śniadaniówek.
1: No tak, opali.
0: A ja się bardzo też cieszę, że dzieci mile spędzą wakacje, więc mam nadzieję, że będą zadowolone, bo to pierwsze ich w życiu wakacje.
1: No tak, to pierwsze będą.
0: Tak.
1: Powiedz, jak ci się podobał ten rok szkolny? Jak było?
2: Dobrze.
1: A co się działo? Coś ciekawego? Dużo nauki?
2: Tak, wakacje.
1: A gdzie wyjeżdżasz?
2: Nad morze.
1: Rodzice też na pewno, na przykład rodzice uczniów, którzy jadą gdzieś na jakiś obóz albo w ogóle pozostają w Bydgoszczy, też pewnie są czujni w wakacje.
0: Jak będą uczestniczyć w jakichś wyjściach półkolonijnych, na przykład to zawsze przestrzegamy, żeby pilnowały się grupy, słuchały poleceń nauczycieli, opiekunów, też zwracały uwagę na innych ludzi, no bo wiadomo, mamy upały, jeżeli zauważą, że na przykład ktoś zasłabnie, no... Staram się uwrażliwiać na różne sytuacje, które mogą je spotkać.
1: No i to takie pilnowanie, żeby też pamiętali, żeby nie rozmawiać z obcymi, może nie wdawać się w różne takie towarzystwa.
0: Tak, to też, to zawsze, żeby trzymać się jakby swojej grupy sprawdzonych osób, jak prosić o pomoc, to też jakichś nauczycieli, sąsiadów, bliskich, a nie obcych ludzi, nie wdawać się w rozmowy.
3: O, bardzo dobrze. Czy nie możemy się doczekać już? Pierwsze wolne chwile to na pewno lody, nie? To chyba wszyscy zaliczą. Czyli... A tak, dzieciaki się cieszą już.
1: A rodzice?
3: A rodzice ciężej, bo trzeba to zgrać teraz z pracą. Ale raczej już wszystko jest ogarnięte i zaplanowane.
1: A u pani?
4: U mnie również. Ja się również bardzo cieszę, ponieważ odebrałam swoje pierwsze świadectwo, bo trochę czuję się matką tego sukcesu.
1: Pierwsza klasa?
4: Pierwsza klasa, tak. Tak jak tutaj koleżanki. No i cieszymy się z wakacji, ale tak samo też musimy to logistycznie zgrać, zapewnić dzieciom opiekę na okres wakacji, bo wiadomo, że bardzo mało osób ma 2 miesiące urlopu. No i co? No i tyle, zaczynamy.
1: Nie poddajemy się. A tobie cieszysz się, że już koniec roku?
2: Tak, bardzo.
1: Dlaczego?
2: Bo będę mógł skąd odpocząć sobie trochę.
1: Pośpisz troszkę?
2: No.
1: A to był fajny rok szkolny? Dużo się działo?
2: No.
1: Poznałeś fajnych ludzi pewnie?
2: No.
1: A jakie plany na wakacje masz jakieś?
2: Pojechać do jakiegoś hotelu i do innego kraju.
1: Będzie fajnie?
2: No. Dobrze, w końcu nie będę musiał iść.
3: No.
2: I bardzo się cieszę w końcu.
1: Bo się wyśpisz?
2: Nie, i w końcu odpocznę. Będę grał czy coś.
1: Powiedz, jaki to był rok szkolny? Czy było trudno?
2: Było trudno.
1: Dlaczego?
2: Bo zadania, wszystko tam.
1: Zadania domowe kazali robić?
2: Tak.
1: A mama?
3: A w porządku, daliśmy radę, nie?
1: Czy rodzice też się cieszą z zakończenia roku?
3: No, na pewno, więcej luzu będzie.
1: Nie trzeba będzie tak rano wstawać?
3: Tak, dokładnie.
1: A jak świadectwo? Jak się mamie podoba?
3: A bardzo dobrze, to jest nasze pierwsze świadectwo, także...
1: To co teraz będzie się działo?
2: Nie no, będę dryfować, bo w sumie mamy basen.
1: Będziesz pływać dużo?
2: I właśnie idziemy po materacę.
1: I co tam się dzieje na tym świadectwie? Jest dobrze? Jesteś zadowolona?
2: No jest dobrze.
1: A pani?
5: Też. A powrót do szkolnych ławek nastąpi 1 września. Wieś jak malowana przyciąga coraz więcej turystów. Vincent van Gogh rozsławił brzuski w województwie kujawsko-pomorskim. Każdego dnia przyjeżdżają tu turyści z całego kraju. Na ścianach domów znajdują się murale inspirowane twórczością malarza, a wzdłuż ścieżek można oglądać prace nawiązujące do jego dzieł.
6: No pięknie, my tutaj, że tak powiem, na razie dwie chaty tylko obejrzeliśmy, ale jest naprawdę bardzo cudnie. I pamiątka kupiona też, więc... To znaczy tak, o brzuskach no już jest trochę głośno od pewnego czasu.
1: W całej Polsce,
6: więc tutaj na różnych mediach społecznościowych, także podglądałam i w końcu się wybraliśmy.
1: A to co urzeka?
6: No, taki spokój chyba, który tutaj panuje. Póki co nie ma turystów, więc można skorzystać i spokojnie się przejść, pospacerować, pooglądać.
1: A z daleka?
6: Nie, z bliziutka, z Bydgoszczy.
7: Bardzo urokliwe miejsce. Rzeczywiście wspaniałe do tego, aby spędzić właśnie pogodne jakieś letnie popołudnie.
1: Długi weekend.
7: I też długi weekend. Zapoznać się z jakąś taką twórczością Van Gogha też. Albo zainspirować do poznawania twórczości Van Gogha. Także polecam bardzo serdecznie.
1: Ta wieś chyba się cały czas zmienia.
7: Jesteśmy tutaj pierwszy raz, więc jeszcze nie mieliśmy okazji tego, że tak powiem, rozwoju tego miejsca obserwować, ale naprawdę jest miejscem niespotykanym i niezwykłym.
1: Trzyma pan aparat, więc na pewno będą zdjęcia murali.
7: No tak, tak. Też między innymi to jest cel dzisiejszej wyprawy, więc to jest i plener, i okazja do tego, żeby zobaczyć.
3: Tutaj przybłądziłyśmy.
1: Turystycznie.
3: Błądziłyśmy. Tak, turystycznie. Przepięknie.
1: Właśnie specjalnie, żeby zobaczyć
3: tam. Specjalnie. Tak. Specjalnie.
8: Ciężko było dotrzeć, ciężko było znaleźć, ale warto, naprawdę.
6: niesamowicie.
1: To co przyciąga? To znaczy, dlaczego warto tutaj przyjechać?
8: No piękne miejsce przede wszystkim, klimatyczne bardzo, bardzo klimatyczne. Czas się tu zatrzymał. Takie
9: piękne,
8: artystyczne.
9: Piękne rzeźby.
8: Ludzie z pasją.
9: O. Cudowni ludzie zapraszający do domu, żeby zobaczyć swoje pasje. Naprawdę rewelacja.
8: Z Torunia ja jestem. Bardzo, mi się bardzo podobają i murale, i rzeźby, i w ogóle tu mi się podoba.
1: A który mural najbardziej?
8: A nie wiem, które wszystkie mi się podobają. Wszystkie.
1: A pani?
9: A mi ten, ta noc, ja nie wiem, jak to się nazywa, gwieździsta noc, o.
1: Są jakieś zdjęcia?
9: Są.
1: Fajnie, że jest taka wieś, która jest taka kolorowa.
9: Naprawdę. I warto byłoby, żeby ludzie wiedzieli, przynajmniej okoliczni, że mają tu w zasięgu taką wioskę, bo nie wiedzą.
8: Nie wiedzą, tak. Bo naprawdę.
9: Nie udało nam się tu przez godzinę trafić, bo nikt nie wiedział, gdzie ta wioska leży.
1: Niemożliwe, naprawdę.
9: Tak. Tak.
8: Kolorowo i tak. Niech się rozwija. I cicho, to jest tak cicho.
5: I Van Gogh faktycznie inspiruje. Pani Romana tworzy w Brzuskach ogromne kwiaty z bibuły i chętnie opowiada o swoich pracach odwiedzającym.
10: We mnie na stare lata właśnie się obudził takie. Znalazłam w sobie, że ja potrafię takie rzeczy robić.
1: Proszę opowiedzieć, bo
10: w zeszłym roku i w tym roku i proszę przyjść jeszcze zobaczyć do domu, jakie czy pajączki porobiłam. Pan zobaczy na własne oczy.
1: Tak, można?
10: Tak, zapraszam. O, prawdziwy słonecznik wygląda jak prawdziwy.
1: Tak.
10: Bo ja się przyglądam naturze, pan przyjdzie. Przyglądam się naturze i dlatego takie rzeczy pierwszy raz zaczęłam tu robić w zeszłym roku. Proszę zobaczyć.
1: O!
10: Maki jak prawdziwe słoneczniki i margaretka, piwonie jak prawdziwe, widzi pan? Można zrobić zdjęcie. Ja jestem taki samozwaniec. Gdzieś we mnie się znalazło, że ja takie coś umiem robić.
1: To co panią skłoniło do tego właśnie?
10: Zeszłoroczny festyn i ja całą zimę siedziałam i robiłam pająki na ten festyn, ale widocznie ludziom się podobało. W tym roku całą zimę, to jest 7 miesięcy, następne robiłam. Całymi dniami do późnych godzin nocnych.
1: Gdyby pani powiedziała, z czego one są zrobione, te kwiaty?
10: No to krepa, bibuła. Miękka i bibuła włoska do tych dużych gigantów, a to jest bibuła zwykła.
1: Te giganty są wyższe od nas.
10: Tak, wyższe od nas, no pan zobaczy, to jest normalny kwiat, można go wszędzie postawić, zrobić z nim zdjęcie, nie? Można do doniczki wbić. Ja robię taką metodą MacGyvera.
1: Czyli?
10: Nie kupuję żadnych tam florystycznych tych giętkich rurek, podstaw. Kupuję w hiper do kwiatów takie różne podpórki, nie? I z tego sklejam właśnie, robię takie, kombinując o kwiatki.
1: Czyli to, że przyjeżdżają tutaj turyści, to, że jest to, wieś Van Gogha
10: tak,
1: już teraz,
10: to pani... Tak, to mnie to skłoniło. We mnie się jakiś, nie wiem, wynalazł taki, skąd to się wzięło. Ja myślę, moja mama pochodziła z Lubelskiego i właśnie takie rzeczy przyjechała tu i robiła. Ja jako mała dziewczynka jej pomagałam. Podać słomkę, nitkę przewlec, nie? Zrobić kwiatka. I po 60 latach to do mnie wróciło. W ogóle całe życie nie miałam z tym nic wspólnego. Całe dorosłe życie. Dopiero zeszły rok.
1: Nowa pasja?
10: Nowa pasja, tak. I widzę, że to się ludziom podoba. Zapraszam, żeby sobie zwiedzili tutaj, nie? I bardzo się podoba.
1: Przychodzą?
10: Przychodzą, bardzo chętnie wychodzą, robią zdjęcia sobie tutaj w tych kwiatach. No bardzo zadowoleni, nie? Oglądają te pająki też, widzi pan, każdy jest inny, nie?
1: Czyli to, że przyjeżdżają turyści, to mieszkańców cieszy?
10: No, na pewno cieszy. No, ja tutaj mieszkam w sezonie, ogólnie mieszkam w Szubinie, nie? A tutaj przyjeżdżam od czerwca, no jeszcze nie przyjechałam na całe lato, tak jak to się mówi, żeby tu nocować, ale tak już z poniedziałku, także będę do wszystkich świętych tutaj.
1: To wszystko tworzyła pani całą zimę? Żeby
10: całą zimę. Od połowy października, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, no 7 miesięcy wychodzi.
1: Żeby móc teraz wystawić.
10: Tak, żeby móc teraz to wystawić. W domu tam trzymałam zawieszone wszystkie firanki w oknach pozawieszane. Dopiero tu przywoziłam teraz.
1: Nie? Pani jeszcze powiedziała o tej historii swojej rodzinnej, bo to nie jest tak, że to się wzięło znikąd, tak? To tak. Kiedyś gdzieś było.
10: Gdzieś było. Ja się tego nigdzie nie uczyłam. Absolutnie. Nie wiem, na czym rzecz polega, jak te panie w domach kultury uczą te dzieci. Ja to gdzieś miałam, nie wiem, moja mama takie coś robiła, jak takim małym dzieckiem była. I to jest święta prawda, czego Jaś się nauczy za młodu, to Jan będzie umiał. Gdzieś to jednak zostanie.
1: A co mówią turyści, jak przychodzą, oglądają samą wieś, ale też pani dzieło?
10: Zachwyceni. Zachwyceni są wsią, ale jak wejdą tu i zobaczą te kwiaty, to po prostu nie wierzą własnym oczom, że ja takie coś robię. Była pani nauczycielka z Łabiszyna, chodzili któreś tam, ileś tam lecie szkoły, nie? I wypożyczyli takie kwiaty giganty, ale powiedziała, proszę panią, nie umywają się do pani. Pani są naturalne, takie prawdziwe, a tamte to były kwiat, bo kwiat zrobione na tych rureczkach delikatne, nie?
1: Co z tym wielkim słonecznikiem wyższym od nas można by było zrobić?
10: No co? To jest jako moja dekoracja.
5: W Brzuskach znajduje się już 10 murali przedstawiających dzieła słynnego artysty. W sierpniu odbędzie się tam Van Gogh Festival.
11: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest bardzo na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem 1 gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego Męskiego Grania i wspólnie z Vito Bambino oraz Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rap Stacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Ten festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. A już za 2 tygodnie na żywo usłyszymy hit znany na całym świecie. Przed nami koncert zespołu Hertz. Autorzy słynnego Wonderful Life pojawią się na letniej scenie progresji w Warszawie. To już 10 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. Zbliża się też święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Tam zagrają gwiazdy polskiego rapu jak PZ, Malik Montana, Kasbałagane, Guzior, Jan Kleosia, Fukaj czy Tede. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze, zaprasza Radio SK, będziemy mieli dla was bilety. Spełnione marzenie małej dziewczynki chorej na raka podbija antenę Radia SK. Łatwo Gang nagrał wspólny numer z Mają Gadowską. Dziewczynka na co dzień przebywa w szpitalu, ale to w niczym nie przeszkadza. Została właśnie gwiazdą. Maja marzyła o tym, żeby nagrać numer z Łatwo Gangiem, no i się udało. I teraz ten numer stał się hitem. Wszystkie marzenia zdobyły ostatnio szczyt Rap 20 w Radiu SK. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK, a cały dochód z tego numeru trafi na pomoc dzieciom chorym na raka. A wracając do Rap 20, ostatnio Mati Fuczyło nie był sam podczas notowania. Wpadł do niego duet BSK. Sprawdziliśmy, co tam u chłopaków słychać?
12: Cieszymy się, że możemy tu wrócić po roku i zobaczymy, co tam dzisiaj wymyśliłeś.
13: Słuchajcie, no zobaczymy, co wymyśliłem. Mam nadzieję, że wymyślimy same fajne rzeczy. No właśnie, Duo Era to już była, Duo Era za nami, można powiedzieć. Teraz pre-sezon też można w ten sposób powiedzieć. To czujecie, że jesteście już 100% w tym sezonie dzisiaj? Że to teraz trwa?
12: Tak, tak, totalnie. Jesteśmy już w tym sezonie, no bo za nami już 3 single, można powiedzieć. I 18 czerwca premiera naszej epki z Magierą, uznanym producentem. No i jest to na pewno nasz najbardziej intymny projekt. I jeśli chodzi o tekst, a też alternatywny, jeśli chodzi o brzmienie, więc nie możemy się doczekać premiery.
13: Fifi, ale też trochę się pozmieniało tak naprawdę od tego roku. W ogóle muzycznie u was to nawet bardzo, co?
14: Pozmieniało się bardzo, no szukamy ciągle swojego brzmienia. Pozmieniało się pod względem podkładów tak samo. No, mieliśmy przyjemność z Magierą zrobić sobie projekt, więc no myślę, że on nam pokazał bardzo dużo. Też pokazał nam inną stronę tworzenia muzyki, więc tak. No.
13: I czujecie, że to jest już ta wasza droga, ta wasza ścieżka dzisiejsza, skoro mówicie o tym szukaniu swojej drogi, swojej ścieżki?
12: To się dopiero okaże.
14: To się dopiero okaże.
12: Ale też no, wszystko się zmieniło, no bo nasze życie w sumie wyznaczają koncerty i tak naprawdę po tamtym roku, no to możemy jakby robić to jeszcze bardziej na 100%, mm-hmm. za co mega dziękujemy po prostu ludziom, którzy nas słuchają. I tak naprawdę każdy tydzień to jest od koncertu do koncertu, więc zapraszamy.
13: Panowie, bo ostatnio ukazał się wasz taki maxi-singiel, który łączy trochę dwa światy muzyczne, można powiedzieć, bo z jednej strony właśnie, no, rapowane, takie neo-boom-bapowe brzmienie, ale z drugiej strony jednak brzmienie takie alternatywne. Natomiast, mówię oczywiście o kawałku Mia Wallace i Bądź ze mną, o tym singlu, maxi singlu. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to obiecałem, że pogadamy jeszcze o koncertach. Powiedzcie mi proszę, jak to jest możliwe, że wy macie tak wielki fanbase, który tak za wami śmiga i jest tak aktywny na koncertach, bo ja to obserwuję, widzę wasze też storki, widzę rzeczy, w ogóle widzę waszych fanów na Instagramie chociażby i mam wrażenie, że ruch wokół BSK to jest bardzo duży ruch. JK, na ciebie patrzę, bo myślę, że masz coś do powiedzenia, tak kiwasz głową.
12: No, wydaje mi się, że dlatego, że bardzo to BSK jakby powstało tak oddolnie, mhm. że na przykład zawsze najgrubiej na naszych koncertach, mam wrażenie, jest we Wrocławiu. No to w tym Wrocławiu już gramy koncerty, wiesz, odkąd mieliśmy 1000 słuchaczy czy coś takiego i wiesz, i po prostu to grono się powiększa i zawsze staramy się po prostu, wiesz, no nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale no po prostu tu wiemy, że to są ci ludzie, którzy jakby nie chcemy nigdy jakby zawieść tych ludzi, mm-hmm. przez co mam wrażenie, że oni mogą być tak nam oddani i właśnie czy robimy projekt taki bardziej popowy, czy bardziej alternatywny, oni zawsze są i nie wiem, wydaje mi się, że po prostu takie oddolne dbanie o ten fanbase.
14: Tak, zawsze po koncercie wyjdziemy do fanów, nieważne co, zawsze po prostu znajdziemy dla nich chwilę, pogadamy, zrobimy sobie zdjęcie czy coś innego.
12: Też więc podłapujemy ich jakieś odklejki, jakieś inside'owe żarty, wiesz, jak to jest w takich jakby fanbase'ach i po to robimy, żeby mieć taką po prostu swoją grupę ludzi, no i mamy wrażenie, że to jest część jakby też tego bycia artystą, robienia muzyki, że duża część dla nas, po prostu ten fanbase, z którym ty masz jakieś interakcje i to jest jakby
14: piękne, jesteśmy wszyscy wielką rodziną. Mhm. Też bez nich, no to by nie byłoby nas, więc jakby też wiemy to i staramy się to pielęgnować.
13: No, piękna sprawa. A propos, bo wyprosiłem o pytania na Instagram Radia SK, wszedłem w pierwsze i zobaczyłem, kiedy koncert w Zielonej Górze albo okolicy, więc ewidentnie to koncertowe działanie u was jest, ale wy też tak po prostu chyba koncertowo dobrze się odnajdujecie. To jest tak, że okej, spotykanie z fanami to jest jedno, ale też samo granie koncertów to jest inna sprawa. Niektórych bardzo stresuje. Wiem, że są takie osoby, ale u was to jest chyba niezła zajawa, co?
12: No, w sensie nas też osobiście stresuje, bardzo stresuje i dopóki nie wejdziemy na scenę, zawsze ta niewiadoma ja osobiście na przykład mega się stresuję, czy gramy mały koncert, czy duży, zawsze tak samo, ale no te koncerty po prostu nadają nam rytmu.
13: Okej, tak. No czyli BSK aka Skolim Latino po prostu.
14: tak, helikopterem.
13: Może to jest opcja na przyszłość, słuchajcie. To jest w studiu cały czas BSK, ale na linii mamy też teraz gościa specjalnego, czyli Magierę. Siemanko, cześć.
15: Siema, stary, siema, chłopaki.
13: Kłaniamy się nisko. Panowie się też ucieszyli bardzo na twój głos. Powiedz mi proszę, bo my tutaj zaraz będziemy rozmawiali z chłopakami o Bądź ze mną, o Mia Wallace, ale też o innych rzeczach związanych z najnowszą epką BSK. Natomiast zanim dotrzemy do szczegółów wszystkich tych numerów, to czy ty spośród tego maxi singla Bądź ze mną i Mia Wallace masz swojego faworyta? Jest numer jeden u ciebie jakiś?
15: Wiesz co, myślę, że ta cała epka jest bardzo fajna i ja nie mam w ogóle żadnego faworyta. No, ja mam emocjonalne przywiązanie do wszystkich kawałków. Nie mam faworytów, lubię wszystkie numery. Wiesz, pracowaliśmy parę miesięcy nad tymi kawałkami we Wrocławiu i był naprawdę bardzo fajny klimat. Nie jestem w stanie wyłowić jednej piosenki jako faworyta. No po prostu, wiesz, wszystkie są fajne. No chłopaki wytypowali jakieś numery, znaczy wspólnie wytypowaliśmy na single i jakby one reprezentują jakoś tam tą epkę. No, ale trzeba ją traktować jako całość.
13: Jasne.
15: W moim odczuciu.
13: Spojrzę też od razu na chłopaków i zapytam ich, czy wy macie jakiś numer jeden spośród tych dwóch chociażby kawałków.
12: Z tych dwóch kawałków, aha, to w ogóle chyba tak trochę jest, że że bardziej Mia Wallace była takim Fifiego, jakby pikiem, a moje bądź ze mną, bo ja mega, mega jakby mnie ciągnie w takie klimaty bardziej indie i rock. Mm-hmm. I więc to jest mój faworyt, no a Fifi chyba Mia Wallace.
14: Dla
12: właśnie.
14: Mia Wallace.
13: Okej, okej.
14: Zwłaszcza, że mieliśmy plan, no, bo Mia Wallace miała brzmieć kompletnie inaczej i tak powiedzmy, że 2-3 tygodnie przed premierą jakoś stwierdziliśmy, że musimy coś zmienić.
12: Mm-hmm. I zmieniliśmy o 180 stopni
14: właśnie całą piosenkę, więc myślę, że też dlatego mi się tak bardzo podoba.
12: Mm-hmm. Tak, była ona
14: bardzo świeża.
12: Była ona na takim, jakbyś to ujął, Tomek, na jakim ona była bicie, ale jakby ludzie to usłyszeli, to by się...
15: Takim lekko drum and bassowym, no na pewno tak, było okay. Bardzo elektroniczny, super taki, jak to się mówi, z dużym natężeniem i pierdolnięciem kawałkiem,
13: okay.
15: Zmienił się, wiesz, w taki właściwie boom-bopowy trochę.
13: Mm-hmm, mm-hmm. No ewidentnie boom-bop. Tak. Nowoczesny boom-bop, neo-boom-bop. Magiera, bo niewiele jest osób, które potrafią robić rzeczy tak różnorodne jak ty, producencko, to na 100%, natomiast jedna rzecz bardzo mnie zastanawia, czy te gitary, które się pojawiły, ta żywa perkusja, która się pojawiła też w Muzie BSK, to jest jakiś rodzaj twojej inwencji? Czy to jest tak, że no właśnie JK bardzo chciał działać alternatywnie i to on tutaj jakoś pchał w stronę tego typu rzeczy?
15: Wiesz co, to była jakaś taka wypadkowa. No mieliśmy szczęście, że mogliśmy i tu chciałem serdecznie pozdrowić Miko Moon, który zagrał do chyba 4 numerów żywą perkusję. To jakoś wyszło w praniu. My nie zakładaliśmy, że będziemy dogrywali żywe instrumenty i że będę nagrywał gitary, mm-hmm. i w ogóle no to po prostu jakoś tak ewoluowało. Mm-hmm. Ten projekt w ogóle powstawał bardzo spontanicznie, że tak powiem, we wrocławskim klimacie, bo tutaj wszystko było nagrywane w studiu Balkon i w Unique Studio. No i to połączenie jakiejś tam energii chłopaków i mojej jakiejś tam zwariowanej głowy sprawiło, że finalnie wygląda to w ten sposób.
13: No dobrze, trzymamy kciuki w takim razie za wszystko to, co kolejne. Magiera, bardzo ci dziękuję za te kilka słów. No i właśnie, czekamy w takim razie na całość tej epki.
15: Yes, sir. Super, dziękuję również, pozdrawiam chłopaków, pozdrawiam ciebie, radio, w którym lecimy i co, dawajcie radę.
13: No oczywiście.
15: Gadajcie mądrze.
13: Chłopaki,
12: gadajmy mądrze.
13: Ciężko. A w studiu cały czas BSK i rozmawiamy o waszych muzycznych rzeczach. No właśnie, 18 czerwca wasz nowy projekt, który nazywa się Perea.
14: Tak jest.
13: I napisaliście, że to jest chyba wasz taki najbardziej intymny projekt. Zresztą JK o tym też już wspomniał w jednym z pierwszych wejść. To na czym polega ta intymność projektu? Na czym polega intymność muzyki?
12: No, polega na tym, że po prostu w poprzednim roku mieliśmy bardzo, bardzo dużo wydarzeń. Wydarzyło się w naszym życiu prywatnym, jak i w naszej karierze. I po prostu nigdy tak głęboko nie wchodziliśmy w nasze prywatne sprawy, jak na tej epce, mam wrażenie. I bardzo w tych piosenkach będzie można usłyszeć właśnie taką refleksję na temat otaczającego nas świata, czy samych nas po prostu. I wydaje mi się, że nie zawsze chcemy się zmierzać z takimi, powiedzmy, demonami naszymi w sobie, a ten projekt właśnie taki jest, głównie na piosenkach, które jeszcze się nie ukazały, które ukażą się na epce. Mm-hmm. Po prostu rozliczamy się z naszymi, powiedzmy, dołkami i demonami z poprzedniego roku, a brzmieniowo też jest intymny, bo no to zobaczycie, no na razie takie mocno nuty mocne, takie nawalankowe wydaliśmy, ale te, co pozostały, są bardziej jednak spokojne i no i to brzmienie jest takie, nie wiem, mnie przynajmniej trafia w taki... Daje mi vibe słuchania po prostu w nocy, późno, i to łączy się z tym tekstem i nawet intro do tej epki, które będzie piosenką Zamotka się nazywało, jest no, mocną refleksją na temat otaczającego nas świata.
13: Okej. Okay. Mhm. Fifi, bo mnie też zastanawia to, no właśnie, ustaliliśmy przed chwilą, że JK jest tą osobą, która tutaj alternatywnie szuka, a ty jesteś bardziej tą, która, przynajmniej jeśli chodzi o te dwa numery ostatnie, to o tym wspomnieliście, że szukałeś bardziej w tym rapowym singlu i on ciebie bardziej przekonywał. Natomiast zastanawia mnie to, jak... odnajdujesz się w tym spokoju, o którym JK właśnie wspomniał, w tym spokoju, który jeszcze nas czeka w kolejnych rzeczach?
14: Znaczy, ja myślę, że ja się bardzo dobrze odnajduję w spokoju. Po prostu, w sensie z tymi rapowymi numerami to właśnie tak wyszło, że jakoś mi bardziej podeszły niż te alternatywne, ale no jeżeli chodzi o właśnie takie spokojne melancholijne utwory, to właśnie myślę, że to jest też, nawet bym powiedział, że bardziej moja działka, te takie melodyczne smutasy, więc jak najbardziej...
13: No czyli pięknie się uzupełniliście w takim razie przy tym projekcie, zresztą no chyba na tym polega to duo właśnie, więc to duo cały czas trwa. No ale okej, no dobra, z jednej strony są gitary do tej pory, z drugiej strony to neo-boom-popowe brzmienie, to słowo już mam wrażenie, że odmieniam przez każdy przypadek, ale czy jest jeszcze jakieś brzmienie a propos tego smutku, a propos tego, może nie smutku, tylko tego spokoju, którego można tam szukać?
14: Jest. Nie wiem, jak to dokładnie określić. Jest taka jedna piosenka, nazywa się Sitcom. Myślę, że ona jest najbardziej taka... właśnie, no powiedzmy smutna. Ale co to jest za gatunek? Co to jest za muzyka?
12: Ja bym powiedział, że są to hip-hopowe tempo z nie hip-hopowymi instrumentami, o tak bym nazwał. I coś takiego, taki trochę, właśnie trudno to opisać, ogólnie też to właśnie Magiera tworzy.
11: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Po 3 latach pracy pora pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym krążku pokazać to, co w jej głosie najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
16: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
17: Takiego budowania zaczyna, piosenki tak, po
16: to
17: kolei.
16: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
11: Na albumie jest sporo znanych hitów, jak na przykład Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce. Jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem 1 jest Iga Świątek. Ale artystki też zajęły wysokie miejsca, bo na miejscu drugim Justyna Steczkowska, której marka osobista jest wyceniana na 288 milionów złotych. A to efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na miejscu trzecim jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na ósmym miejscu uplasowała się Maryla Rodowicz. A Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka już po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100. A to za sprawą piosenki nagranej do filmu Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Ta piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film, czyli Express. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew You. Tak mówiła Taylor Swift. A jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio. To specjalna bajkowa stacja radiowa, która czeka na was w SK-owej aplikacji na smartfony. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści ten kawałek przynieśli do naszego studia osobiście. Z Margaret i Dawidem Kwiatkowskim rozmawiał Rafał Adamczak.
17: Kto zaczął? Kto na ten duet bardzo, no może naciskał, to jest złe słowo, ale kto bardzo chciał od początku i kto był drugi i złapał ten haczyk? Jak ten duet zadziałał, w jakiej kolejności?
18: Jakoś na to się nie da odpowiedzieć.
19: Na to się nie da odpowiedzieć, bo my porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy dla tego duetu opcji, bo...
18: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
19: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje jako poruszył.
18: Tak.
19: I mimo też, że w sumie, bo bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał i w sumie teraz jest też tak, ale okazało się, że...
18: Da się to zgrać, że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo również. Tak. Więc no nie odpowiemy ci tak jednoznacznie. No chcieliśmy od lat, ale przy tym numerze poczuliśmy, że to jest ten moment.
17: No to chyba
19: chociaż
17: w imieniu...
19: to Dawid powiedział, kocham cię w czasie przeszłym.
17: Pierwszy. Cudownie. Słuchajcie, właśnie, tak naprawdę jak słuchamy muzyki i słuchamy piosenek, każdy interpretuje je po swojemu, w zależności od w jakim miejscu życia się znajduje i tak dalej, wiele rzeczy na to wpływa. Czy wy chcielibyście, nie wiem, coś podpowiedzieć, jak tę piosenkę, ona ma jakąś instrukcję, jak ją się powinno interpretować? Coś tutaj się chowa szczególnego za tym utworem, czy może zostawiacie właśnie takie...
18: Bo ja uważam w ogóle, że nie można takich rzeczy robić słuchaczowi, że to on sam musi dojść do swojej historii w tym wszystkim, ale też nie uważam, że to jest bardzo ukryty przekaz w tej piosence. Można się szybko domyślić, o co chodzi. Ja się bardzo cieszę z tego refrenu i w ogóle z historii tego numeru, że ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei w tym i że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem, oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem.
17: Ja już się nie mogę doczekać, jak zagramy ten numer i posłuchamy tego, ale słuchajcie, jeszcze na chwilę zajrzyjmy do tej kuchni, jak pracowaliście nad kawałkiem. Czy poznaliście jakieś takie nawzajem irytujące cechy u siebie, o których nie mówiliście, a teraz odkryliście?
18: Irytujące?
17: No takie irytujące, takie, że...
19: Jeszcze nie jesteśmy w tym etapie związku.
18: Na razie się wszystkim jaramy.
17: A jest jakaś rzecz, której sobie nawzajem jako artyści zazdrościcie?
19: Tak. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Też trochę z zazdrością. I uczę się od Dawida na maksa tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite. I to jest dla mnie ogromna nauka cały czas przez ten teraz taki czas, który mamy bardzo mocny ze sobą i dużo się komunikujemy i jakby dużo się dzieje. Ja jestem pod jakimś cały czas takim ogromnym wrażeniem. Jak ty to robisz, chłopie? Ja jeszcze będę pobierać dużo tej nauki, na pewno. Ale i to jest w jakimś takiej, no zazdrość to jest może duże słowo, jest no takie nacechowane, ale naprawdę ogromny mam do ciebie podziw i cię obserwuję i uczę się od ciebie też tego.
17: Dawida, ty masz jakąś taką cechę, którą zazdrościsz?
18: Ja powiedziałem Gosi i napisałem ci takiego ckliwego smsa, bo my czasami mamy takie momenty w naszych wiadomościach, że nagle po prostu zaczynamy wylewać z siebie wszystkie rzeczy i napisałem ostatnio Gosi, że pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię, że jej bardzo i wtedy to może było już nawet zazdrością taką, że śmiało mogę to powiedzieć, zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów, ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to, ale oczywiście to była wciąż fajna koleżeńska zazdrość, ale patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże, tak wszyscy to znają, nie tylko tam 3-4 rzędy. No kiedyś może się uda. A dziś mam nadzieję, że to będzie nasz numer wspólny właśnie przez wszystkich znany, więc fajnie.
11: Na kawałek później ci opowiem, możecie głosować w propozycjach do gorącej 20 Radia SK na sk.pl. Nowe notowanie w każdy piątek po 18, a w poniedziałki gramy wam najlepsze rapowe hity. Po 23 Mati Fuczyło zaprasza na Rap 20. Gra dobre rapsy, no i zaprasza też gości. Ostatnio był u niego duet BSK. Wracamy do tej rozmowy.
13: I rozmawiamy o rzeczach, które dzieją się wokół waszej muzy, a dzieje się ich teraz całkiem sporo. Natomiast rzuciliście też na storkę cytat z numeru Myślami Wracam i teraz go zacytuję, dobra? Chyba nie jestem gotów dorastać, wszystko co robię to dla mego 17-letniego ja. Pytanie, czy dalej robicie takie rzeczy dla tych takich 17-latków, które w was są?
14: No, generalnie w sensie to zabrzmi mega trywialnie, ale wszystko to robimy. Ogólnie moment, w którym wiesz, twoja zajawka z liceum się staje twoją pracą, no to
12: tylko jakby napędza to poczucie tego, że czujesz się jak dziecko po prostu i bawisz się tym wszystkim i po prostu... No więc odpowiedź brzmi tak, no, w sensie, wiadomo, są momenty jakiegoś zwątpienia, są momenty, gdzie chcesz bardziej dojrzale, ale no totalnie, no, rzeczy, które sobie wymyślimy, tak jak dziecko, staramy sobie, żeby się stawały prawdą, czy to chodzi właśnie o jakieś koncerty, spotkania, czy jakiś wygląd. Twojego merchu chociażby, czy coś, więc no totalnie.
14: Chcemy żyć tak jak właśnie w wieku 17 lat.
13: No właśnie, ale a propos tych 17-letnich to wy mieliście w planie dokładnie to samo, co teraz się u was dzieje. To znaczy, pytam o to, czy te wyobrażenia, które mieliście wtedy, no to jest to, co się przełożyło na rzeczywistość, czy wy wtedy myśleliście jednak o tym, że będziecie, wiecie, robić muzę, będziecie grać koncerty i tak dalej? Czy to były takie marzenia typu, no chciałbym, ale...
12: W sensie, wiesz, no myślę, że to były takie marzenia przy zasypianiu, wiesz, o co chodzi?
14: To nie, na przykład dla mnie to były takie marzenia, które, można powiedzieć, że afirmowałem to, że to się spełni.
13: Okej.
14: I... No, nie dopuszczałem myśli, że będzie inaczej.
13: Okej.
14: Okay. Tak, ja tak miałem, że na przykład, no nie wiem, nie poszedłem na studia. Poszedłem na studia muzyczne, bo chciałem robić muzykę. Więc no myślę, że tak jakoś tak wyszło, że no, jak mówię, nie dopuszczałem tego, że będzie inaczej, no i na szczęście się udało.
13: Afirmacja działa. W takim razie afirmacja działa i Fifi, jesteś przykładem na to, że tak jest.
12: Tak, możecie się zapisać na kurs ogólny.
14: Tak, do mnie, proszę.
13: Słuchajcie, no to jest jakiś temat, który można ewentualnie wdrożyć przy kolejnych projektach, czyli no właśnie, to jest tak, że z jednej strony jest pewność, ale z drugiej strony pewnie te zakręty typu, dobra, wracam do pomysłu bycia, nie wiem, pro-riderem na desce, wracają, czy albo wracały, czy nie? Czy to jednak jest tak, że jednak ten grind, ta droga, którą trzeba przetrzeć, przejść i tak dalej, ona cały czas w was jest? Wiecie, że ta pewność, że trzeba iść w tę stronę.
14: Ja myślę, że jest. Znaczy, oczywiście są momenty zwątpienia, ale też dlatego robimy to wszystko razem, też z przyjaciółmi, z którymi znamy się od wielu lat i oni też nam dają tą pewność siebie, że nawet jak mówimy, że kurde, no słabo coś idzie, to oni tak nas podniosą i pomagają.
12: No i też słuchacze, no bo są momenty zwątpienia, no jak mówię, no na przykład zima, jesień 2025, teraz koniec tamtego roku był dla nas trudny, po prostu ze względu na to, że za dużo się dla nas działo i to po prostu, wiesz, wjechało na nas ze zdwojoną mocą po prostu po tym, jak to wszystko się skończyło i... ale no na koniec dnia chcesz ludziom przekazywać tą historię i chociaż tą jedną osobę jakoś zainspirować, więc kiedy ta myśl do ciebie dociera, to po prostu idziesz do studia i opowiadasz dalej tą historię i to musi trwać, no nie przyjmujemy innej opcji.
13: No właśnie, o tym kolorze waszego projektu chciałbym powiedzieć. Jak wyobrażacie sobie kolor? Gdyby powiedzieć Parea, to z czym wam się kojarzy?
12: No zielony, mocno to identyfikujemy. Okay. Chociaż Blue Mood jest na tym projekcie, no to kolor zielony i wszystko to wzięło się z tego, że jakby chcemy też przekazać motyw w tym projekcie trochę bycia takiego, jak to powiedzieć, no za szybą, że wszyscy na nas patrzą, ale że jesteśmy odkryci bardzo ze swoimi emocjami i tak dalej, ale jednak w jakimś tam tłumie pośród, że ten tłum trochę jest jak nasze emocje. I po prostu to kojarzyło nam się z jakimiś stacjami metra trochę, gdzieś w Berlinie czy coś.
14: Tak, byliśmy w Berlinie na początku.
12: I takie zielone światło też, takie jak wiesz, takie są takie, jak to powiedzieć, takie żarówy, takie w metrze, to po prostu to totalnie nam dawało ten vibe i dlatego taki jasno zielony kolor, po prostu on nam mega się kojarzy z tymi stacjami metra, na których czujemy się jak główny bohater w filmie, tak, i przemija nas masa ludzi, gdzie w naszym przypadku to jest masa emocji, a możesz na przykład zauważyć osobę, która stoi za szybą w metrze, ale ona ma swoje problemy i jak popatrzysz na nią głębiej, a mimo że jest tylko jedną z wielu osób.
13: Ale a propos filmów wspomniałeś teraz, no to właśnie, Mia Wallace, Tarantino, to chyba bardzo lubicie pana Tarantina, co? Czy o co chodzi?
14: Lubimy.
12: Ale to akurat wyszło totalnie przypadkowo.
14: Przypadkowo. Ale no kurczę, myśleliśmy na przykład, czy nie nazwać następnej piosenki Kill Bill, nie?
13: Okej.
14: Nie było tak.
13: Okej. No dobra, ale to jest tak, że to jest, no dobra, to są przypadkowe nawiązania, mówicie, ale czy ale one się do czegoś jakoś tam odnoszą w szerszym sensie? Że nie wiem, że ostatecznie projekt będzie trochę związany z Quentinem Tarantino chociażby.
14: Nie będzie tak, ale jeśli chodzi o piosenkę Tarantino, to po prostu ona nam totalnie się kojarzy z tym... Jedną z bardziej ikonicznych piosenek użytych właśnie w jego tam...
12: Soundtracku.
14: W soundtracku to jest to...
12: Tego to się nazywa... Jak się nazywa?
14: Nie Benny Hill, jakoś... Pump it.
12: Yeah.
14: I... A Mia Wallace po prostu, że... To akurat pod wpływem emocji, że no po prostu wiem, że nie możesz mnie znaleźć, ale mam plany na mieście jak Mia Wallace. No to jak ktoś oglądał Kill Bill, to po prostu...
12: Przepraszam, Pulp Fiction.
14: Jezu. Tak, Pulp Fiction to po prostu wie, że ona robiła sobie co chciała i wychodziła po prostu z sobie kiedy chciała, więc tak znaleźliśmy, utożsamiliśmy ją trochę ze sobą.
13: Zanim was wypuszczę, wiem, że wy tutaj jeszcze dzisiaj, zanim dotarliście, to byliście w studiu, wy jeszcze cały czas szponcicie w związku z tą premierą, czy jeszcze wymyślacie nowe rzeczy?
14: Nie, już jak mamy być szczerzy, już jesteśmy over it.
13: Okay.
14: Jesteśmy już za tym ciemnym czasem i szykujemy rzeczy na lato, można powiedzieć, czy tam zobaczymy kiedy.
13: Na jakiś czas
14: i...
12: Po prostu jesteśmy głodni, więc skończyliśmy to tamto i tak, teraz
14: jesteśmy
12: już,
14: głodni. No... Teraz zawsze tak jest trochę, że... Projekt jest jakimś efektem twojej przeszłości.
11: Nowe notowanie Rap 20 w każdy poniedziałek po 23. Na najlepsze rapowe hiciory możecie głosować na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Tegoroczne męskie granie rusza w trasę. Pierwszy przystanek w ten weekend w Żywcu. Przez całe lato gwiazdy polskiej muzyki będą odwiedzały największe miasta i na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Igora Herbuta i Vito Bambino, którzy, przypomnę, stworzyli hymn tegorocznej trasy, a nawet dwa hymny, bo to hit Nareszcie oraz Tańczę. Oprócz tego trio na męskim graniu pojawi się m.in. Fukaj, Mrozu czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. Wiemy, kto wystąpi podczas sierpniowego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono gwiazdę oraz program tegorocznego Top of the Top Soft Festiwalu. Impreza rusza 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa, Kaśka Zochacką, czy Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, którzy wykonają na żywo swój wspólny singiel Później Ci Opowiem. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs o legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy niedługo. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która w Operze Leśnej wykonała swój wielki hit Co Jeśli. Pracowała nad tym 3 lata, aż w końcu może się pochwalić, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę, to krążek Błękit. Na nim jest wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, na przykład tytułowy Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Ostatnio Roxy wpadła do naszego studia i trochę opowiedziała o nowej płycie w rozmowie z Maksem Kluziewiczem z SK.pl.
20: Cześć, hej wszystkim.
21: Dobrze Cię widzieć.
20: Ciebie też.
21: Zrobię wczoraj taką rozkminę. Właściwie to dwie. Pierwszą. Jak to możliwe, że to już? Bo mam wrażenie, że chwilę temu widzieliśmy się na Esko, odwołuje zimę i puszczałaś mi te piosenki przedpremierowo, a teraz mamy ten album gotowy, dostępny w sprzedaży. Z drugiej strony zastanawiam się, czy ty, biorąc pod uwagę te wszystkie aktywności, fakt, że jesteś w trasie koncertowej, że aktualnie się przeprowadzasz, masz czas, żeby po ludzku usiąść i nacieszyć się tą premierą?
20: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata. Więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, tak jak powiedziałeś na początku, że wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe. Prawdziwymi historiami
21: emocjami.
20: I chciałam po prostu uwydatnić mój głos i na tym mi zależało. Uważam, że każdy artysta powinien bronić się tym, co ma co uważa za swój atut, co jest jego najmocniejszą stroną. U mnie od zawsze był to wokal. Ja zaczynałam jako dziecko i ludzie nie pokochali mnie za to, jak ja, nie wiem, wyglądałam, jak ja tańczyłam, czy jak się zachowywałam, tylko po prostu mam wrażenie, że wtedy, my grywając ten program dziecięcy, no wtedy ludzie po prostu pokochali mój głos.
21: Głosowali na głos dzieci.
20: Dokładnie, dokładnie. Głosowali na głos dzieci, więc wydaje mi się, że to właśnie jest moja największa siła i chciałam do tego powrócić, bo wydaje mi się, że na tej całej drodze często o tym zapominałam i często dawałam sobie mówić, że muszę tańczyć, muszę być taka albo inna, muszę rapować. Nie, właśnie muszę być sobą i bronić się tym, co uważam za swój po prostu taki największy dar z góry. I jest to głos, więc taki był koncept na Błękit. Oczywiście różne historie, które się działy na przestrzeni lat, różne sytuacje też mnie bardzo mocno inspirowały. I tak naprawdę nie tylko te piękne, takie radosne sytuacje, ale również bardzo przykre doświadczenia. Na przykład jest tam też piosenka chociażby o śmierci. Jest piosenka, którą napisałam o jednej z moich bliskich osób. I ona nie jest dosłownie napisana o tej osobie, ale ja wiem, że po prostu pisząc ten numer myślałam o niej. Tam po prostu jest dużo prawdy i zależało mi na tym, żeby świadomie stworzyć album od początku do końca. My wgrywaliśmy wszystkie instrumenty osobno. Nie korzystaliśmy z żadnych efektów. Ja wokale do płyty nagrywałam bardzo długo, bo bardzo zależało mi na emocjach. Ale też technicznie, jeśli chodzi o nagrywanie wokali, to zaprosiłam mojego vocal coacha Adama Czaple, z którym pracuję od lat. Oczywiście ja chodzę na zajęcia wokalne, ale wydaje mi się, że przy nagrywaniu dobrze, żeby taka osoba po prostu też czuwała. I poprosiłam Adama, żeby po prostu on był takim aniołem stróżem, jeśli chodzi o te wokale. Bo wiadomo, no ja już trochę śpiewam, więc technikę mam opanowaną, wszystko tam się zgadza, szczególnie jak intensywnie i regularnie trenuję, aczkolwiek jednak przy nagrywaniu każdy detal jest ważny, każdy detal. Nie chciałam używać żadnych efektów, więc wszystko tak naprawdę robiliśmy totalnie organicznie i naprawdę się przyłożyłam do tego finalnego efektu. Cała ekipa też produkcyjna, z którą pracowałam, Weronika, Wejra, Gabrielczyk, no, która też bardzo się zaangażowała w cały proces aranżacji tych numerów. Stworzyła produkcję do kilku piosenek. Hotel Torino, też z nimi pracowałam przy kilku numerach i tak powstał Błękit. Jest tam też piosenka z Bartkiem Królikiem. Więc to jest taki skład, z którym właśnie tworzyłam Błękit. Oczywiście Kevin Mglej, mój mąż, to jakby tutaj to jest oczywiste, że z nim pisaliśmy wszystkie teksty. Łukasz Boliński też współtworzył niektóre piosenki, więc no jestem ogromnie wdzięczna, że nie musiałam się rozpychać łokciami, jeśli chodzi o koncepcję na płytę. Pierwszy raz szczerze mogę powiedzieć, że po prostu zrobiłam to, co chciałam. Zrobiłam to, co chciałam i nikt mi tego nie utrudniał. W końcu nabrałam tyle asertywności. Mówię, nie, robimy Błękit. Tyle walki o swoją niezależność. Dokładnie, bo to nawet, wiadomo, super jest rzucać różne pomysły, ale jest różnica, kiedy ktoś po prostu podaje jakiś pomysł, jest kreatywną osobą. Jest różnica między takim podejściem, a podejściem w stylu nie no, teraz jest modny rap, musisz rapować. To jest już takie narzucające, a ja byłam też bardzo podatna na takie sugestie, więc zazwyczaj spełniałam oczekiwania innych osób względem mojej osoby, czy nawet przy 13+5, to teraz mogę tak powiedzieć z perspektywy czasu, że muzycznie to był po prostu jeden wielki chaos, ale ja też byłam zakochana, więc w ogóle wszystko mi się podobało wtedy. Wszystko.
21: Oczywiście. Poza tym miałaś wtedy 18 lat dopiero.
20: Dokładnie. Też naprawdę na przestrzeni lat.
21: Jest etapem twojej osobistej ewolucji.
20: Dokładnie. I teraz czuję, że Błękit To jest taka płyta, której mam nadzieję, że ona się dobrze zestarzeje.
21: I pod którą podpiszesz się swoimi dwoma nazwiskami.
20: Dokładnie. Podpiszę się dwoma nazwiskami.
21: A gdybyśmy mieli cofnąć się do samego początku. Ja w ogóle pamiętam ten moment, kiedy po raz pierwszy powiedziałaś mi o Błękicie. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że taki tytuł nosi ten singiel. To było za kulisami festiwalu w Opolu. Powiedziałaś mi właśnie wtedy, że chciałabyś wyjść trochę naprzeciw oczekiwaniom swoich fanów, którzy pamiętają cię z czasów The Voice Kids i widzą w tobie przede wszystkim wokalistkę. Pamiętasz w takim razie ten moment, kiedy w twojej głowie nastąpił taki zwrot i zaczęłaś inaczej patrzeć na swoją karierę? Że właśnie nie musisz robić tych wszystkich rzeczy dookoła, które robią inne piosenkarki pop, na przykład na zachodzie, tylko faktycznie chcesz robić to i dawać ludziom to, co masz najlepsze do zaoferowania.
20: Tak, ja w ogóle przez te dwa lata podczas pracy twórczej nad Błękitem, kiedy miałam tylko wolną chwilę, to oglądałam bardzo wiele dokumentów, takich naprawdę legend światowej sceny muzycznej i zrozumiałam dzięki temu jedną rzecz, że każdy z tych artystów od Amy Winehouse po Freddiego Mercurego, oni się bronili właśnie swoją mocną stroną. Oni nie robili nic na siłę, nie szukali nic innego i na początku też te ich kierunki wydawały się wielu osobom totalnie w ogóle odklejone. Czy Adele. Niektórzy też pisali o nią, smutna wokalistka, smutna dziewczyna i no finalnie okazało się to być sukcesem, tak? Ale zauważyłam, że każdy z tych wielkich artystów ryzykował w jakiś sposób. Oczywiście ja się do nich nie chcę porównywać, ale uważam, że po to są ideały, żeby do nich dążyć i po prostu warto się nimi inspirować. Więc taki wniosek wyciągnęłam po prostu oglądając dokumenty o największych gwiazdach na świecie, największych artystach na świecie, bo to są artyści wspaniali i pomyślałam sobie, że ja nie będę robiła już kolejnych cichych szeptów, już podam na swoim przykładzie, bo jest to popowe gówno. Jest.
21: Mocne słowa.
20: No tak. I po prostu pójdę po coś w swoim stylu. Oczywiście ja też lubię pop. Dobrze, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja lubię pop. Tylko uważam, że jest pop i pop. To się dzieli na dwa sektory. Można robić pop, który po prostu... Dokładnie, który po prostu poleci w radio i nie będzie nikomu przeszkadzał, a można robić pop, który jest jakościowy, poruszy serca, sprawi, że ludzie po prostu się z tym jakoś utożsamią i tak właśnie było z Błękitem. Błękit to był dla mnie taki dobry test, bo napisałam piosenkę o Bogu. Ta linia melodyczna nie jest łatwa, nie jest taka oczywista, to nie jest oczywista popowa piosenka, moim zdaniem przynajmniej. I to się sprawdziło i ludzie pokochali ten Błękit. Później na Szeroką Wodę też, my w ogóle ten numer bardzo długo robiliśmy z Faustem. O właśnie, jeszcze Faust też oczywiście znajdzie się na płycie ten numer. I tak naprawdę wydaje mi się, że w końcu przestałam się trzymać takich typowych, radiowych konwenansów i stwierdziłam, że dobra, no chcę użyć głosu. Jeśli komuś się to podoba, to będzie tego słuchał, a jeśli nie, to jest też wielu innych artystów, którzy po prostu mają bardziej spokojne kawałki, bardziej wychillowane, a ja w tej płycie naprawdę wydaje mi się, że ona opiera się głównie na śpiewaniu.
21: To prawda, zgadzam się. I powiem ci, że właśnie to jest dla mnie największym atutem tej płyty, bo wiadomo, głos masz doskonały, każdy ma tego świadomość, kto posiada słuch i wydaje mi się, że tutaj akurat nie można cię zarzucić, że nie potrafisz śpiewać. Natomiast to, co najbardziej mnie zachwyca w tej płycie, to to, że ona jest idealnie zbalansowana, jeżeli chodzi o twoje możliwości wokalne. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale odnoszę takie wrażenie, że kiedy operuje się bardzo szerokim aparatem, jakim jest wokal, łatwo jest przekombinować, łatwo jest przedobrzyć i przekrzyczeć cały materiał. Tobie się udało zachować właśnie ten balans. Na przykład dla mnie taką artystką, przykładem takiej artystki w ostatnich latach jest Christina Aguilera. Świetna wokalistka, ale mam wrażenie, że ona trochę przekrzykuje już swoje piosenki podczas koncertów. U ciebie mamy z jednej strony takie kruche Nie ma nas, z drugiej strony mamy gospelowe Biegnij, za chwilę mamy rockowe Chciałam Ciebie Więcej, żeby na końcu piosenka, która zamyka album Dom, dzięki wsparciu chóru wybrzmiała tak, że ja słuchając tego kawałka, mam wrażenie, że wy właśnie w studiu nagraniowym zadbaliście o każdy decybel. Żeby tam nie było niczego za dużo, niczego za mało. Ile warsztatowo kosztowało przygotowanie tej płyty? Z punktu widzenia właśnie wokalistki.
20: Wiesz co, wydaje mi się, że to była płyta, którą najdłużej tworzyłam. To na pewno. I ciężko to ocenić pod względem takiego warsztatu, bo ja ten głos zawsze miałam. I ja nie musiałam go bardziej wyćwiczyć, żeby zaśpiewać Dom. Tylko nie pokazywałam tego. Więc wydaje mi się, że większą pracę musiałam wykonać w swojej głowie. i przejść cały ten proces, różne premiery, od ahahach po ciche szepty, aż do Błękitu, i tak małymi krokami po prostu dochodziłam do tego, co już było we mnie od dawna, bo Halo śpiewałam mając 12 lat.
0: A to bardzo trudna.
20: A to bardzo trudny utwór, tak, jak wiemy. Zgadzam się z tym, więc szczerze, wydaje mi się, że więcej mnie to kosztowało takiej emocjonalnej pracy, bo ja ogólnie jestem perfekcjonistką i po prostu chciałam, żeby ta płyta, chciałam, żeby ona była dopracowana na 100%, taka dopieszczona, dlatego dawałam sobie czas. Dawałam sobie czas, też no, tak jak ci już mówiłam, grywaliśmy wszystko tak organicznie w studio. Był kwartet smyczkowy, który wgrał mi smyki do domu i to zrobiło naprawdę piękny efekt. Byli purzyści, więc no, dużo pracy zostało w to włożone, na pewno. Aczkolwiek jeśli chodzi o sam wokal, o warsztat wokalny, to jest nieustanna praca, to są regularne zajęcia wokalne, bo głos jest instrumentem i o każdy instrument trzeba dbać, o głos trzeba dbać. To jest tak jak ze sportem. Myślę, że do tego też mogę to porównać.

0: Jakie trudne te piosenki, więc niektóre są wymagające. Myślę, że jest taki moment w piosence Dom na końcu, co to jest wymagająca wokaliza. Refren piosenki Przy Tobie. Mhm. Biegnij też jest wysoko. Myślę, że w tych numerach jest bardzo duża skala głosu ogólnie.
1: Lekko gospelowanie, my tak, się zgodzić.
0: Tak, zgodzę się z tym, tak.
1: Klaśnięcia.
0: Tak, dokładnie. Jest tam trochę też elementów zaczerpniętych gospelowych, ale cieszę się, że powiedziałeś o tym, że jest to zbalansowane. Ja właśnie bardzo dbam o to, żeby nie przesadzić, żeby to nie było takie too much. Wiesz, ja też nie lubię takiego próbowania za bardzo. Mhm. Nie znoszę tego.
2: Cały wywiad Maxa Kluziewicza z SK.pl czeka na SK-owym kanale na YouTubie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktoria Kida wydała nowy numer. Ta dziewczyna w zeszłym roku nieraz podbiła listy hitów w Polsce, między innymi kawałkiem Oj dziewczyno czy Naiwna ja. Teraz serwuje nam nowy singiel, kawałek nosi tytuł Co mi tam. A co ciekawego imprezkowego nam się szykuje w te wakacje? No to ja już wam mówię, przed nami dwie wielkie rapowe imprezy. Najpierw gwiazdy rapu przejmą plażę nad Wisłą w Płocku. Chodzi oczywiście o Polish Hip Hop Festival. Tam zagra między innymi PZ, Malik Montana, Kazbałagan, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Ta impreza potrwa od 2 do 4 lipca na Polish Hip Hop Festival. Jak zawsze zaprasza Radio SK. Będziemy mieli dla was bilety. Kilka dni później ciekawe rzeczy będą się też działy w mieście Sława w województwie lubuskim. Tam szykuje się festiwal Rap Stacja. Na scenie największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal Rap Stacja potrwa od 8 do 11 lipca i na tę imprezę też SK będzie miała dla was bilety. A teraz wracamy do rozmowy z Roxy Węgiel, która w lato wchodzi z nowym albumem Błękit. Pracowała nad tą płytą przez 3 ostatnie lata. Z Roxy Węgiel rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
1: A jak twoi fani zareagowali na ten nowy materiał? Bo wiem, że kilka piosenek śpiewałaś już przed premierą.
0: Tak, kilka piosenek zagrałam na koncertach i bardzo dobrze reagują ludzie na ten materiał. Ja też nie chciałam zdradzać wszystkiego, więc wybrałam raczej takie najbardziej lajtowe utwory na te koncerty. Więc no... O, cukier. Sorry. Więc na pewno... Zrobiło się za słodko. Więc na pewno będę dokładała do setlisty nowe numery, będę coś tam zmieniała.
1: Dokładać, tak.
0: Ale już niedługo, zresztą wiesz, odbędzie się medialna premiera Błękitu, gdzie oczywiście jesteś zaproszony.
1: Dziękuję, potwierdzam, będę.
0: Super, wspaniale. Także tam będzie cały materiał na żywo.
1: Od początku do końca.
0: Od początku do końca.
1: A co sprawiło, że akurat przy tej płycie postanowiłaś trochę schować się za metaforami? Bo o ile na 13 plus 5 postawiłaś na taką dosłowność, no, i wiedzieliśmy o kim, o czym śpiewasz w poszczególnych kawałkach, tak tutaj chociażby wspomniany Błękit, piosenka o Bogu, wszyscy myśleli, że to jest piosenka o Kevinie. Gdy słuchamy piosenki Codzienność pamiętaj nas, też można pomyśleć, w ogóle najłatwiej słuchając tej płyty, pomyśleć, że to jest album będący listem miłosnym od ciebie do Kevina i od Kevina do ciebie.
0: Tak, bo to jest takie oczywiste rozwiązanie. Oczywiście, wiesz, jest tam kilka piosenek typu Dom. Mhm. To jest totalnie piosenka na pierwszy taniec weselny. My to w ogóle napisaliśmy Dom z myślą o tym, żeby to była taka piosenka zakochanych. I wylaliśmy tam wszystkie swoje emocje związane właśnie z miłością. Chcieliśmy zrobić takiego love songa, piękną balladę i uchwycić po prostu takie najpiękniejsze emocje miłosne. Ale też, no właśnie, nie każdy utwór jest skierowany do relacji z Kevinem. Tak jak powiedziałeś, codzienność to absolutnie nie jest bazowane na doświadczeniu z mojego małżeństwa, czy nawet z moich związków, jakichś poprzednich relacji.
1: Nawet piosenki mogące opisywać relacje między dzieckiem a rodzicem, chociażby.
0: Oczywiście też, ale tak, dokładnie. Więc akurat jeśli chodzi o codzienność, to opisuje to relacje takie bardziej... Nie związkowe. Akurat pisząc codzienność miałam w głowie dwie sytuacje i też nie chcę za bardzo jakoś tego roztrząsać,
1: ale... A myślę, że ci ludzie wiedzą, że to piosenka o nich?
0: Nie wiem. Nie wiem, jestem ciekawa, ale no, to jest dobre pytanie. Nikt mi nigdy nie powiedział, żeby poczuł, że to...
1: Nie otrzymałaś tego feedbacku?
0: Nie otrzymałam.
1: To chyba o mnie.
0: Nie, nie otrzymałam, ale

0: Może ktoś sobie tak myśli. Może sobie ktoś, no te osoby może sobie tak myślą, ale jest tam też no dużo takich sytuacji, jest po prostu ta płyta, ja mam wrażenie, że jest dużo emocji zaczerpniętych z różnych sytuacji, które się po prostu działy, które miały miejsce, czy też nawet piosenka Niech będzie nam. No ogólnie ostatnie miesiące przed zamknięciem płyty Błękitu nam pokazały, że życie to są tak naprawdę krótkie momenty, trzeba żyć tu i teraz i skupić się na tej obecnej chwili, bo tak naprawdę nie wiesz, czy ty jutro w ogóle się obudzisz. I było dużo takich sytuacji w naszym życiu, które nam pokazały, że jednak ważne jest to, co jest tu i teraz. I no i tak, i warto się na tym skupić. O tym jest właśnie piosenka Niech będzie nam. Nie na nas. Ta piosenka powstała na jednym z kampów. Pawlic zaprosił nas do takiego domku w górach. To było 3 lata temu może. I tam w ogóle praktycznie nic nie powstało na tym kampie. I stwierdziliśmy, bo z tego się zrobił taki towarzyski wyjazd bardziej, stwierdziliśmy, że po prostu wyjazdy nagramy...
1: Też są potrzebne.
0: Tak, oczywiście, że
1: one
0: są potrzebne.
1: Inspirują
0: to
1: jest,
0: dokładnie. I to nas tak zainspirowało do nagrania, o, nagrajmy jakiś głupi filmik na Instagrama. No to nie wiem, coś zagraj na gitarze, ja zaśpiewam. No i tak zaczęłam sobie nucić tą melodię. I powstał refren. Powstał refren jakiejś piosenki po prostu nowej. No i tak zaczęliśmy pisać tekst. I on tak sobie przeleżał 2 lata. Ja w ogóle randomowy dzień odpaliłam sobie Instagrama, zaczęłam tak scrollować swojego feeda, po prostu co ja tam mam na tym Instagramie, jak taki pamiętnik, no nie? Cofać się w czasie, trochę mówię, o tutaj, to jak gra, Pawlic na gitarze, a ja śpiewam. Mówię, co to jest za piosenka? W ogóle zapomniałam o tym, totalnie o tym zapomniałam. No więc akurat to był taki dzień, że miałam z tyłu głowy to, że chcę zamknąć płytę i akurat tego dnia po prostu napisałam do Marcina, mówię, ej, weź skończmy tę piosenkę, dawaj, skończymy tę piosenkę, może fajnie wyjdzie. I tak coś tam napisaliśmy, później jakoś znowu do tej piosenki przez długi czas nie wracaliśmy i finalnie, no, wydarzyły się przykre
1: okoliczności
0: dokładnie, bo Kevin na przestrzeni tak naprawdę 2 miesięcy stracił swoich dziadków, no odeszli niestety. Taka jest kolej rzeczy i właśnie jakoś tak miałam w głowie po prostu przez ten czas, przez to wszystko, co się działo, tę piosenkę. I stwierdziliśmy, że po prostu dokończymy ten tekst z takiej perspektywy właśnie osoby, która trochę obserwuje to zjawisko śmierci, straty ukochanej osoby, bo to, co ja też zaobserwowałam, najpierw odeszła babcia Kevina, świętej pamięci, później dziadek i ten dziadek przez miesiąc żył sam. I po prostu to, jak on tak naprawdę każdego dnia umierał z tęsknoty. I nie będę ukrywać, że obserwacja tego mnie bardzo zainspirowała do napisania tej piosenki. Więc no, z jednej strony śmierć jest czymś naturalnym, wiadomo, każdy kiedyś odejdzie z tego świata, a z drugiej strony też wydaje mi się, że każdy się tego trochę obawia.
1: Dlatego na to nie można być przygotowanym.
0: Na to się nie da przygotować, na stratę ukochanej osoby, na no właśnie tak jak już wcześniej mówiłam, na to, czy my w ogóle, no ile czasu nam zostało, nie wiemy tego, tak tutaj na ziemi, nikt tego nie wie. Więc tak, ta piosenka jest po prostu o przemijaniu.
1: Ja też pamiętam, jak pojawiły się takie plotki, że na ślub cywilny zdecydowaliście się właśnie ze względu na babcię Kevina. Czy ciebie to zaskoczyło, że w ogóle takie informacje przedostały się do mediów?
0: No zaskoczyło mnie to, bo tak naprawdę, no teraz nie jest to tajemnica, ale też było to jednym z powodów, w sensie z powodów. I tak braliśmy ślub, wiedzieliśmy, że bierzemy ślub, a wiem, że babcia bardzo chciała być na ślubie. I stwierdziliśmy po prostu, że akurat wtedy ona już była w złym stanie i Kevin pojechał do niej i powiedział, że wzięliśmy ten ślub.
1: Jejku.
0: Tak, więc ona tak naprawdę niewiele dni później ona po prostu odeszła. Ale dla Kevina to było ważne. Bardzo. Dla mnie też w sumie, bo wiedziałam, jak ona bardzo chciała być po prostu na tym ślubie. No więc doczekała się.
1: A czujesz, że ta płyta Błękit jest niejako świadectwem miłości twojej i Kevina? Bo o ile ten materiał 13 plus 5 był trochę naiwny, bo wy się dopiero poznawaliście wtedy. Pamiętam piosenkę Pierwsze miejsce. No dzisiaj wiadomo, te utwory są znacznie bardziej głębokie, dojrzałe. Czy czujesz właśnie, że ten longplay jest, tak jak powiedziałem, takim świadectwem miłości?
0: Myślę, że bardzo dużo przez te 4 lata przeszliśmy.
1: A dzielisz ten związek na jakieś etapy?
0: Nie mam tego tak w głowie, chyba posegregowanego, ale na pewno jest jedna piosenka, która opowiada o początkach tej miłości, ale takich początkach nie takich jak na 13 plus 5, że o, nie chcemy tacy być, haha, wszystko super, motylki w brzuchu w ogóle.
1: Tak, bez dram, nie ma szans, że mi przejdzie.
0: Dokładnie. Różowe okulary, tak, no nie, tam to było różowe okulary, a faktycznie Błękit wydaje mi się, że po prostu jest bardziej świadomy i taki, to jest taka opowieść z perspektywy czasu też.
1: Świadomość słowo klucz, mówiłem.
0: Dokładnie. Powiem ci szczerze, jest jedna piosenka. Boże, jak ona się nazywa? No, to z Bartkiem Królikiem. Przy tobie.
1: Węgielek numer jeden.
0: Właśnie w piosence Przy tobie opowiadam o początkach związku z Kevinem, o takich czasach, gdzie wszyscy byli przeciwko nam. Dosłownie, my byliśmy zdani tylko na siebie. To naprawdę był ciężki czas, o którym też jakoś nie mówiliśmy otwarcie. Zresztą nie było takiej potrzeby, ale też cieszę się, że właśnie muzyką można opowiadać różne tego typu historie i po prostu te emocje, one same wychodzą w momencie, kiedy tworzysz taką piosenkę. No i finalnie okazuje się, że właśnie tak na koniec dnia ja chcę być przy tobie. Mimo tego całego zła, które na początku nas spotkało. Oczywiście my byliśmy i nadal jesteśmy w siebie wpatrzeni i bardzo się kochamy i myślę, że właśnie ten fundament, ta miłość i przyjaźń, którą mieliśmy od początku, to sprawiło, że to przetrwaliśmy, bo jakbym miała powiedzieć to, przez co my przechodziliśmy, jakbym miała to wszystko powiedzieć, to uwierz mi, że nie jedna para by się poddała. Z każdej strony był atak.
1: A czy patrząc dzisiaj z perspektywy 21-latki, w pewnym sensie rozumiesz ludzi, którzy wtedy się o ciebie bali? Na przykład swoich rodziców. Pamiętam, jak byłaś tutaj przy okazji premiery piosenki Bez słów, no to powiedziałaś mi, że twoi rodzice niezbyt entuzjastycznie zareagowali na plany przeprowadzki i tak dalej. Czy dzisiaj, właśnie jako 21-latka, rozumiesz tę obawę?
0: Z jednej strony oczywiście rozumiem, że moi rodzice się troszczyli i był taki moment, że po prostu też no, nie wiedzieli, w którą stronę to będzie zmierzać. Ja nie mieszkałam wcześniej w Warszawie, więc na pewno wynikało to z troski, ale dzisiaj po 4 latach, już mieszkam tutaj 4 lata, wiadomo też na początku nie znali Kevina, nie wiedzieli w ogóle w jaką stronę to pójdzie, jak będzie wyglądał ten związek i tak dalej. Wiadomo, to jest naturalne, że się martwią. Tym bardziej, że jestem ich jedyną córką. Mają też dwóch wspaniałych synów, moich braci, ale wiadomo, że z córką jest trochę inaczej. Mam wrażenie, że jakoś większa po prostu jest może więcej obaw.
1: Taka ostrożność, tak.
0: Taka, no, dokładnie. Każdy chce chronić, tak. I z jednej strony totalnie to rozumiem, ale z drugiej strony też po prostu chcę się skupić na tym, co jest dziś, co jest właśnie, jak te relacje wyglądają na dzień dzisiejszy i są naprawdę bardzo dobre, wszystko się dobrze poukładało. No co nie zmienia faktu, że na pewno było to szokujące dla nich, to wszystko, co my po prostu z Kevinem, jakie decyzje podejmowaliśmy, jak działaliśmy. No, był to taki speedrun życia dla nich po prostu. Dziecko wychodzi z domu, nagle tutaj tak, zaręczyny, ślub, płyta, w ogóle robi sobie tak naprawdę, żyje swoim życiem, nie? No i to było takie szybka zmiana, chociaż mi się wydaje, że ja już wtedy, przez to, że zaczęłam tak młodo pracować, że to był taki moment, że ja nawet nieświadomie potrzebowałam już się tak
1: usamodzielnić,
0: no.
1: Ale też pamiętam, że w momencie, kiedy ogłosiłaś związek z Kevinem, odbijałaś się od małżeństwa swoich rodziców.
0: Tak. Tak, moi rodzice mają taką samą różnicę wieku w swoim związku i moja mama miała 17 lat, jak poznała mojego tatę, więc No, taka podobna historia pod tym względem.
1: Ja też pamiętam, jak kilka lat temu, Boże, w ogóle kilka lat temu, jak ten czas leci, pytałem o was Dodę. Nie wiem, czy to do ciebie dotarło. I Doda wtedy powiedziała mi, że taka stabilizacja w życiu prywatnym na pewno bardzo pomoże ci w tym brutalnym świecie show biznesu. Tym bardziej, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że twój mąż zajmuje się produkowaniem muzyki i nie musisz prosić się o to ludzi.
0: Tak, on pisze teksty.
1: Nie musisz wydawać... Tak, tak. Mhm. Chodziło mi, że zajmuje się tworzeniem muzyki. O, dobre słowo. Tutaj ty patrzysz z punktu widzenia profesjonalistki, nie produkcji muzyki, tylko pisania.
0: Tak, tak, bo to jest jednak coś innego. Ja tak, się bardzo cieszę, że my możemy pisać razem piosenki, bo pisanie piosenek to jest bardzo taki... No ja się nie potrafiłam nigdy przed osobą dopiero poznaną otworzyć, tak w 100%, więc ciężko też mi było tak pozbierać swoje myśli.
2: Cała rozmowa czeka na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie SK Roxy Węgiel.
3: Muzyka się żyje. Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radio SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów się nie udawało. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później ci opowiem. O czym jest ta piosenka? Posłuchajcie sami.
4: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem, oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem?
3: Podczas wizyty w Weskowym studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
5: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
4: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże.
3: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, później ci opowiem, czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A już niedługo ten duet zobaczymy na żywo na scenie. Dawid Kwiatkowski i Margaret są gwiazdami tegorocznego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa czy Kaśkę Sochacką. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie na sk.pl. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy wkrótce. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która zaśpiewała w Operze Leśnej hit pod tytułem Co jeśli? A przed nami bardzo gorący dzień. 2,5 minuty po godzinie 9:00, ale spokojnie, my będziemy wam grać orzeźwiające hity na czasie. Jest niedziela, mam nadzieję, że jesteście tutaj ze mną. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. See ya!

18,5 minuty po godzinie 9. Tak wam gramy. W Radiu SK to są hity na czasie. Jest niedziela, a ja dostałam na messengerze radiowym tutaj wiadomość od Kasi z Bełchatowa. I Kasia z Bełchatowa napisała, że dzisiaj idziemy po rekord, jeśli chodzi o temperatury. Aktualnie u mnie stan na 9.10, 31 stopni. A jak wygląda sytuacja u was? Dajcie znać, ile pokazują wam termometry aktualnie. Może zrobimy sobie tutaj jakiś ranking miejsca, gdzie jest dzisiaj w Polsce najcieplej. Swoją drogą przypominam, że dzisiaj niedziela handlowa, więc drogie panie, kto wie, może centrum handlowe to jest dobre miejsce, żeby się schłodzić i zostawić trochę pieniędzy oczywiście. Radio SK. A my gramy dalej. Wiktor Waligura, Dryskul 4 pory roku już teraz w Radio SK.

0: Ariana Grande. To już za nami, a przed nami...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Przyszedł czas na nowość. No i wracamy tutaj, a raczej on wraca do nas z nowością. Benson Boone. Uznawany za jednego z najbardziej hot piosenkarzy pop. No, globalną sławę przyniósł mu mega hit Beautiful Things. Graliśmy wam go w Radiu SK, a teraz przychodzi do nas z nowością. The Time of My Life i Benson Boone już teraz w ramach New Music Weekend w Radiu SK. Gramy!

0: Rihanna, tak wam gramy 36 minut po godzinie 9. Piszecie wiadomości, Franek napisał, że 31 stopni aktualnie u niego w Zamościu, ale odezwała się też Agnieszka. Agnieszka napisała tak. Witam, u nas jest 40, przepraszam, Aleksandra. Witam, u nas jest 40 stopni, nawet termometr stuka do okna, żeby otworzyć, bo mu gorąco. No chcielibyśmy wiedzieć, gdzie takie wysokie temperatury, ale Ola nie napisała, nie dopisała miasta, więc liczę na to, że odpowie. Cały czas czekam na to, na informacje u was, jak to wygląda, ile stopni aktualnie na termometrach. Wysyłajcie zdjęcia, sprawdźmy, gdzie jest w Polsce najcieplej. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Kizo i Bledka z numerem 100 BPM.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
9: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Natychmiast wyłaź z wody!
14: No ale co, Barbara? Rekin!
13: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
16: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
17: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
18: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 9 godzin relaksu nad morzem.
12: Wyjedź na letni wypoczynek i omiń korki dzięki wakacyjnym połączeniom kolejowym Arriva. Codziennie przez całe wakacje o godzinie 6.40 z dworca Bydgoszcz Główna odjeżdża pociąg Latarnik do Helu. Oferujemy bezpośredni dojazd w 4 godziny, atrakcyjne ceny biletów, zniżki na bilety rodzinne i powrotne oraz specjalny klub rabatowy Arriva. Szczegóły i bilety dostępne na arriva.pl.
19: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i Na Błysk. Są tacy szczęśliwcy, którzy ten numer mogli usłyszeć wczoraj na żywo podczas koncertu Dawida Podsiadły na PGE Narodowym, ale my też w Radiu SK gramy wam między innymi takie hity na czasie. Po 10:00 również takowe się pojawią. Radio SK.
1: SK. SK. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
8: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
10: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
9: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
10: Tak, teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.
11: Czas na wielkie okazje w Vox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Vox w Bydgoszczy w Galerii Szajnochy 2. Vox. I mieszkasz po swojemu.
12: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.

0: KFC.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Cześć dzieciaki i rodzice. To ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
6: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
5: BYD. Build your dreams.
7: Marzy mi się nowoczesny apartament z dużym tarasem w centrum Bydgoszczy, wśród zieleni, blisko sklepu, tramwaju, a z okien chcę widzieć park.
8: To koniecznie zobaczy Spire od Arkada Invest przy ulicy Toruńskiej 136. W sobotę 4 lipca organizują dzień otwarty. Udostępnią jedno piętro z apartamentami dwu- i trzypokojowymi z widokami na park centralny, zielony dziedziniec i naturalną skarpę. Na miejscu porozmawiasz z doradcami i architektem wnętrz.
9: Dzień otwarty Spire. Sobota 4 lipca od 10 do 14. Toruńska 136.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Oszczędni tankują taniej.
12: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
15: Bydgoszcz na czasie.
16: Śmiałkowie znów podejmą wyzwanie. Bydgoszcz w połowie lipca znów stanie się triatlonową stolicą Polski. Szykuje się 12. edycja Enea Bydgoszcz Triathlon. Co roku startuje tu kilka tysięcy zawodników, a trasę dopingują dziesiątki tysięcy kibiców. I tak zapowiada się też w tym roku. Przez dwa dni w okolicach hali Łuczniczka nie zabraknie sportowych emocji i rywalizacji. Pływanie, bieganie, jazda na rowerze, a do tego kciuki trzymane przez kibiców.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
17: Muzyką się żyje.
18: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób. Na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie na środku stadionu wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion stały też kurtyny wodne. Dziś wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym. Już w najbliższym tygodniu wielkie święto polskiego rapu. I to w bardzo wakacyjnym miejscu, bo na plaży nad Wisłą w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival. W Radiu SK przez cały weekend możecie zgarnąć bilety na tę imprezę. Na scenie pojawi się m.in. PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Kaz Bałagane, Young Iggy czy Fukaj. Impreza potrwa od czwartku do soboty. SK będzie tam bawiła się razem z Wami. Męskie granie ruszyło w trasę. Za nami wielkie otwarcie w Żywcu, a teraz czas na kolejne miasta. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymny tegorocznej trasy. Na żywo wykonują hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak się dostać do męskiego grania? Czy jest jakiś specjalny casting?
19: No tak, nie ma castingu tak. Do męskiego grania. Znaczy, niestety.
20: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
21: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwart męskograniowy.
19: Tak. No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki, już też pewnego rodzaju łódź szczęścia.
18: Oprócz tego składu na scenie pojawia się też m.in. Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dyduła czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa czy Warszawy. Nareszcie, czyli hymny trasy, możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Piotrek z Piławy Górnej napisał: u mnie w słońcu 42 stopnie. U Jagody w Wągrowcu 37 stopni w cieniu. Jak dobrze, że mamy orzeźwiające hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek godziny 10. Teddy Swims i Mr. Know It All. Zapraszam.

Bausa. 19 minut po godzinie 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Mamy niedzielę i mamy w całej Polsce duże upały. Marlena napisała, że u niej 32 stopnie w Radomiu. Jeśli chodzi o Adriana, on napisał, że u niego 34 w Rzeszowie. Jest ciepło. No ale właśnie, jakie macie sposoby na ten upał? Dajcie znać, czekam na wasze zdjęcia. Jak wygląda wasza niedziela w tak gorący dzień? Wysyłajcie zdjęcia oczywiście na Messengerze Radia SK. A ja mam dla was bilety na Polish Hip Hop Festival, którymi bardzo chętnie się podzielę. Messenger Radio SK jest już dla was otwarta, ja gram kolejne hity na czasie. Już teraz Bruno Mars.

0: Indila, tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie 35 minut po godzinie 10. U was upały i wysyłacie mi cały czas zdjęcia termometrów, na przykład w samochodzie. I tak zerkam i naprawdę powiem wam, że no jest u was ciężko. W Chorwacji mamy aktualnie 47 stopni. Takie zdjęcie wysłał nam Mateusz, który już tam wypoczywa. 10.20 u Patrycji, a termometr wskazuje 41 stopni. Zerknij. Śląsk, Rybnik. Tak, Patrycja do nas napisała ze Śląska. Jest bardzo ciężko, ale ja czekam teraz na wasze propozycje, jak można sobie poradzić z tymi upałami. Wysyłajcie zdjęcia, jak wy sobie radzicie, jak spędzacie tę niedzielę. Czekam i mam bilety na Polish Hip Hop Festival dla was i dla waszej paczki, więc warto przesłać na Messengerze Radia SK. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Sanach, Kolońska i Szlugi.
1: Autopromocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmić pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
1: Autopromocja.
11: Reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
17: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
18: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
20: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.

0: każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: Wejdź na bydflichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
1: BYD. Build your dreams.

0: toaletowy Queen Supreme 9 rolek. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, dwa opakowania na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. To będzie ostatnia reklama.
2: Dostaniesz coś za świadectwo?
3: No raczej, rabat od Media Expert.
2: Wow, też chcę!
3: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
2: Mega!
4: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: I po reklamie.

0: Ja mam wrażenie, że ten hit jeszcze bardziej podkręca temperaturę, która już i tak w całej Polsce jest bardzo wysoka. Justyna się do nas odezwała i... No właśnie, Justyna, jak ty sobie radzisz z upałem?
1: No cóż, mąż kupił nową zabawkę, na początku byłam zła, ale teraz mamy w domu fajny wiatrak, także chłodzenie dronem wjeżdża na całego. Pozdrawiamy Justyna i Łukasz.
0: Również was pozdrawiamy, no rzeczywiście macie szalone pomysły, to prawda, na dowód tego dostałam też filmik, oni naprawdę to robią. Oczywiście, Justynko, trafiają do was bilety na Polish Hip Hop Festival, mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i że tam również się porządnie orzeźwicie. A ja wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Typasz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
4: Ale handlowa, Marian, handlowa!
3: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
4: No.
5: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
6: Gorąco? Wpadaj do...

0: KFC. Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
2: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
3: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
4: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
5: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
6: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
7: Bo jest tu Politechnika.
8: Bo jest Politechnika Bydgoska.
9: Bo jest Politechnika Bydgoska.
10: Politechnika Bydgoska.
1: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
11: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
12: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
13: Hiper tania niedziela w Auchan.
14: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
15: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
16: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
17: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
16: BYD. Build your dreams.
18: Parking w samym centrum miasta? Drukarnia Centrum Mol Bydgoszcz przy Jagiellońskiej 1. Trzy poziomy, 166 miejsc i tylko 5 zł za godzinę. Bezpiecznie, wygodnie i bez stresu. Do Starówki dojdziesz w kilka minut. Parking Drukarnia Centrum Mol Bydgoszcz. Zawsze blisko celu.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
21: I po reklamie.
22: Muzyką się żyje.
23: Wakacje wystartowały, a więc sezon letnich imprez rozkręca się na dobre. Ciekawe wydarzenie szykuje się m.in. w Sosnowcu, przed nami Sosnowiec Fan Festival. Zagra tam sporo gwiazd polskiej muzyki z różnych pokoleń. To m.in. Kizo, Zalia, Trips, OSTR, Kuba i Kuba, Warius Manx, czy królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Ta impreza potrwa od 3 do 5 lipca. Wstęp jest darmowy, na imprezę zaprasza oczywiście Radio SK. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją, chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która wydała ostatnio nową płytę i wpadła do Radia SK. Krążek nosi tytuł Błękit. Artystka zdradziła, że nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
24: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos
23: Na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski. To m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Nareszcie wakacje i nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia Eska. Numerem jeden ostatniego notowania jest hymn męskiego grania 2026. Za ten hit odpowiada Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Ten numer możemy usłyszeć na żywo w największych polskich miastach, bo męskie granie 2026 oficjalnie wystartowało. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Mr. Know It All, czyli nowość od Teddy'ego Swimsa. A podium zamyka Tymasz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie czeka na sk.pl, tam głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. A już teraz zapraszam na kolejną godzinę z hitami na czasie. Ty masz, to też się pojawi. Gips i Kukon już za chwilę w Radiu SK, ale zanim oni, to jeszcze Swedish House Mafia, Wait So Long. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Britney Spears i Born to Make You Happy. No właśnie, no my możemy się czuć szczęśliwi, jeśli dzisiaj mamy wolne i korzystamy z uroków pięknej pogody, tak jak na przykład Justyna, a bardziej córka Justyny. Posłuchajcie.
1: Pozdrawiamy wakacyjnie z zimnego basenu. Julka.
0: O, pozdrawiamy i zazdrościmy, ale spokojnie. Ci, którzy w basenie nie siedzą, to mam dobrą informację. Hity na czasie też orzeźwiają. I już teraz męskie granie Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem nareszcie.

0: Ale to jest dobry numer. Oscar Sims, no co ty? Taki idealny letniaczek, który pasuje do tej pogody, która jest aktualnie za oknem, do tych wysokich temperatur, bo cały czas piszecie, że u was bardzo gorąco, wysyłacie także zdjęcia. Marceli wysłał fotkę ze swoimi córkami, że są właśnie na plaży i pozdrawiają z Sulejowa. My również pozdrawiamy i tak sobie myślę, że jeśli jest wam dzisiaj bardzo gorąco i macie już dosyć tej pogody i chcielibyście sobie na przykład tak w klimatyzowanym kamperze posiedzieć, no to jest taka możliwość. Tak jest, dokładnie tak. Bo pierwsi laureaci już jeżdżą. Kasia z ekipą, udało się i oni właśnie zdobyli kampera natankowanego na weekend. No to jest plan idealny. A takie plany możecie realizować tylko w Radio SK. Zaglądajcie koniecznie do naszej aplikacji, pobierajcie ją i tam szczegółowe informacje na temat naszej akcji, eskowej akcji z kamperami. A ja już za chwilę do was wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Margaret, ale będzie też Joe.
1: Radio SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku, przy barierce,
2: 100 metrów od sceny!
1: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na SK.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
3: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
10: No, sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
13: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
14: Panowie, dach gotowy?
15: Oczywiście, że gotowy.
14: Tak szybko?
15: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
16: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
17: Gastorama. Teoria i praktyka.

0: Meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
7: I po reklamie.

Bledka, tańcz. Tak wam gramy 5 minut przed godziną 12. Po 12 czekają na was kolejne hity na czasie, więc warto z nami zostać, ale także zabawa, nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radia SK.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Typasz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
6: Ale handlowa, Marian, handlowa.
5: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
6: No.
7: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
8: Obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
9: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
10: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: 9 godzin relaksu nad morzem. Wyjedź na letni wypoczynek i omiń korki dzięki wakacyjnym połączeniom kolejowym Arriva. Codziennie przez całe wakacje o godzinie 6.40 z dworca Bydgoszcz Główna odjeżdża pociąg Latarnik do Helu. Oferujemy bezpośredni dojazd w 4 godziny, atrakcyjne ceny biletów, zniżki na bilety rodzinne i powrotne oraz specjalny klub rabatowy Arriva. Szczegóły i bilety dostępne na arriva.pl.
13: Marzy mi się nowoczesny apartament z dużym tarasem w centrum Bydgoszcz. Czy wśród zieleni, blisko sklepu, tramwaju, a z okien chcę widzieć park.
14: To koniecznie zobaczy Spire od Arkada Invest przy ulicy Toruńskiej 136. W soboty 4 lipca organizują dzień otwarty. Udostępnią jedno piętro z apartamentami dwu- i trzypokojowymi z widokami na park centralny, zielony dziedziniec i naturalną skarpę. Na miejscu porozmawiasz z doradcami i architektem wnętrz.
15: Dzień otwarty Spire. Sobota 4 lipca od 10 do 14. Toruńska 136.
16: Letnia promocja w iGym. Tylko od 29 czerwca do 31 lipca z kodem SK zapłacisz 200 zł za 2 miesiące treningów bez zobowiązań. Centrum miasta, świetny dojazd tramwajem i darmowy parking podczas treningu. iGym, Jagiellońska 1. Trenuj taniej tego lata.
17: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie.
18: Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w Galerii Solna w Inowrocławiu.
17: Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
0: To będzie ostatnia reklama.
19: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
22: Bydgoszcz na czasie.
23: Dawid Olszewski, kabaretowe spotkanie w Bydgoszczy. 11 lipca w Operze Nowa będzie koncert, kabaret Hrabi i goście Potemowe Piosenki. To muzyczne spotkanie z twórczością kabaretu Potem w nowych aranżacjach i w wykonaniu znanych artystów sceny kabaretowej. Bydgoszczanie usłyszą najbardziej rozpoznawalne kawałki, które zyskały nowe brzmienie, ale zachowując swój charakter i humor.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
24: Muzyką się żyje.
2: SK otwiera wakacje nad polskim morzem. Przed nami kolejny punkt naszej wakacyjnej trasy koncertowej SK Music Tour. Dziś bawimy się z wami w Kołobrzegu. Na scenie w porcie pasażerskim pojawi się Bryska oraz legendarny polski zespół Ira. Początek imprezy dzisiaj o godzinie 19, wstęp darmowy, a za tydzień SK Music Tour odwiedzi Dębice. Marzenia naprawdę się spełniają. Wszystkie marzenia to aktualnie wasz ulubiony hit na antenie Radia SK. Wskoczył na szczyt Rap 20, to kawałek nagrany przez Łatwoganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwogangiem i się udało. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu Rap 20 to efekt waszego głosowania na SK.pl. Kolejne notowanie już jutro o 23:00. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Już niedługo kolejna okazja, żeby zobaczyć Matę na scenie. Niedawno raper grał na Narodowym, a teraz szykuje się do występu na Rap Stacji. To już 10. odsłona wydarzenia, które gości w Sławie w województwie lubuskim na scenie wielkie gwiazdy polskiego rapu. Oprócz Maty wystąpi tam PZ, BDOS, White 2115, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Warto słuchać Eski, będziemy mieć dla was zaproszenia na festiwal Rap Stacja. Impreza potrwa od 8 do 11 lipca. A wcześniej zapraszamy was do Płocka. Przez cały weekend mamy dla was zaproszenia na Polish Hip Hop Festival. To wielkie rapowe święto na nadwiślańskiej plaży. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu. Zagra m.in. PZ, Malik Montana, Kac Bałagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. A jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, wystarczy uważnie słuchać Eski w ten weekend, bo wiem, że Łukasza z Duńczyka też takie zaproszenia będą. A impreza potrwa od czwartku do soboty. Wybiła 12, 2,5 minuty po godzinie 12. To są hity na czasie, to jest Radio SK i u nas imprezka trwa cały czas. Gramy wam właśnie takie hity na czasie. Na początek DJ Snake, Justin Bieber, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

Dr. Dre, 17, prawie już 18 minut po godzinie 12. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Andrzej napisał, że on w pracy i pracuje w piekarni, więc czuje podwójnie ten upał. No to Andrzeju, my gramy takie orzeźwiające hity na czasie, które sprawiają, że ten upał jakoś tak ustaje. A swoją drogą za chwilę również będziemy się bawić w Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do Was przychodzę. Zasady są następujące. Ja zadaję Wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda Wam się to zrobić, no to po prostu ze mną wygrywacie i zgarniacie gadżety Radia SK. Są jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radia SK, tam możecie zostawić swój numer telefonu, a ja już za chwilę, już za moment do kogoś z Was zadzwonię.

0: John Newman w Radio SK, 32 minuty po godzinie 12. Jakie to jest letnie, jak to dobrze brzmi, jak dobrze pasuje do wakacji, które już się oficjalnie rozpoczęły. A my już teraz rozpoczynamy oficjalnie naszą zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Uwaga, uwaga, ze mną jest już nasza słuchaczka Sylwia. Cześć, Sylwio.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
1: Obiad.
0: Obiad.
1: Niedzielny obiad, a dzisiaj może myśli w domową pizzę, więc ta temperatura jest fantastyczna.
0: Rozumiem. Mam nadzieję, że jakiś wiatrak tam macie i się wspomagacie.
1: Klimatyzację.
0: A, no to jest luksusowo, jest luksusowo. Dobrze, to ja ci trochę poprzeszkadzam w szykowaniu tego obiadu i pobawimy się w nie mów tak, nie mów nie. Ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa tak lub nie, jeśli ci się to uda. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli ci się to uda, to zgarniasz ode mnie oczywiście gadżety Radia SK. Czy jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Dobrze, to było ostatnie tak, które mogłaś odpowiedzieć. To zaczynajmy. Lubisz piknik?
1: Oczywiście.
0: Chodzisz czasami z rodzicami na piknik?
1: Jasne.
0: Do lasu?
1: Owszem.
0: Sprzątacie wszystkie śmieci po pikniku?
1: Zdecydowanie.
0: Dbasz o środowisko?
1: Rzeczy samej.
0: Chciałabyś pojechać z nami na piknik rowerem?
1: A skąd?
0: Wow, brawo, Sylwia, udało ci się oczywiście. Bardzo ci gratuluję i dziękuję za udział w tej zabawie. Oczywiście gadżety Radia SK trafiają w twoje ręce.
1: Świetnie, dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, hej.
1: Pa, pa.
0: A my gramy dalej, kolejne hity na czasie już za chwilę do was wracają. Będzie m.in. Teddy Swims, ale będzie też Dua Lipa.
2: Autopromocja. Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmi ci pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmi ci pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
15: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
16: BYD. Build your dreams.
17: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
18: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
17: A, no i merci bardzo.
19: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Cześć dzieciaki i rodzice. To ja, Termuś. Smok wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gastorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka.
7: Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
8: I po reklamie.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, tak wam gramy 6 minut przed godziną 13. Łukaszu, dzień dobry.
1: No cześć, no witam gorąco.
0: Właśnie chciałam się zapytać, czy ja mam się bać tego wyjścia na zewnątrz, bo jednak tutaj w studiu jest klimatyzacja.
1: Jak chcesz, to możesz w pracy dłużej zostać, szef będzie zadowolony, naprawdę.
0: Tak. Chcesz, żebym ci po prostu towarzyszyła.
1: Tak, tak. No dobrze. Uwierz mi, że to jest dla ciebie lepsza opcja.
0: Dobrze,
1: jest to powiedz, klasyczna parówa.
0: Właśnie, powiedz, ile stopni ci tam pokazywało w samochodzie,
1: 39, ale słyszałem, że na zachodzie kraju już 40 wybiła i będzie więcej. Padnie rekord temperatury w Polsce.
0: To ja myślę, że ty się dzisiaj bardzo cieszysz, że spędzisz tutaj tyle czasu.
1: Ja sobie jeszcze tutaj temperaturę obniżę i będę wam grał letnie, egzotyczne hity na czasie. O,
0: proszę bardzo, Więc ja was zostawiam w bardzo dobrych rękach. Łukasz Zduńczyk już za chwilę przejmuje stery. Ja dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia. Trzymajcie kciuki, żebym się nie roztopiła.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: Panowie, dach gotowy?
12: Oczywiście, że gotowy.
11: Tak szybko?
12: Panie, to Byddrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
13: Bydddrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydddrew.pl. Telefon 884 308 308.
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
15: MediaMarkt.
16: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
17: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
18: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
19: O.
18: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
19: O, a o ile?
18: 35 groszy taniej na litrze.
19: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
18: Tak.
20: A jak lemoniadę?
18: No też.
19: To poprosimy.
18: Ale co?
20: Wszystko.
18: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
23: Czy można powtórzyć pytanie?
22: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
23: Tak.
22: Brawo!
24: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
25: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
26: I po reklamie.
27: Muzyką się żyje.
28: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób, a na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się m.in. PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie, na środku stadionu, wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych zamkniętych półlitrowych butelek wody i dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion są też kurtyny wodne. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym i to jednocześnie będzie wielki finał trasy Obrotowy Tour. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją, chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która ostatnio wydała nową płytę. Krążek nosi tytuł Błękit i artystka zdradziła, że no nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
0: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
28: A jak Roxy uwydatnia głos? No to wy już wiecie, bo na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski, m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. A Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu razem ze swoim mężem. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Następny przystanek Dębica. To tam w przyszły weekend zawita eskowa trasa koncertowa Eska Music Tour. W piątek scenę rozpali, dosłownie, Dawid Kwiatkowski, a więc możemy się spodziewać, że będą tłumy fanów pod sceną. W sobotę z kolei Eska Music Tour zawładnie zespół Zakopower. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj Eska otwiera z wami lato w Kołobrzegu. Tam zagra zespół Ira oraz Bledka. No i słuchajcie, mamy to. Wydarzyło się coś, na co wszyscy czekaliśmy, do czego wszyscy dążyliśmy. Bo uwaga, jest pełna zgoda w narodzie. Po obu stronach sceny politycznej, że...
1: Ale paluwa, co?
28: No dokładnie, każdy się z tym zgadza. Jest gorąco, a Eska dokłada upalne hity na czasie, przy których fajnie się odpoczywa w cieniu. Łukasz Zduńczyk, witajcie i wam dmucham teraz przez głośnik. Dzisiaj razem ocieramy pod z czoła i odpoczywamy gdzieś na hamaku. Kaigo i Kalit już teraz na antenie Eski.

Radiem SK upał przestaje być nieznośny. My robimy właśnie takimi hitami fajny wakacyjny klimat. To Another, 17 minut po 13. Miejscami dobijamy do 40 stopni w cieniu, ale mam dobrą informację. Przed chwilą zobaczyłem długoterminową prognozę pogody. W przyszły weekend, w sobotę, miejscami będzie 20 stopni i deszcz. Także nie narzekajmy, korzystajmy z tego, że jest taka piękna wakacyjna pogoda. No ja mam krótkie, szybkie pytanie do Was. Czy coś da się w ogóle robić w takim upale? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, do czego jesteście zdolni. Czy coś w ogóle przy tej pogodzie robicie? Czy może ktoś jedyne, na co go stać, to leżenie plackiem na plaży i opalanie się? Albo teraz jedziecie właśnie na plażę, albo w góry. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Takie upalne głosówki. Do czego jesteście zdolni w tym upale? A ja Wam zagram hicior, który Was troszeczkę ochłodzi. Jonathan PZ i Liwka już teraz. Radio SK. Zgasniały już światła lamp. Uwaga, uwaga teraz. Powoli robi się zimno. O, i od razu lepiej. Jak zimny napój. Tak.

0: Imagine Dragons w Radiu SK. Marek przed chwilą wysłał zdjęcie pana dowożącego jedzenie, który jedzie na rowerze w kurtce. Trzymajmy za niego kciuki i dokładamy wakacyjną nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tu się zaczynają największe wakacyjne hiciory, których będziemy słuchać przez całe lato, do których będzie nam tupała nóżka w drodze na wakacje. I teraz naszą antenę przejmuje francuski producent Urzel, który odpowiada m.in. za ten słynny mix. Bella Ciao, czyli on się zna na robieniu dobrych wakacyjnych hiciorów. I teraz dokłada kolejny w duecie z French Montaną. Shine, już teraz na antenie Eski. Numer, który brzmi jak jazda samochodem z otwartymi szybami, z zimnym łokciem, w pełnym słońcu. To jest Eska. Shine.

0: nieraz przy tym odpoczywaliśmy w cieniu w upalny dzień. To był hit lata 2011. Hit zawsze na czasie. Gotye i Kimbra na antenie Radia SK. A ja was pytam, do czego jesteście zdolni? Co możecie robić w ten upalny dzień, kiedy miejscami jest 40 stopni na plusie? Daniela?
1: Hej, Eskowicze. Korzystając z okazji, że dzieci są u dziadków na wakacjach, my z mężem jedziemy na plażę.
0: A, no to korzystajcie w takim razie. Dobrego dnia wam życzę. Tylko pamiętajcie, na wakacjach to trzeba bardzo uważać, żeby za rok większej gromadki nie było.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
10: Volkswagen. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No, sam zobacz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
14: Zapraszam do stanowiska.
15: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
14: Pani Ania jest na urlopie.
15: Czyli niczego nie załatwię.
14: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
15: Uff, no i to jest zmiana.
16: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
18: O.
17: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: O, a o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak.
19: A jak lemoniadę?
17: No też.
18: To poprosimy.
17: Ale co?
19: Wszystko.
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
20: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
21: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
20: BYD. Build your dreams.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
24: I po reklamie.

0: Kiedy żar leje się z nieba, Eska dokłada. O właśnie, takie egzotyczne wakacyjne hity na czasie, że nawet w 40-stopniowym upale może być przyjemnie. Shimza za nami, to są właśnie hity na czasie. Nie wszyscy mają klimatyzację, Kasia nie ma klimy i jakoś daje radę,
1: ja
0: proszę bardzo.
1: Smażę schaby na poddaszu w milionie stopni. Ale cóż, wymagająca rodzinka, niedzielny obiad musi być.
0: Jak już będziesz kończyła, to mąż pewnie wejdzie do kuchni. Kochanie, a może w czymś ci pomóc? Kasia, już wszyscy domownicy czekają, aż wypowiesz to zdanie. Chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. Smacznego wszystkim przy obiedzie. Zaraz newsy w Esce.
2: Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie. Czy w ścisku przy barierce.
3: Czy 100 metrów od sceny.
2: Festiwale mają swój...

0: taka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Hiper tania niedziela w Auchan.
8: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
11: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
12: Hello to Wimbledon.
13: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
14: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
13: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
15: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
16: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
17: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
16: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
18: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
19: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
20: Bo jest tu Politechnika.
21: Bo jest Politechnika Bydgoska.
22: Bo jest Politechnika Bydgoska.
23: Politechnika Bydgoska.
24: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
25: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
0: Letnia promocja w iGym. Tylko od 29 czerwca do 31 lipca z kodem SK zapłacisz 200 zł za 2 miesiące treningów bez zobowiązań. Centrum miasta, świetny dojazd tramwajem i darmowy parking podczas treningu. iGym, Jagiellońska 1. Trenuj taniej tego lata.
2: To będzie ostatnia reklama.
26: Oszczędni tankują taniej.
2: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
27: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
28: Bydgoszcz na czasie.
29: Dolszewski bydgoszczanie spotkają się przy fontannie Potop. W Bydgoszczy wraca znany już doskonale wakacyjny cykl. W każdą sobotę sierpnia o 18 będą startować plenerowe koncerty, które do tej pory przyciągały wielu miłośników letniego grania i dobrej zabawy. Różne muzyczne tematy od klasyki polskiej piosenki przez światowe przeboje lat 80. i 90. aż po bardziej egzotyczne i tematyczne brzmienia. Wstęp wolny.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
1: Jest 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. Śmiertelny wypadek na S7 w Świętokrzyskiem. Motocyklista uderzył w barierę. To na trasie w stronę Krakowa, tuż obok Chęcin.
3: Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Była prowadzona reanimacja. Lekarz obecny na miejscu stwierdził jego zgon.
1: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Trasa S7 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje na objazdę. Trzeci stopień ostrzeżeń IMGW przed upałami w prawie całym kraju. Nieco chłodniej tylko nad morzem i w północno-wschodnich krańcach Polski. Alerty będą obowiązywały także w kolejnych dniach.
4: Fala upałów, szczególnie dla południowo-wschodniej części kraju, skończy się dopiero w środę.
1: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Jeszcze w trakcie upałów mogą się pojawić burze. Pierwsze możliwe już dziś wieczorem na Pomorzu Zachodnim. To nowy rekord. Tomasz Sobania przebiegł 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Polak pobił tym samym dotychczasowy rekord z 2006 roku o jeden dzień.
5: Co za gość, to jest tak zwane robienie formy na lato, kurs przyspieszony. On śmiało już jest, słuchajcie, gotowy na zdejmowanie koszulki na plaży. Na brzuchu nie ma żadnej fałdki tłuszczu. On jest gotowy. A tak w ogóle to daje znać, że dzisiaj jest dzień szwagra. A z tego co wiem, to taki typowy polski szwagier ma sposób, jak się w taki dzień schłodzić. Może jakiś wspólny wypad na rybki, albo grill przyjemny. Eska dokłada wszystkim wypoczywającym, pracującym też. Wakacyjne, luźne, hity na czasie. Dzień na P jest bardzo daleko. To są wakacje z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Lady Gaga z hitem zawsze na czasie w Radiu SK w upalne niedzielne popołudnie, a tymczasem rusza wielkie tenisowe święto. Znaczy w sumie to nie wiem, czy bardziej tenisowe, czy finansowe. Wimbledon w każdym razie. Na tym wielkoszlemowym tenisowym turnieju wystąpi 6 polskich tenisistów. Iga Świątek walczy o obronę tytułu, ale tam wszyscy mają motywację, żeby dobrze grać, bo nagroda główna w przeliczeniu na złotówki to 17,5 miliona złotych. Także zwycięzca będzie mógł sobie pozwolić na wypasione zagraniczne wakacje, na które poleci samolotem, w którym jest więcej miejsca na nogi, będzie się stołował w restauracjach i jeszcze mu zostanie na napiwek w euro. A tymczasem gra Teddy Swims, odpoczywa razem z nami.

0: Kaśka Sochacka bardzo dobrze brzmi w duecie z Chodzącym Wiatrakiem. To są wakacyjne niedzielne hity na czasie w Radiu SK. No i słuchajcie, mamy problem z tym upałem. Jest zagadka do rozwiązania. Dostaliśmy taką wiadomość od słuchacza Łukasza na Messengerze Radia SK, który pisze tak. Hej SK, mam pytanie natury technicznej. Właśnie zrobiłem pranie i stąd moja zagwozdka, a mianowicie, uwaga, czy pranie, które należy prać w 30 stopniach, można suszyć w 40? Wiesz co, Łukasz? Powiem ci tak. Bezpieczniej będzie, jak się żona tym zajmie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 złotych na smaczki.
8: SK. Nakarmi ci pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmi ci pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
16: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
18: O!
17: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: O, a o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak!
19: A jak lemoniadę?
17: No też.
18: To poprosimy.
17: Ale co?
19: Wszystko!
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
20: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
21: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
22: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
23: Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
24: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
23: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
24: Tak, teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.
25: Czas na wielkie okazje w Vox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Vox w Bydgoszczy w Galerii Szajnochy 2. Vox. I mieszkasz po swojemu.
26: To będzie ostatnia reklama.
0: Dostaniesz coś za świadectwo?
2: No raczej. Rabat od Media Expert.
0: Wow, też chcę.
2: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
0: Mega.
5: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: I po reklamie.

0: wczoraj zagrał koncert na PGE Narodowym w Warszawie, a dzisiaj zrobi to po raz drugi. A teraz gra za darmochę na antenie Radia SK. To są hity na czasie. I teraz ważny komunikat od naszego mistrza olimpijskiego.
1: Tak, żyję. Mam się dobrze, nawet bardzo dobrze.
0: Bardzo się z tego cieszymy. Kamil Stoch pochwalił się w mediach społecznościowych, jak wygląda jego życie po zakończeniu kariery, co tam się u niego dzieje.
1: Generalnie staram się robić wszystkie te rzeczy, na które nie miałem czasu do tej pory, a że ich jest bardzo dużo, także jeszcze mam mniej czasu i dni mi bardzo szybko mijają. I tak to właśnie wygląda.
0: A, czyli jednak żonie Kamila Stocha udało się zagonić go do domowych obowiązków. I po co on tak wcześnie tę karierę kończył?

0: Táto promocja.
1: A kde tu vstečne jest?
2: To co, ty nikdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
8: Ale handlowa, Marian, handlowa.
7: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
8: No.
9: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
10: 9 godzin relaksu nad morzem. Wyjedź na letni wypoczynek i omiń korki dzięki wakacyjnym połączeniom kolejowym Arriva. Codziennie przez całe wakacje o godzinie 6.40 z dworca Bydgoszcz Główna odjeżdża pociąg Latarnik do Helu. Oferujemy bezpośredni dojazd w 4 godziny, atrakcyjne ceny biletów, zniżki na bilety rodzinne i powrotne oraz specjalny klub rabatowy Arriva. Szczegóły i bilety dostępne na arriva.pl.
11: Hello to Wimbledon.
12: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
13: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
12: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
16: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
17: Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 19622 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 19622.
18: Marzy mi się nowoczesny apartament z dużym tarasem w centrum Bydgoszczy, wśród zieleni, blisko sklepu, tramwaju, a z okien chcę widzieć park.
19: To koniecznie zobaczy Spire od Arkada Invest przy ulicy Toruńskiej 136. W sobotę 4 lipca organizują dzień otwarty. Udostępnią jedno piętro z apartamentami dwu- i trzypokojowymi z widokami na park centralny, zielony dziedziniec i naturalną skarpę. Na miejscu porozmawiasz z doradcami i architektem wnętrz.
20: Dzień otwarty Spire. Sobota 4 lipca od 10 do 14. Toruńska 136.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Parking w samym centrum miasta? Drukarnia Centrum MOL Bydgoszcz przy Jagiellońskiej 1. Trzy poziomy, 166 miejsc i tylko 5 zł za godzinę. Bezpiecznie, wygodnie i bez stresu. Do Starówki dojdziesz w kilka minut. Parking Drukarnia Centrum MOL Bydgoszcz. Zawsze blisko celu.
21: I po reklamie.
22: Jest 15. SK News, Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Są utrudnienia na S3 w kierunku Szczecina w zachodniopomorskim. To po zderzeniu pojazdów między węzłami Myślibórz-Pyrzyce. Utrudnienia również na S17 na Lubelszczyźnie. To po zderzeniu czterech samochodów między Kurowem a Rykami. Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Kobieta wydobyta spod gruzu. To po wybuchu i zawaleniu się budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce.
23: Wykonaliśmy do niej dostęp, została ewakuowana, poparzona, została przekazana pogotowiu i transportowana do szpitala.
22: Mówił Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej. W czasie wybuchu w budynku znajdował się również mężczyzna. Wyszedł z gruzowiska o własnych siłach. Przyczyny wybuchu ustalają służby. W dwóch kąpieliskach w Polsce woda niezdatna do kąpieli, podaje Główny Inspektorat Sanitarny. Zamknięto dziś dwa obiekty w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. To ze względu na zakwit sinic oraz zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS.
1: największe gwiazdy polskiego rapu w jednym miejscu i to jeszcze na nadwiślańskiej plaży. Mamy dla was zaproszenie na Polish Hip Hop Festival w Płocku i komuś z was już w tej godzinie jest prezentuje. Zobaczycie PZ-a, Maliko, Montanę, Żabsona i wielu innych. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Po co chcecie pójść na ten festiwal? Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Hejo, kocham was, że mogę was słuchać cały rok bez względu na pogodę i warunki, a dzisiaj są po prostu skrajne, ale dzięki wam przeżyję każdy dzień. Buziole.

0: To już są 24 wakacje, w które słuchamy właśnie tego numeru. Hit zawsze na czasie, Ozon na antenie Radia SK. A w drugiej połowie nadchodzącego tygodnia wy będziecie słuchać dobrego rapu. I to na nadwiślańskiej plaży w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival od czwartku do soboty. Największe gwiazdy rapu na jednej scenie. PZ, Malik Montana, Kaz Bałagane, Young Leosia też tam będzie. I w tym w środku tego wszystkiego wy, jako że wszystkie najlepsze imprezki zaczynają się w Esce, to już teraz mam dla was 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival.
1: Na ten festiwal. Byłoby spełnieniem marzeń.
0: Myślę, że nie jednej osoby. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego to właśnie wy powinniście się wybrać na Polish Hip Hop Festival ze swoją ekipą? Czekam na głosówki i za chwilę w tej sprawie odzywam się do kogoś z was, a teraz gram hity na czasie. Tame Impala i Jenny już teraz.

0: Ktoś z was za chwilę będzie śpiewał właśnie tak jak Stanach. Hip, hip, hura, jak zgarnie bilety na Polish Hip Hop Festival. To za chwilę, jeszcze was troszeczkę potrzymam w niepewności, bo tu jest dobra wakacyjna nowość do zagrania.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A wy doskonale wiecie, że w Radiu SK sam najlepszy, sprawdzony muzyczny towar. Najlepsze nowości wam podrzucamy i teraz uwaga, napięcie rośnie. Walka z upałem trwa. 40 stopni na termometrach. I na podstawie tej piosenki, tego utworu muzyki klasycznej, powstał wakacyjny hicior. Niektórzy artyści potrafią robić cuda i oni na pewno to potrafią. Alan Walker i Ava Max mają dla nas numer, który brzmi jak upalne niedzielne popołudnie. Fate, już teraz w Radiu SK.

0: teledysku do tego numeru, ona podziwiała, jak chłopak trawę kosi. No w takim upale to jest murowany kandydat na męża. Carly Rae Jepsen w Radiu SK. A nasz słuchacz Patryk daje znać, że bardzo by się chciał wybrać na Polish Hip Hop Festival, bo musi zweryfikować kilka rzeczy, posłuchajcie.
1: To zobaczyć Malika, jak robi rundki w AMG. Zapytać PZ-a, dlaczego nie miał planu B. I w sumie, czy już ma ten wymarzony dom nad wodą, czy nie ma.
0: Patryk, strasznie ciekawski jesteś. Patryk, razem ze mną, cześć.
2: Siemanko, witam.
0: Słuchaj, jak, skoro już tak sprawdzasz kilka rzeczy, to w moim imieniu, jakbyś sprawdził, zapytał Jan Kleosie, co się dzieje, kiedy...
3: Kiedy padają koleżanki, ej, zaczynają się
2: kurani. Nie ma problemu, zapytam.
0: Słuchaj, masz tam jakąś imprezkową ekipę u siebie? Miałbyś kogo zabrać na ten Polish Hip Hop?
2: Na pewno by się znalazło parę osób, przede wszystkim moja narzeczona i tam ktoś na pewno jeszcze by się znalazł, tylko dużo chętnych by było, wiadomo, nie?
0: No na darmowe bilety to wiadomo, to byś długo szukać nie musiał, prawda?
2: No właśnie, tylko jeszcze muszę się zapytać Sokoła, czy tego jednorożca widział. No. Ale to też zapytam.
0: To musisz całą listę zadań na Polish Hip Hop Festival przygotować.
2: Tak,
0: ale dobrze. Najpierw jutro rano, jak będziesz w pracy, to musisz wniosek urlopowy wypisać od czwartku do soboty, bo właśnie super. Teraz zgarniasz 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival w Płocku.
2: Super, dzięki bardzo, super.
0: Dobrej zabawy, Patryk, życzę.
2: Bardzo
0: trzymaj
2: się cieszę. Dzięki, trzymaj się, heja.
0: No i w tym upale się trzymaj, bo temperatura cały czas rośnie, idzie w górę.
2: Dokładnie. Hej.
0: Dobrego popołudnia. A jeszcze specjalnie dla Patryka i innych fanów rapu, za chwilę plan B od PZ na antenie Eski się pojawi.
4: Reklama.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Panowie, dach gotowy?
7: Oczywiście, że gotowy.
6: Tak szybko?
7: Panie, to Byddrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
8: Bydddrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydddrew.pl. Telefon 884 308 308. Nudzi

0: www.enbo.pl. Jagiellońska 94B. Enbo, tu zaczyna się zabawa.
1: Hiper tania niedziela w Auchan.
2: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
3: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
4: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
5: Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
6: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
5: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
6: Tak, teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.
7: Czas na wielkie okazje w Vox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Vox w Bydgoszczy w Galerii Szajnochy 2. Vox. I mieszkasz po swojemu.
8: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
9: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
8: BYD. Build your dreams.
10: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
11: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
12: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
11: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
13: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
14: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
15: Bo jest tu Politechnika.
16: Bo jest Politechnika Bydgoska.
17: Bo jest Politechnika Bydgoska.
18: Politechnika Bydgoska.
19: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
20: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Gorąco!

0: przy takich numerach temperatura w samochodzie, nie temperatura, klimatyzacja w samochodzie zaczyna lepiej działać, ale Farben w Radiu SK, a temperatura rośnie z każdą minutą. Słuchajcie, już pobiliśmy rekord najwyższej temperatury w czerwcu w historii pomiarów, a eksperci od pogody piszą w internecie już, że w ciągu kilkudziesięciu najbliższych minut w naszym kraju padnie historyczny rekord gorąca, który aktualnie wynosi 40,2 stopnia. I to za chwilę zostanie pobite. I co ciekawe, aktualnie w Polsce jest goręcej niż w Hiszpanii i w Grecji. I jeszcze cen mnożyć razy 4 nie trzeba? Wnioski nasuwają się same.
1: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
11: fresh. You ready?
12: Tylko w Disney Plus.
13: Every second counts, baby.
12: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
14: Restaurant is flooded.
12: To już ostatnia szansa.
15: I am selling the building.
12: By uratować to miejsce.
16: We have each other and nothing left to lose.
12: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
18: Co, Barbara? Rekin!
17: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
20: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
21: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
22: Marzy mi się nowoczesny apartament z dużym tarasem w centrum Bydgoszczy, wśród zieleni, blisko sklepu, tramwaju, a z okien chcę widzieć park.
23: To koniecznie zobaczy Spire od Arkada Invest przy ulicy Toruńskiej 136. W sobotę 4 lipca organizują dzień otwarty. Udostępnią jedno piętro z apartamentami dwu- i trzypokojowymi z widokami na park centralny, zielony dziedziniec i naturalną skarpę. Na miejscu porozmawiasz z doradcami i architektem wnętrz.
24: Dzień otwarty Spire. Sobota 4 lipca od 10 do 14. Toruńska 136.
25: Oszczędni tankują taniej.
26: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
27: To będzie ostatnia reklama.
28: Wow!
0: teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
5: Bydgoszcz na czasie.
6: Dawid Olszewski, bardzo sportowe lato szykuje się w Bydgoszczy, zwłaszcza w lipcu. Wystartuje wtedy Enea Bydgoszcz Triathlon. Impreza co roku gromadzi ponad 4,5 tysiąca zawodników i prawie 25 tysięcy kibiców. A potem Bydgoszcz Open Water Swimming. Całodobowy wyścig pływacki w Brdzie. To jedyny w Polsce i prawdopodobnie jedyny na świecie 24-godzinny wyścig pływacki w rzece. Impreza ruszy 18 lipca.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
11: Zbliża się 16. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 pasażerów ewakuowanych z pociągu relacji Olsztyn-Kraków. Skład z powodu awarii sieci trakcyjnej utknął w okolicach Modlina na Mazowszu. Kolej podstawia autobusy zastępcze. Przyczyną awarii trakcji najprawdopodobniej są rekordowo wysokie temperatury. A po fali upałów gwałtowne burze, ostrzegają synoptycy z IMGW. Burzowy front ma napływać do Polski dziś późnym wieczorem z północnego zachodu, po czym przejdzie w głąb kraju.
14: Z obszaru zachodniego Pomorza, ziemi lubuskiej, bardziej przez Wielkopolskę, Kujawę, Pomorze, Powarmię.
11: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Cała fala upałów ma się natomiast zakończyć w środę. Każdy sposób jest dobry, by pokazać piękno Odry. To hasło trwającej 27. edycji Pływadeł, czyli spływu łodzi nietypowych. W liczącej blisko 40 jednostek flotylli jest m.in. barka stylizowana na domek dla lalek czy pływająca altanka ogrodowa. Rejs Odrą z Raciborza zakończy się dziś w Kędzierzynie Koźlu. Tam jury wybierze najciekawsze tegoroczne pływadło.
27: Korzystajmy, bo następna taka okazja dopiero pod koniec wakacji. Dzisiaj niedziela handlowa, sklepy są otwarte, więc jest gdzie się schować przed upałem. Chociaż w sumie teraz tak myślę, panowie, przepraszam, może ja niepotrzebnie o tej niedzieli handlowej przypominałem. Jeśli właśnie znaleźliście wolne miejsce na parkingu, to poczekajcie chwilę, czekajcie, bo tu fajny hicior leci. Nie jeden, dużo tych hiciorów. Na początek Dawid Wolsiado, to jest SK. Jest 16.01. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: Karniaka. Hymn mundialu i myślę, że to jest nieoficjalny hymn SK Karniaki Cup. A tam są jeszcze większe emocje niż na mundialu. Słuchajcie, przed nami ostatnie dni zabawy, ostatnie dni kompletowania ekipy, która zagra w najbliższą sobotę 4 czerwca o 10 tysięcy złotych w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Jeżeli chcecie strzelić coś Sławkowi Peszko, zgłaszajcie się na SK.pl i odgadnijcie, co mówi Sławek Peszko.
1: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
0: Wiadomo, za co Sławek Peszko odpowiadał, prawda? Jeśli wiecie, wpadajcie na SK.pl i za darmo się zgłaszajcie. No i potem zagracie ze Sławkiem Peszko i obejrzycie z nim mecz i będzie imprezka w loży VIP na Stadionie Narodowym. Sławek Peszko już podobno szykuje formę. Zgłoszenia za darmo na SK.pl, a my ładujemy baterie z Alesso i Nate Smith, a ja wam za chwilę powiem, gdzie padł rekord historyczny ciepła w Polsce.

0: Avicii w Radiu SK, gramy wakacyjne hity na czasie. No i słuchajcie, mamy to. To się właśnie wydarzyło, to już jest oficjalna informacja. Mamy teraz najgorętszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Padł właśnie absolutny rekord. Stacja IMGW w Toruniu odnotowała 40,3 stopnia. Także słuchajcie, mamy już też potwierdzenie, jak wygląda każda rozmowa w Polsce z drugą połówką, z sąsiadem przez ogrodzenie, z przypadkową osobą w sklepie, rozmowa dwóch starszych pań po wyjściu z kościoła.
1: Fuh, ale gorąco.
0: Trzymajmy się razem, a ja za chwilę zagram hit, który idealnie do tej temperatury pasuje. Po krótkiej przerwie, wakacyjna Karol G.
2: Autopromocja.
3: Bo cieszy się na mój widok.
4: A mój tak słodko macha ogonkiem.
5: A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
6: Każdy pies jest wyjątkowy.
7: A jaki jest twój?
8: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
9: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
10: SK. Nakarmić pieska.
11: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
12: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
13: Autopromocja.
14: Reklama.
15: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
16: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
17: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny. Nudzisz

0: szczegóły promocji na www.enbo.pl. Jagiellońska 94B. Enbo, tu zaczyna się zabawa. Letnia promocja w iGym. Tylko od 29 czerwca do 31 lipca z kodem SK zapłacisz 200 zł za 2 miesiące treningów bez zobowiązań. Centrum miasta, świetny dojazd tramwajem i darmowy parking podczas treningu. iGym, Jagiellońska 1. Trenuj taniej tego lata.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: I po reklamie.

0: zaopatruje was w wakacyjne hity na czasie w najcieplejszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Jeżeli do tego dołożycie wodę, razem będziemy mieli wszystko. Ale nie wszyscy odpoczywają, Patryk.
1: Ja na przykład w tym upale jeżdżę, rozwożę pizzę.
0: Patryk melduje, że klimatyzacja służbowego samochodu pracuje na najwyższych obrotach. A wy co robicie w tym upale? Pracujecie? Czy może jedyne na co was stać to moczenie nóg w basenie na podwórku? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co robicie w tym upale? Za chwilę najnowsze newsy.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
4: Ale handlowa, Marian, handlowa!
3: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
4: No.
5: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Hiper tania niedziela w Auchan.
2: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
3: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
4: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: Marzy mi się nowoczesny apartament z dużym tarasem w centrum Bydgoszczy, wśród zieleni, blisko sklepu, tramwaju, a z okien chcę widzieć park.
9: To koniecznie zobaczy Spire od Arkada Invest przy ulicy Toruńskiej 136. W sobotę 4 lipca organizują dzień otwarty. Udostępnią jedno piętro z apartamentami dwu- i trzypokojowymi z widokami na park centralny, zielony dziedziniec i naturalną skarpę. Na miejscu porozmawiasz z doradcami i architektem wnętrz.
10: Dzień otwarty Spire. Sobota 4 lipca od 10 do 14. Toruńska 136.
11: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
12: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
13: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
12: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
14: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
15: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
16: Bo jest tu Politechnika.
17: Bo jest Politechnika Bydgoska.
18: Bo jest Politechnika Bydgoska.
19: Politechnika Bydgoska.
20: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
21: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
22: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Gorąco?

0: tylko w KFC. I po reklamie.
1: Jest 17. SK News, Jakub Konieczkowicz. Wciąż ogromne utrudnienia po śmiertelnym wypadku na S3 w Zachodniopomorskiem. Na trasie w kierunku Szczecina doszło do zderzenia 4 samochodów. Jedna osoba zginęła, 3 są ranne. Między węzłami Myślibórz i Pyrzyce jezdnia jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogą wojewódzką 119. Utrudnienia mają potrwać do godziny 18. Tragedia na Dolnym Śląsku. 50-latek utonął w zalewie komorowskim koło Świdnicy. Mimo natychmiastowego wezwania służb, życia mężczyzny nie udało się uratować. A to kolejna taka sytuacja w ten weekend. Tylko wczoraj w całej Polsce utonęły 4 osoby. Ratownicy w Opru apelują o zdrowy rozsądek podczas odpoczynku nad wodą. Jeszcze tylko 2 dni będzie obowiązywał program Ceny paliw niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszanie wsparcia dla kierowców. Jak przekazano, warunki zostały spełnione, można odchodzić od działań osłonowych. W obecnym kształcie program CPN ustalający ceny paliw na stacjach ma obowiązywać do 30 czerwca.
2: A, no to w takim razie zapytajmy eksperta, ile w tym tygodniu będą kosztowały paliwa. Ile w takim razie?
3: Nie wiem, ile to będzie kosztowało.
2: Tak czy inaczej, lepiej dzisiaj zatankować. Jeśli wam się tam w samochodzie zbliża rezerwa, to lepiej to zrobić w czerwcu, zanim się czerwiec skończy. ASK gra jak zawsze, hity na czasie wakacyjne. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jedni z urlopu wracają, inni na urlop jadą, a my wam uprzyjemniamy podróż. Jaki to piękny czas! O tym teraz zaśpiewa Wiktor Waligura. To są wakacyjne hity na czasie 2 po 17.

0: Co mówimy, gdy wsiadamy do samochodu po zakupach i samochód jest rozgrzany? No właśnie o to chodzi. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, trzeci wymiar za nami, a wy dajecie znać, co robicie przy takiej upalnej pogodzie. Przypominam, to jest najcieplejszy dzień w historii pomerów w Polsce. Natalia?
1: Hej SK, ja właśnie wracam z ostatniego egzaminu na uczelni i mam nadzieję, że do zobaczenia dopiero w październiku. Pozdrawiam wszystkich zimniutko.
0: Natalia, trzymamy kciuki, ale jedno jest pewne, dopóki ocena w USOS-ie się nie pojawi, książki możesz odłożyć, możesz odpocząć, a my w Radio SK mamy takie hity, przy których można odreagować, odstresować się. Kygo już teraz.

0: Katy Perry w Radiu SK i lecą do was pozdrowienia od Tomka.
1: Prosto z gorącego basenu, 32 stopnie i moczymy się, delektujemy się słoneczkiem. Pozdrawiam wszystkich, żonę Dorotkę i córkę Basię. Grajcie dalej tak świetnie, pa.
0: A się robi, szefie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tutaj macie najlepsze wakacyjne hiciory, najlepsze nowości i teraz świeży numer niemieckiej produkcji od producenta Ale Farbena. Ten numer ma taką energię, jest tak orzeźwiający jak łyk mrożonej kawki przy 40-stopniowym upale. Voices już teraz w Radiu SK.

0: Oskar Cyms w Radiu SK i ważne przypomnienie dla wszystkich tankujących. Tylko do wtorku obowiązuje ustawa obniżająca ceny paliw, a od środy ceny mogą pójść w górę. Ale jeśli będziecie trzymać z Eską, to żadne podwyżki was nie dotyczą. I tak na wakacje pojedziecie za darmo, bo Eska dowozi kampera. Już w czwartek znowu komuś z was dostarczymy Eskowy dom na kółkach. Nie zapłacicie i za paliwo, i za nocleg. Pojedziecie kamperem, gdzie tylko będziecie chcieli. A i jeszcze jedna ważna informacja. Klima jest nabita, więc upałami się też nie przejmujcie. Jeżeli chcecie dostać Eskowego kampera i pojechać nim w Polskę, to otwierajcie Eskową apkę na smartfony. Możecie ją pobrać za darmo i tam za darmo się zgłaszacie.
1: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Letnia promocja w iGym. Tylko od 29 czerwca do 31 lipca z kodem SK zapłacisz 200 zł za 2 miesiące treningów bez zobowiązań. Centrum miasta, świetny dojazd tramwajem i darmowy parking podczas treningu. iGym, Jagiellońska 1. Trenuj taniej tego lata.
3: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy ekspres los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
9: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe U Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
12: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
11: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
12: Tak, teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.
13: Czas na wielkie okazje w Vox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Vox w Bydgoszczy w Galerii Szajnochy 2. Vox. I mieszkasz po swojemu.
14: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
16: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
17: Volkswagen.
18: I po reklamie.

0: roztańczona i w bardzo wakacyjnym nastroju Bledka w Radiu SK. Z tego co widzę na Instagramie, dzisiaj u Bledki kierunek RODOS. Rodzinne ogródki działkowe. Jest trawnik, jest bazen, jest parasol. Czego więcej chcieć? Słuchajcie, co ciekawe, dzisiaj w Polsce jest cieplej niż w Egipcie, także można się poczuć egzotycznie bez wyjeżdżania z domu. A jak będziemy mili dla drugiej połówki, to i all inclusive da się załatwić.
1: Bo cieszy się na mój widok.
2: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
3: Każdy pies jest wyjątkowy.
4: A jak jest twój?
5: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
6: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
7: SK. Nakarmić pieska.
8: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
9: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36.

0: 12 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link

Ford u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoassistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
2: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
3: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
4: Parking w samym centrum miasta? Drukarnia Centrum Mol Bydgoszcz przy Jagiellońskiej 1. Trzy poziomy, 166 miejsc i tylko 5 zł za godzinę. Bezpiecznie, wygodnie i bez stresu. Do Starówki dojdziesz w kilka minut. Parking Drukarnia Centrum Mol Bydgoszcz. Zawsze blisko celu.
5: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydgoszcz, kolego. Bydgoszcz. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydgoszcz.pl. Telefon 884 308 308.
6: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
8: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
12: Bydgoszcz na czasie.
13: Dawid Olszewski, wieczór z kabaretową muzyką w Bydgoszczy. Hrabi i goście, potemowe piosenki. Artyści sięgną po kultowe kawałki kabaretu Potem i zaprezentują je w nowych, scenicznych aranżacjach. To połączenie humoru, nostalgii i muzyki, która wciąż bawi i wzrusza. Na scenie pojawią się znani artyści kabaretowi oraz goście specjalni. Całość ma być sentymentalną podróżą do dobrze znanego świata absurdu i śmiechu. To 11 lipca.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
14: Zbliża się 18. SK News, Jakub Konieczkowicz. Służby ewakuują pojazdy z zamkniętego odcinka. Strażacy dowożą wodę osobom, które utknęły w korku. Przedłużają się utrudnienia na S3 w zachodniopomorskim w kierunku Szczecina. Jezdnia między węzłami Myślibórz i Pyrzyce wciąż jest zablokowana. Przypomnę, dziś po południu doszło tam do śmiertelnego wypadku. Zderzyły się 2 samochody, 1 osoba zginęła, 3 są ranne. Służby dalej pracują na miejscu zdarzenia. Padł nowy rekord ciepła w historii pomiarów, podaje IMGW. W Słubicach w województwie lubuskim zarejestrowano dziś 40,5 stopni Celsjusza. A upały nie ustają, a w prawie całym kraju do jutrzejszego wieczora obowiązują alerty IMGW 3 stopnia. Dziś wieczorem w północno-zachodniej części kraju mogą się również pojawić burze. Jutro pierwsza runda Wimbledonu. Na korcie stanie Maja Chwalińska. Polska finalistka Rolanda Garrosa z dziką kartą rozpocznie swój mecz o godzinie 12. Zmierzy się z kwalifikantką Tajlandii. We wtorek natomiast swój mecz pierwszej rundy rozegra Iga Świątek.

kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Reklama.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Ale sztosy!
14: Ale co?
13: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
15: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
16: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od ActiveLab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
17: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
18: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
20: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Hello to Wimbledon.
23: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
24: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
23: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
25: I po reklamie.

0: Radio SK. Radio SK. Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Kto zwalcza ból?
5: Wundary!
4: Kto?
5: Wundary! Wundary!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: You ready?
10: Tylko w Disney Plus.
11: Every second counts, baby.
10: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
12: Restaurant is flooded.
10: To już ostatnia szansa.
13: I am selling the building.
10: By uratować to miejsce.
14: We have each other and nothing left to lose.
10: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
16: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
17: Widaron.
16: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
17: Widaron.
16: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
17: Widaron.
16: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
17: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
18: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
19: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
20: O nie! Gdzie moja kasa?
19: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
23: I po reklamie.
24: Ja się staram.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Panowie, dach gotowy?
2: Oczywiście, że gotowy.
1: Tak szybko?
2: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
3: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884-308-308.
4: Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22.

0: szczegóły promocji na www.enbo.pl. Jagiellońska 94B. Enbo, tu zaczyna się zabawa.
1: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
2: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
3: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
4: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
5: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
6: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
7: Bo jest tu Politechnika.
8: Bo jest Politechnika Bydgoska.
9: Bo jest Politechnika Bydgoska.
10: Politechnika Bydgoska.
1: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
11: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
0: Letnia promocja w iGym. Tylko od 29 czerwca do 31 lipca z kodem SK zapłacisz 200 zł za 2 miesiące treningów bez zobowiązań. Centrum miasta, świetny dojazd tramwajem i darmowy parking podczas treningu. iGym, Jagiellońska 1. Trenuj taniej tego lata. Parking w samym centrum miasta? Drukarnia Centrum Mol Bydgoszcz przy Jagiellońskiej 1. Trzy poziomy, 166 miejsc i tylko 5 zł za godzinę. Bezpiecznie, wygodnie i bez stresu. Do Starówki dojdziesz w kilka minut. Parking Drukarnia Centrum Mol Bydgoszcz. Zawsze blisko celu.
12: To będzie ostatnia reklama. Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
13: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
12: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
13: Tak, teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.
14: Czas na wielkie okazje w Vox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Vox w Bydgoszczy w Galerii Szajnochy 2. Vox. I mieszkasz po swojemu.
15: I po reklamie.

Audycja Bydgoszcz. Reklama. 9 godzin relaksu nad morzem. Wyjedź na letni wypoczynek i omiń korki dzięki wakacyjnym połączeniom kolejowym Arriva. Codziennie przez całe wakacje o godzinie 6.40 z dworca Bydgoszcz Główna odjeżdża pociąg Latarnik do Helu. Oferujemy bezpośredni dojazd w 4 godziny, atrakcyjne ceny biletów, zniżki na bilety rodzinne i powrotne oraz specjalny klub rabatowy Arriva. Szczegóły i bilety dostępne na arriva.pl.

0: 2-4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
2: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
3: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
4: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
5: Marzy mi się nowoczesny apartament z dużym tarasem w centrum Bydgoszczy, wśród zieleni, blisko sklepu, tramwaju. A z okien chcę widzieć park.
6: To koniecznie zobaczy Spire od Arkada Invest przy ulicy Toruńskiej 136. W sobotę 4 lipca organizują dzień otwarty. Udostępnią jedno piętro z apartamentami dwu- i trzypokojowymi z widokami na park centralny, zielony dziedziniec i naturalną skarpę. Na miejscu porozmawiasz z doradcami i architektem wnętrz.
7: Dzień otwarty Espire. Sobota, 4 lipca od 10 do 14. Toruńska 136.
8: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
9: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
10: BYD. Build your dreams.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ludzie.

0: News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktoria Kida wydała nowy numer. Ta dziewczyna w zeszłym roku nieraz podbiła listy hitów w Polsce, między innymi kawałkiem Oj dziewczyno czy Naiwna ja. Teraz serwuje nam nowy singiel, kawałek nosi tytuł Co mi tam. A co ciekawego imprezkowego nam się szykuje w te wakacje? No to ja już wam mówię, przed nami dwie wielkie rapowe imprezy. Najpierw gwiazdy rapu przejmą plażę nad Wisłą w Płocku. Chodzi oczywiście o Polish Hip Hop Festival. Tam zagra między innymi PZ, Malik Montana, Kasba Łagane, Guzior, Jank, Leosia, Fukaj czy Tede. Ta impreza potrwa od 2 do 4 lipca na Polish Hip Hop Festival. Jak zawsze zaprasza Radio SK. Będziemy mieli dla was bilety. Kilka dni później ciekawe rzeczy będą się też działy w mieście Sława w województwie lubuskim. Tam szykuje się festiwal Rap Stacja. Na scenie największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal Rap Stacja potrwa od 8 do 11 lipca i na tę imprezę też SK będzie miała dla was bilety. A teraz wracamy do rozmowy z Roxy Węgiel, która w lato wchodzi z nowym albumem Błękit. Pracowała nad tą płytą przez 3 ostatnie lata. Z Roxy Węgiel rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
1: A jak twoi fani zareagowali na ten nowy materiał? Bo wiem, że kilka piosenek śpiewałaś już przed premierą.
2: Tak, kilka piosenek zagrałam na koncertach i bardzo dobrze reagują ludzie na ten materiał. Ja też nie chciałam zdradzać wszystkiego, więc wybrałam raczej takie najbardziej lajtowe utwory na te koncerty. Więc no... O, cukier. Sorry. Więc na pewno... Zrobiło się za słodko. Więc na pewno będę dokładała do setlisty nowe numery, będę coś tam zmieniała.
1: Dokładać, tak.
2: Ale już niedługo, zresztą wiesz, odbędzie się medialna premiera Błękitu, gdzie oczywiście jesteś zaproszony.
1: Dziękuję, dziękuję, potwierdzam, będę.
2: Super, wspaniale. Także tam będzie cały materiał na żywo.
1: Od początku do końca.
2: Od początku do końca.
1: A co sprawiło, że akurat przy tej płycie postanowiłaś trochę schować się za metaforami? Bo ile na 13 plus 5 postawiłaś na taką dosłowność, no. I wiedzieliśmy o kim, o czym śpiewasz w poszczególnych kawałkach, tak tutaj chociażby wspomniany Błękit, piosenka o Bogu, wszyscy myśleli, że to jest piosenka o Kevinie. Kiedy no. Słuchamy piosenki Codzienność pamiętaj nas, też można pomyśleć, w ogóle najłatwiej słuchając tej płyty, pomyśleć, że to jest album będący listem miłosnym od ciebie do Kevina i od Kevina
2: tak,
1: do ciebie.
2: Tak, bo to jest takie oczywiste rozwiązanie. Oczywiście, wiesz, jest tam kilka piosenek typu Dom. Mhm. To jest totalnie piosenka na pierwszy taniec weselny. My to w ogóle napisaliśmy Dom z myślą o tym, żeby to była taka piosenka zakochanych. I wylaliśmy tam wszystkie swoje emocje związane właśnie z miłością. Chcieliśmy zrobić takiego love songa, piękną balladę i uchwycić po prostu takie najpiękniejsze emocje miłosne. Ale też, no właśnie, nie każdy utwór jest skierowany do relacji z Kevinem. Tak jak powiedziałeś, codzienność to absolutnie nie jest bazowane na doświadczeniu z mojego małżeństwa, czy nawet z moich związków, jakichś poprzednich relacji.
1: Nawet piosenki mogące opisywać relacje między dzieckiem a rodzicem, chociażby.
2: Oczywiście też, ale tak, dokładnie. Więc akurat jeśli chodzi o codzienność, to opisuje to relacje takie bardziej... nie związkowe. Akurat pisząc codzienność miałam w głowie dwie sytuacje i też nie chcę za bardzo jakoś tego roztrząsać,
1: ale... A myślę, że ci ludzie wiedzą, że to piosenka o nich?
2: Nie wiem. Nie wiem, jestem ciekawa, ale no, to jest dobre pytanie. Nikt mi nigdy nie powiedział, żeby poczuł, że to...
1: Nie otrzymałaś tego feedbacku?
2: Nie otrzymałam.
1: To chyba o mnie.
2: Nie otrzymałam, ale może ktoś sobie tak myśli. Może sobie ktoś, no te osoby może sobie tak myślą, ale jest tam też no dużo takich sytuacji, jest po prostu ta płyta, ja mam wrażenie, że jest dużo emocji zaczerpniętych z różnych sytuacji, które się po prostu działy, które miały miejsce, czy też nawet piosenka Niech będzie nam. No ogólnie ostatnie miesiące przed zamknięciem płyty Błękitu nam pokazały, że życie to są tak naprawdę krótkie momenty, trzeba żyć tu i teraz i skupić się na tej obecnej chwili, bo tak naprawdę nie wiesz, czy ty jutro w ogóle się obudzisz. I było dużo takich sytuacji w naszym życiu, które nam pokazały, że jednak ważne jest to, co jest tu i teraz. I No i tak, i warto się na tym skupić. O tym jest właśnie piosenka Niech Będzie Nam. Ta piosenka powstała na jednym z kampów. Pawlic zaprosił nas do takiego domku w górach. To było 3 lata temu może. I tam w ogóle praktycznie nic nie powstało na tym kampie. I stwierdziliśmy, bo z tego się zrobił taki towarzyski wyjazd bardziej. Stwierdziliśmy, że po prostu
1: wyjazdy
2: nagramy.
1: Też są potrzebne.
2: Tak, oczywiście, że
1: one
2: są potrzebne.
1: Inspirują to jest,
2: dokładnie. I
1: w
2: to
1: czasie.
2: Nas tak zainspirowało do nagrania, o, nagrajmy jakiś głupi filmik na Instagrama. No to nie wiem, to coś zagraj na gitarze, ja zaśpiewam. No i tak zaczęłam sobie nucić tą melodię. I powstał refren. Powstał refren jakiejś piosenki, po prostu nowej. No i tak zaczęliśmy pisać tekst. I on tak sobie przeleżał 2 lata. Ja w ogóle randomowy dzień odpaliłam sobie Instagrama, zaczęłam tak scrollować swojego feeda, po prostu co ja tam mam na tym Instagramie, jak taki pamiętnik, no nie? Cofać się w czasie trochę, mówię, o tutaj to jak gra, Pawlic na gitarze, a ja śpiewam. Mówię, co to jest za piosenka? W ogóle zapomniałam o tym, totalnie o tym zapomniałam. No więc akurat to był taki dzień, że miałam z tyłu głowy to, że chcę zamknąć płytę i akurat tego dnia po prostu napisałam do Marcina, mówię, ej, weź skończmy tę piosenkę, dawaj, skończymy tę piosenkę, może fajnie wyjdzie. I tak coś tam napisaliśmy, później jakoś znowu do tej piosenki przez długi czas nie wracaliśmy i finalnie, no, wydarzyły się przykre
1: okoliczności
2: dokładnie, bo Kevin na przestrzeni tak naprawdę 2 miesięcy stracił swoich dziadków, no odeszli niestety. Taka jest kolej rzeczy i właśnie jakoś tak miałam w głowie po prostu przez ten czas, przez to wszystko, co się działo, tę piosenkę. I stwierdziliśmy, że po prostu dokończymy ten tekst z takiej perspektywy właśnie osoby, która trochę obserwuje to zjawisko śmierci, straty ukochanej osoby, bo to, co ja też zaobserwowałam, najpierw odeszła babcia Kevina, świętej pamięci, później dziadek, i ten dziadek przez miesiąc żył sam. I po prostu to, jak on tak naprawdę każdego dnia umierał z tęsknoty. I nie będę ukrywać, że obserwacja tego mnie bardzo zainspirowała do napisania tej piosenki. Więc no, z jednej strony śmierć jest czymś naturalnym, wiadomo, każdy kiedyś odejdzie z tego świata, a z drugiej strony też wydaje mi się, że każdy się tego trochę obawia.
1: Dlatego na to nie można być przygotowanym.
2: Na to się nie da przygotować, na stratę ukochanej osoby, na no właśnie tak jak już wcześniej mówiłam, na to, czy my w ogóle, no ile czasu nam zostało, nie wiemy tego, tak tutaj na ziemi, nikt tego nie wie. Więc tak, ta piosenka jest po prostu o przemijaniu.
1: Ja też pamiętam, jak pojawiły się takie plotki, że na ślub cywilny zdecydowaliście się właśnie ze względu na babcię Kevina. Czy ciebie to zaskoczyło, że w ogóle takie informacje przedostały się do mediów?
2: No, zaskoczyło mnie to, bo tak naprawdę, teraz to nie jest to tajemnica, ale też było to jednym z powodów, w sensie z powodów. I tak braliśmy ślub, wiedzieliśmy, że bierzemy ślub, a wiem, że babcia bardzo chciała być na ślubie. I stwierdziliśmy po prostu, że akurat wtedy ona już była w złym stanie i Kevin pojechał do niej i powiedział, że wzięliśmy ten ślub.
1: Jejku.
2: Tak, więc ona tak naprawdę niewiele dni później ona po prostu odeszła. Ale dla Kevina to było ważne. Bardzo. Dla mnie też w sumie, bo wiedziałam, jak ona bardzo chciała być po prostu na tym ślubie. No więc doczekała się.
1: A czujesz, że ta płyta Błękit jest niejako świadectwem miłości twojej i Kevina? Bo o ile ten materiał 13+5 był trochę naiwny, bo wy się dopiero poznawaliście wtedy. Pamiętam piosenkę Pierwsze Miejsce. No dzisiaj wiadomo, te utwory są znacznie bardziej głębokie, dojrzałe. Czy czujesz właśnie, że ten long play jest, tak jak powiedziałem, takim świadectwem miłości?
2: Myślę, że bardzo dużo przez te 4 lata przeszliśmy i...
1: A dzielisz ten związek na jakieś etapy?
2: Nie mam tego tak w głowie, chyba posegregowanego, ale na pewno jest jedna piosenka, która opowiada o początkach tej miłości, ale takich mhm. początkach, nie takich jak na 13 plus 5, że o, nie chcemy tacy być, haha, wszystko super, motylki w brzuchu w ogóle.
1: Tak, bez dram, nie ma szans, że mi przejdzie.
2: Dokładnie. Różowe okulary, tak, no nie, tam to było różowe okulary, a faktycznie błękit wydaje mi się, że po prostu jest bardziej świadomy i taki, to jest taka opowieść z perspektywy czasu też.
1: Świadomość słowo klucz, mówiłem.
2: Dokładnie. Więc powiem ci szczerze, jest jedna piosenka. Boże, jak ona się nazywa? To z Bartkiem Królikiem. Przy tobie.
1: Węgielek numer jeden. No.
2: Właśnie w piosence Przy tobie opowiadam o początkach związku z Kevinem, o takich czasach, gdzie wszyscy byli przeciwko nam. Dosłownie, my byliśmy zdani tylko na siebie. Naprawdę był ciężki czas, o którym też jakoś nie mówiliśmy otwarcie. Zresztą nie było takiej potrzeby, ale też cieszę się, że właśnie muzyką można opowiadać różne tego typu historie i po prostu te emocje, one same wychodzą w momencie, kiedy tworzysz taką piosenkę. No i finalnie okazuje się, że właśnie tak na koniec dnia ja chcę być przy tobie. Mimo tego całego zła, które na początku nas spotkało. Oczywiście my byliśmy i nadal jesteśmy w siebie wpatrzeni i bardzo się kochamy i myślę, że właśnie ten fundament, ta miłość i przyjaźń, którą mieliśmy od początku, to sprawiło, że to przetrwaliśmy, bo jakbym miała powiedzieć to, przez co my przechodziliśmy, jakbym miała to wszystko powiedzieć, to uwierz mi, że nie jedna para by się poddała. Z każdej strony był atak.
1: A czy patrząc dzisiaj z perspektywy 21-latki, w pewnym sensie rozumiesz ludzi, którzy wtedy się o ciebie bali? Na przykład swoich rodziców. Bo pamiętam, jak byłaś tutaj przy okazji premiery piosenki Bez Słów, no to powiedziałaś mi, że twoi rodzice niezbyt entuzjastycznie zareagowali na plany przeprowadzki i tak dalej. Czy dzisiaj, właśnie jako 21-latka, rozumiesz tę obawę?
2: Z jednej strony oczywiście rozumiem, że moi rodzice się troszczyli i był taki moment, że po prostu też no, nie wiedzieli, w którą stronę to będzie zmierzać. Ja nie mieszkałam wcześniej w Warszawie, więc na pewno wynikało to z troski, ale dzisiaj po 4 latach, już mieszkam tutaj 4 lata, wiadomo też na początku nie znali Kevina, nie wiedzieli w ogóle w jaką stronę to pójdzie, jak będzie wyglądał ten związek i tak dalej. Wiadomo, to jest naturalne, że się martwią. Tym bardziej, że jestem ich jedyną córką. Mają też dwóch wspaniałych synów, moich braci, ale wiadomo, że z córką jest trochę inaczej. Mam wrażenie, że jakoś większa po prostu jest może więcej obaw.
1: Taka ostrożność, tak.
2: Taka, no, dokładnie. Każdy chce chronić, tak. I z jednej strony totalnie to rozumiem, ale z drugiej strony też po prostu chcę się skupić na tym, co jest dziś, co jest właśnie, jak te relacje wyglądają na dzień dzisiejszy i są naprawdę bardzo dobre, wszystko się dobrze poukładało. No co nie zmienia faktu, że na pewno było to szokujące dla nich, to wszystko, co my po prostu z Kevinem, jakie decyzje podejmowaliśmy, jak działaliśmy. No, był to taki speedrun życia dla nich po prostu. Dziecko wychodzi z domu, nagle tutaj tak, zaręczyny, ślub, płyta, w ogóle robi sobie tak naprawdę, żyje swoim życiem, nie? No i to było takie szybka zmiana, chociaż mi się wydaje, że ja już wtedy, przez to, że zaczęłam tak młodo pracować, że to był taki moment, że ja nawet nieświadomie potrzebowałam już się tak
1: usamodzielnić,
2: no.
1: Ale też pamiętam, że w momencie, kiedy ogłosiłaś związek z Kevinem, odbijałaś się od małżeństwa swoich rodziców.
2: Tak. Tak, moi rodzice mają taką samą różnicę wieku w swoim związku i moja mama miała 17 lat, jak poznała mojego tatę, więc no, taka podobna historia pod tym względem.
1: Ja też pamiętam, jak kilka lat temu, Boże, w ogóle kilka lat temu, jak ten czas leci, pytałem o was Dodę, nie wiem, czy to do ciebie dotarło. I Doda wtedy powiedziała mi, że taka stabilizacja w życiu prywatnym na pewno bardzo pomoże ci w tym brutalnym świecie show biznesu. Tym bardziej, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że twój mąż zajmuje się produkowaniem muzyki i nie musisz prosić się o to ludzi.
2: Tak, on pisze teksty.
1: Nie musisz wydawać. Tak, tak. Mhm. Chodziło mi, że zajmuje się tworzeniem muzyki. O, dobre słowo. Tutaj ty patrzysz z punktu widzenia profesjonalistki, nie produkcji muzyki, tylko pisania.
2: Tak, tak, bo to jest jednak coś innego. Ja tak, się bardzo cieszę, że my możemy pisać razem piosenki, bo pisanie piosenek to jest bardzo taki, no ja się nie potrafiłam nigdy przed osobą dopiero poznaną otworzyć, tak w 100%, więc ciężko też mi było tak pozbierać swoje myśli.
0: Cała rozmowa czeka na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie SK Roxy Węgiel. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Tegoroczne męskie granie rusza w trasę. Pierwszy przystanek w ten weekend w Żywcu. Przez całe lato gwiazdy polskiej muzyki będą odwiedzały największe miasta i na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Igora Herbuta i Vito Bambino, którzy, przypomnę, stworzyli hymn tegorocznej trasy, a nawet dwa hymny, Bo to hit nareszcie oraz Tańczę. Oprócz tego trio na męskim graniu pojawi się m.in. Fukaj, Mrozu czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. Wiemy, kto wystąpi podczas sierpniowego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono gwiazdę oraz program tegorocznego Top of the Top Sopot Festiwalu. Impreza rusza 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa, Kaśkę Zochacką czy Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, którzy wykonają na żywo swój wspólny singiel Później Ci Opowiem. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs o legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy niedługo. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która w Operze Leśnej wykonała swój wielki hit Co Jeśli. Pracowała nad tym 3 lata, aż w końcu może się pochwalić, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę, to krążek Błękit. Na nim jest wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, na przykład tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Ostatnio Roxy wpadła do naszego studia i trochę opowiedziała o nowej płycie w rozmowie z Maksem Kluziewiczem z SK.pl.
2: Cześć, hej wszystkim.
3: Dobrze Cię widzieć.
2: Ciebie
3: też. Robiłem wczoraj taką rozkminę, właściwie to dwie. Pierwszą, jak to możliwe, że to już? Bo mam wrażenie, że chwilę temu widzieliśmy się na Esko, odwołuje zimę i puszczałaś mi te piosenki przedpremierowo, a teraz mamy ten album gotowy, dostępny w sprzedaży. Z drugiej strony zastanawiam się, czy ty, biorąc pod uwagę te wszystkie aktywności, fakt, że jesteś w trasie koncertowej, że aktualnie się przeprowadzasz, masz czas, żeby po ludzku usiąść i nacieszyć się tą premierą?
2: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata. Więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, tak jak powiedziałeś na początku, że wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe. Prawdziwymi historiami i emocjami. I chciałam po prostu uwydatnić mój głos i na tym mi zależało. Uważam, że każdy artysta powinien bronić się tym, co ma, co uważa za swój atut, co jest jego najmocniejszą stroną. U mnie od zawsze był to wokal. Ja zaczynałam jako dziecko i ludzie nie pokochali mnie za to, jak ja, nie wiem, wyglądałam, jak ja tańczyłam, czy jak się zachowywałam, tylko po prostu mam wrażenie, że wtedy my grywając ten program dziecięcy, no wtedy ludzie po prostu pokochali mój głos.
3: Głosowali na głos dzieci.
2: Dokładnie. Głosowali na głos dzieci, więc wydaje mi się, że to właśnie jest moja największa siła i chciałam do tego powrócić, bo wydaje mi się, że na tej całej drodze często o tym zapominałam. I często dawałam sobie mówić, że muszę tańczyć, muszę być taka albo inna, muszę rapować. Nie, właśnie muszę być sobą i bronić się tym, co uważam za swój po prostu taki największy dar z góry. I jest to głos, więc taki był koncept na Błękit. Oczywiście różne historie, które się działy na przestrzeni lat, różne sytuacje też mnie bardzo mocno inspirowały. I tak naprawdę nie tylko te piękne, takie radosne sytuacje, ale również bardzo przykre doświadczenie. Na przykład jest tam też piosenka chociażby o śmierci. Jest piosenka, którą napisałam o jednej z moich bliskich osób. I ona nie jest dosłownie napisana o tej osobie, ale ja wiem, że po prostu pisząc ten numer myślałam o niej. Tam po prostu jest dużo prawdy i zależało mi na tym, żeby świadomie stworzyć album od początku do końca. My wgrywaliśmy wszystkie instrumenty osobno, nie korzystaliśmy z żadnych efektów. Ja wokale do płyty nagrywałam bardzo długo, bo bardzo zależało mi na emocjach, ale też technicznie, jeśli chodzi o o nagrywanie wokali, to zaprosiłam mojego vocal coacha Adama Czaple, z którym pracuję od lat. Oczywiście ja chodzę na zajęcia wokalne, ale wydaje mi się, że przy nagrywaniu dobrze, żeby taka osoba po prostu też czuwała. I poprosiłam Adama, żeby po prostu on był takim aniołem stróżem, jeśli chodzi o te wokale. Bo wiadomo, no ja już trochę śpiewam, więc technikę mam opanowaną, wszystko tam się zgadza, szczególnie jak intensywnie i regularnie trenuję. Aczkolwiek jednak przy nagrywaniu każdy detal jest ważny. Każdy detal. Nie chciałam używać żadnych efektów, więc wszystko tak naprawdę robiliśmy totalnie organicznie i naprawdę się przyłożyłam do tego finalnego efektu. Cała ekipa też produkcyjna, z którą pracowałam, Weronika, Wejra, Gabrielczyk, no, która też bardzo się zaangażowała w cały proces aranżacji tych numerów. Stworzyła produkcję do kilku piosenek. Hotel Torino, też z nimi pracowałam przy kilku numerach i tak powstał Błękit. Jest tam też piosenka z Bartkiem Królikiem. Więc to jest taki skład, z którym właśnie tworzyłam Błękit. Oczywiście Kevin Mgley, mój mąż, to jakby tutaj to jest oczywiste, że z nim pisaliśmy wszystkie teksty. Łukasz Boliński też współtworzył niektóre piosenki, więc no jestem ogromnie wdzięczna, że nie musiałam się rozpychać łokciami, jeśli chodzi o koncepcję na płytę. Pierwszy raz szczerze mogę powiedzieć, że po prostu zrobiłam to, co chciałam. Zrobiłam to, co chciałam i nikt mi tego nie utrudniał. W końcu nabrałam tyle asertywności. Mówię, nie, robimy Błękit. Tyle walki o swoją niezależność. Dokładnie, bo to nawet, wiadomo, super jest rzucać różne pomysły, ale jest różnica, kiedy ktoś po prostu podaje jakiś pomysł, jest kreatywną osobą. Jest różnica między takim podejściem, a podejściem w stylu, nie no, teraz jest modny rap, musisz rapować. To jest już takie narzucające, a ja byłam też bardzo podatna na takie sugestie, więc zazwyczaj spełniałam oczekiwania innych osób względem mojej osoby, czy nawet przy 13+5, to teraz mogę tak powiedzieć z perspektywy czasu, że muzycznie to był po prostu jeden wielki chaos, ale ja też byłam zakochana, więc w ogóle wszystko mi się podobało wtedy. Wszystko.
3: Oczywiście. Poza tym miałaś wtedy 18 lat dopiero.
2: Dokładnie. Więc też naprawdę na przestrzeni lat.
3: Każda płyta jest etapem twojej osobistej ewolucji.
2: Dokładnie. I teraz czuję, że Błękit to jest taka płyta, której mam nadzieję, że ona się dobrze zestarzeje.
3: I pod którą podpiszesz się swoimi dwoma nazwiskami.
2: Dokładnie. Podpiszę się dwoma nazwiskami.
3: A gdybyśmy mieli cofnąć się do samego początku, ja w ogóle pamiętam ten moment, kiedy po raz pierwszy powiedziałaś mi o Błękicie, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że taki tytuł nosi ten singiel. To było za kulisami festiwalu w Opolu. Powiedziałaś mi właśnie wtedy, że chciałabyś wyjść trochę naprzeciw oczekiwaniom swoich fanów, którzy pamiętają cię z czasów The Voice Kids i widzą w tobie przede wszystkim wokalistkę. Pamiętasz w takim razie ten moment, kiedy w twojej głowie nastąpił taki zwrot i zaczęłaś inaczej patrzeć na swoją karierę? Że właśnie nie musisz robić tych wszystkich rzeczy dookoła, które robią inne piosenkarki pop, na przykład na zachodzie, tylko faktycznie chcesz robić to i dawać ludziom to, co masz najlepsze do zaoferowania.
2: Tak, ja w ogóle przez te dwa lata podczas pracy twórczej nad Błękitem, kiedy miałam tylko wolną chwilę, to oglądałam bardzo wiele dokumentów takich naprawdę legend światowej sceny muzycznej i zrozumiałam dzięki temu jedną rzecz, że każdy z tych artystów, od Amy Winehouse po Freddiego Mercurego, oni się bronili właśnie swoją mocną stroną. Oni nie robili nic na siłę, nie szukali nic innego i na początku też te ich kierunki wydawały się wielu osobom totalnie w ogóle odklejone. Czy Adele. Niektórzy też pisali o niej, smutna wokalistka, smutna dziewczyna i no finalnie okazało się to być sukcesem, tak? Ale zauważyłam, że każdy z tych wielkich artystów ryzykował w jakiś sposób. Oczywiście ja się do nich nie chcę porównywać, ale uważam, że po to są ideały, żeby do nich dążyć i po prostu warto się nimi inspirować. Więc taki wniosek wyciągnęłam po prostu oglądając dokumenty o największych gwiazdach na świecie, największych artystach na świecie, bo to są artyści wspaniali i pomyślałam sobie, że ja nie będę robiła już kolejnych cichych szeptów, już podam na swoim przykładzie, bo jest to popowe gówno. Jest.
3: Mocne słowa.
2: No tak. I po prostu pójdę po coś w swoim stylu. Oczywiście ja też lubię pop. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja lubię pop. Tylko uważam, że jest pop i pop. to się dzieli na dwa sektory. Można robić pop, który pop, po prostu... Dokładnie, który po prostu poleci w radio i nie będzie nikomu przeszkadzał, a można robić pop, który jest jakościowy, poruszy serca, sprawi, że ludzie po prostu się z tym jakoś utożsamią. I tak właśnie było z Błękitem. Błękit to był dla mnie taki dobry test, bo napisałam piosenkę o Bogu. Ta linia melodyczna nie jest łatwa, nie jest taka oczywista, to nie jest oczywista popowa piosenka, moim zdaniem przynajmniej. I to się sprawdziło i ludzie pokochali ten Błękit. Później Na szeroką wodę też, my w ogóle ten numer bardzo długo robiliśmy z Faustem. O właśnie, jeszcze Faust też oczywiście znajdzie się na płycie, ten numer. I tak naprawdę wydaje mi się, że w końcu przestałam się trzymać takich typowych, radiowych konwenansów i stwierdziłam, że dobra, no chcę użyć głosu i jeśli komuś się to podoba, to będzie tego słuchał, a jeśli nie, to jest też wielu innych artystów, którzy po prostu mają bardziej spokojne kawałki, bardziej wychillowane, a ja w tej płycie naprawdę wydaje mi się, że ona opiera się głównie na śpiewaniu.
3: Mhm, to prawda, zgadzam się. I powiem ci, że właśnie to jest dla mnie największym atutem tej płyty, bo wiadomo, głos masz doskonały, każdy ma tego świadomość, kto posiada słuch i wydaje mi się, że tutaj akurat nie można cię zarzucić, że nie potrafisz śpiewać. Natomiast to, co najbardziej mnie zachwyca w tej płycie, to to, że ona jest idealnie zbalansowana, jeżeli chodzi o twoje możliwości wokalne. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale odnoszę takie wrażenie, że kiedy operuje się bardzo szerokim aparatem, jakim jest wokal, łatwo jest przekombinować, jest przedobrzyć i przekrzyczeć cały materiał. Tobie się udało zachować właśnie ten balans. Na przykład dla mnie taką artystką, przykładem takiej artystki w ostatnich latach jest Christina Aguilera. Świetna wokalistka, ale mam wrażenie, że ona trochę przekrzykuje już swoje piosenki podczas koncertów. U ciebie mamy z jednej strony takie kruche Nie ma nas, z drugiej strony mamy gospelowe Biegnij, za chwilę mamy rockowe Chciałam Ciebie Więcej, żeby na końcu piosenka, która zamyka album Dom, dzięki wsparciu chóru wybrzmiała tak, że ja słuchając tego kawałka, mam wrażenie, że wy właśnie w studiu nagraniowym zadbaliście o każdy decybel. Żeby tam nie było niczego za dużo, niczego za mało. Ile warsztatowo kosztowało przygotowanie tej płyty? Z punktu widzenia właśnie wokalistki.
2: Wiesz co, wydaje mi się, że to była płyta, którą najdłużej tworzyłam. To na pewno. I ciężko to ocenić pod względem takiego warsztatu, bo ja ten głos zawsze miałam. Ja nie musiałam go bardziej wyćwiczyć, żeby zaśpiewać Dom. Tylko nie pokazywałam tego. Więc wydaje mi się, że większą pracę musiałam wykonać w swojej głowie. I przejść cały ten proces, różne premiery, od ahahach, po ciche szepty, aż do Błękitu. I tak małymi krokami po prostu dochodziłam do tego, co już było we mnie od dawna. Bo Halo śpiewałam, mając 12 lat.
3: A to bardzo trudna
2: praca. A to bardzo trudny utwór, tak, jak wiemy. Zgadzam się z tym. Więc szczerze, wydaje mi się, że więcej mnie to kosztowało takiej emocjonalnej pracy, bo ja ogólnie jestem perfekcjonistką i po prostu chciałam, żeby ta płyta... Chciałam, żeby ona była dopracowana na 100%. Taka dopieszczona, dlatego dawałam sobie czas. Dawałam sobie czas. Też, no, tak jak ci już mówiłam, wgrywaliśmy wszystko tak organicznie w studio. Był kwartet smyczkowy, który wgrał mi smyki do domu. I to zrobiło naprawdę piękny efekt. Byli chórzyści. Więc no dużo pracy zostało w to włożone, na pewno. Aczkolwiek jeśli chodzi o sam wokal, o warsztat wokalny, to jest nieustanna praca, to są regularne zajęcia wokalne, bo głos jest instrumentem i o każdy instrument trzeba dbać, o głos trzeba dbać. To jest tak jak ze sportem. Myślę, że do tego też mogę to porównać. Jak sportowiec, mimo że ma świetne predyspozycje, jeśli sportowiec przestanie ćwiczyć, to koniec. To on się po prostu, on osiądzie na laurach. I tak samo jest z wokalem. Jeśli ja bym kilka lat temu po wygraniu Eurowizji przestała ćwiczyć, to ja dzisiaj bym nie zaśpiewała większości z tych piosenek, które są na Błękicie. To na pewno.
3: A która z twoich piosenek jest najbardziej wymagająca?
2: Która z tych piosenek jest najbardziej wymagająca? Jest tam kilka takich, no, nawet
3: obył,
2: mój...
3: tak zwany.
2: Tak, takich, no powiedzmy, tak. Nawet mój nauczyciel wokalu, jak usłyszał tę piosenkę, mówi, Jezu, jakie trudne te piosenki. Więc niektóre są wymagające. Myślę, że jest taki moment w piosence Dom, na końcu. To jest wymagająca wokaliza. Refren piosenki Przy Tobie. Biegnij też jest wysoko. Myślę, że w tych numerach jest bardzo duża skala głosu ogólnie.
3: Lekko gospelowanie, my
2: tak,
3: czy zgodzić.
2: Tak, tak, zgodzę się z tym, tak.
3: Klaśnięcia.
2: Tak, dokładnie. Jest tam trochę też elementów zaczerpniętych gospelowych, ale cieszę się, że powiedziałeś o tym, że jest to zbalansowane. Ja właśnie bardzo dbam o to, żeby nie przesadzić, żeby to nie było takie too much. Wiesz, ja też nie lubię takiego próbowania za bardzo. Mhm. Nie znoszę tego.
0: Cały wywiad Maxa Kluziewicza z SK.pl czeka na SK-owym kanale na YouTubie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Po 3 latach pracy pora pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym krążku pokazać to, co w jej głosie najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
4: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
5: Takiego budowania piosenki tak, po
4: to jest
5: kolei.
4: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
0: Na albumie jest sporo znanych hitów, jak na przykład Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce. Jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem jeden jest Iga Świątek. Ale artystki też zajęły wysokie miejsca, bo na miejscu drugim Justyna Steczkowska, której marka osobista jest wyceniana na 288 milionów złotych. A to efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na miejscu trzecim jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na ósmym miejscu uplasowała się Maryla Rodowicz. A Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka już po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100. A to za sprawą piosenki nagranej do filmu Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Ta piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film, czyli Express. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Tak mówiła Taylor Swift. A jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio. To specjalna bajkowa stacja radiowa, która czeka na was w SK-owej aplikacji. Na smartfony. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści ten kawałek przynieśli do naszego studia osobiście. Z Margaret i Dawidem Kwiatkowskim rozmawiał Rafał Adamczak.
5: Kto zaczął? Kto na ten duet bardzo, no może naciskał, to jest złe słowo, ale kto bardzo chciał od początku i kto był drugi i złapał ten haczyk? Jak ten duet zadziałał, w jakiej kolejności?
6: Jakoś na to się nie da odpowiedzieć.
7: Na to się nie da odpowiedzieć, bo my porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy dla tego duetu opcji, bo...
6: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
7: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje jakoś poruszył.
6: Tak.
7: I mimo też, że w sumie, bo bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał i w sumie teraz jest też tak, ale okazało się, że...
6: Że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo również.
7: Tak.
6: Więc no nie odpowiemy ci tak jednoznacznie. No chcieliśmy od lat, ale przy tym numerze poczuliśmy, że to jest ten moment.
5: No to chyba
7: chociaż to Dawid powiedział, kocham cię w czasie przeszłym. Pierwszy.
5: Cudownie. Słuchajcie, właśnie, tak naprawdę jak słuchamy muzyki i słuchamy piosenek, każdy interpretuje je po swojemu, w zależności od w jakim miejscu życia się znajduje i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy na to wpływa. Czy wy chcielibyście, nie wiem, coś podpowiedzieć, jak tę piosenkę, ona ma jakąś instrukcję, jak ją się powinno interpretować? Coś tutaj się chowa szczególnego za tym utworem? Czy może zostawiacie właśnie takie...
6: Ja uważam w ogóle, że nie można takich rzeczy robić słuchaczowi, że to sam musi dojść do swojej historii w tym wszystkim, ale też nie uważam, że to jest bardzo ukryty przekaz w tej piosence. Można się szybko domyślić, o co chodzi. Ja się bardzo cieszę z tego refrenu i w ogóle z historii tego numeru, że ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei w tym i że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem.
7: Tak.
6: Oni są razem, oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli.
7: Tak.
6: I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło, właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć. A powinniśmy być cały czas razem.
5: Ja już się nie mogę doczekać, jak zagramy ten numer i posłuchamy tego, ale słuchajcie, jeszcze na chwilę zajrzyjmy do tej kuchni, jak pracowaliście nad kawałkiem. Czy poznaliście jakieś takie nawzajem irytujące cechy u siebie, o których nie mówiliście, a teraz odkryliście?
6: Irytujące?
5: No takie irytujące, takie, że...
7: Jeszcze nie jesteśmy w tym etapie związku.
6: Tak, na razie się wszystkim jaramy.
5: A jest jakaś rzecz, której sobie nawzajem jako artyści zazdrościcie?
7: Tak. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Też trochę z zazdrością. I uczę się od Dawida na maksa tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite. I to jest dla mnie ogromna nauka cały czas. Przez ten teraz taki czas, który mamy bardzo mocny ze sobą i dużo się komunikujemy i jakby dużo się dzieje. Ja jestem pod jakimś cały czas takim ogromnym wrażeniem. Jak ty to robisz, chłopie?
5: Dawid,
7: ja jeszcze będę pobierać dużo tej nauk, na pewno. Ale Boże, i to jest w jakimś taki, no zazdrość to jest może duże słowo, jest no takie tak nacechowane, ale naprawdę ogromny mam do ciebie podziw i cię obserwuję i uczę się od ciebie

0: Chciałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to, ale oczywiście to była wciąż fajna koleżeńska zazdrość, ale patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże, tak wszyscy to znają, nie tylko tam 3-4 rzędy, no kiedyś może się uda, a dziś mam nadzieję, że to będzie nasz numer wspólny właśnie przez wszystkich znany, więc fajnie.
1: Na kawałek później ci opowiem. Możecie głosować w propozycjach do gorącej 20 Radia SK na sk.pl. Nowe notowanie w każdy piątek po 18, a w poniedziałki gramy wam najlepsze rapowe hity. Po 23 Mati Fuczyło zaprasza na Rap 20. Gra dobre rapsy, no i zaprasza też gości. Ostatnio był u niego duet BSK. Wracamy do tej rozmowy.
2: I rozmawiamy o rzeczach, które dzieją się wokół waszej muzy, a dzieje się ich teraz całkiem sporo. Natomiast rzuciliście też na storkę cytat z numeru Myślami Wracam i teraz go zacytuję. Dobra? Chyba nie jestem gotów dorastać, wszystko co robię to dla mego 17-letniego ja. Pytanie, czy dalej robicie takie rzeczy dla tych takich 17-latków, które w was są?
3: No, generalnie w sensie to zabrzmi mega trywialnie, ale wszystko to robimy. Ogólnie moment, w którym wiesz, twoja zajawka z liceum się staje twoją pracą, no to tylko jakby napędza to poczucie tego, że czujesz się jak dziecko po prostu i bawisz się tym wszystkim i po prostu... No więc odpowiedź brzmi tak, no. W sensie, wiadomo, są momenty jakiegoś zwątpienia, są momenty, gdzie chcesz bardziej dojrzale, ale no totalnie, no... Mhm. Rzeczy, które sobie wymyślimy, tak jak dziecko, staramy sobie, żeby się stawały prawdą, czy to chodzi właśnie o jakieś... koncerty, spotkania, czy jakiś wygląd twojego merchu chociażby, czy coś, więc no totalnie.
4: Chcemy żyć tak jak właśnie w wieku 17 lat.
2: No właśnie, ale a propos tych 17-letnich wy mieliście w planie dokładnie to samo, co teraz się u was dzieje. To znaczy, pytam o to, czy te wyobrażenia, które mieliście wtedy, no to jest to, co się przełożyło na rzeczywistość, czy wy wtedy myśleliście jednak o tym, że będziecie, wiecie, robić muzę, będziecie grać koncerty i tak dalej? Czy to były takie marzenia typu, no chciałbym, ale...
3: W sensie, wiesz, no myślę, że to były takie marzenia przy zasypianiu, wiesz, o co chodzi? Mm-hmm.
4: To nie, ja na przykład dla mnie to były takie marzenia, które, można powiedzieć, że afirmowałem to, że to się spełni.
2: Okej.
4: Okay. No, nie dopuszczałem myśli, że będzie inaczej.
2: Okej.
4: Okay. Ja tak miałem, że na przykład, no nie wiem, nie poszedłem na studia. Poszedłem na studia muzyczne, bo chciałem robić muzykę. Więc no myślę, że tak jakoś tak wyszło, że no, jak mówię, nie dopuszczałem tego, że będzie inaczej, no i na szczęście się udało.
2: Afirmacja działa. W takim razie afirmacja działa i Fifi jesteś przykładem na to, że tak jest.
3: Tak, możecie się zapisać na kurs ogólny.
4: Tak, no, proszę.
2: Słuchajcie, no to jest jakiś temat, który można ewentualnie wdrożyć przy kolejnych projektach, czyli no właśnie, to jest tak, że z jednej strony jest pewność, ale z drugiej strony pewnie te zakręty typu, dobra, wracam do pomysłu bycia, nie wiem, pro-riderem na desce, wracają, czy albo wracały, czy nie? Czy to jednak jest tak, że jednak ten grind, ta droga, którą trzeba przejść i tak dalej, ona cały czas w was jest? Wiecie, że ta pewność, że trzeba iść w tę stronę.
4: Ja myślę, że jest. Znaczy, oczywiście są momenty zwątpienia, ale też dlatego robimy to wszystko razem, też z przyjaciółmi, z którymi znamy się od wielu lat i oni też nam dają tą pewność siebie, że nawet jak mówimy, że kurde, no słabo coś idzie, to oni tak nas podniosą i pomagają.
3: No i też słuchacze, no bo są momenty zwątpienia, no jak mówię, no na przykład zima, jesień 2025, teraz koniec tamtego roku był dla nas trudny, po prostu ze względu na to, że za dużo się dla nas działo i to po prostu, wiesz, wjechało na nas ze zdwojoną mocą po prostu po tym, jak to wszystko się skończyło i... ale no na koniec dnia chcesz ludziom przekazywać tą historię i chociaż tą jedną osobę jakoś zainspirować, więc kiedy ta myśl do ciebie dociera, to po prostu idziesz do studia i opowiadasz dalej tą historię i to musi trwać, no nie przyjmujemy innej opcji.
2: No właśnie, o tym kolorze waszego projektu chciałbym powiedzieć. Jak wyobrażacie sobie kolor? Gdyby powiedzieć Barea, to z czym wam się kojarzy?
3: No zielony, mocno to identyfikujemy. Okay. Chociaż Blue Mood jest na tym projekcie, no to kolor zielony i wszystko to wzięło się z tego, że

0: jakby chcemy też przekazać motyw w tym projekcie trochę bycia takiego, jak to powiedzieć, no za szybą, że, że wszyscy na nas patrzą, ale że jesteśmy odkryci bardzo ze swoimi emocjami i tak dalej, ale jednak w jakimś tam tłumie pośród, gdzie ten tłum trochę jest jak nasze emocje. I po prostu to kojarzyło nam się z jakimiś stacjami metra trochę, gdzieś w Berlinie czy
1: tak,
0: coś.
1: Byliśmy w Berlinie na początku.
0: I takie zielone światło też, takie jak wiesz, takie są takie, jak to powiedzieć, takie żarówy, takie w metrze, to po prostu to totalnie nam dawało ten vibe i dlatego taki jasno zielony kolor po prostu on nam mega się kojarzy z tymi stacjami metra, na których czujemy się jak główny bohater w filmie, tak, i przemija nas masa ludzi, gdzie w naszym przypadku to jest masa emocji, a możesz na przykład zauważyć osobę, która stoi za szybą w metrze, ale ona ma swoje problemy i jak popatrzysz na nią głębiej, ale mimo, że jest tylko jedną z wielu osób.
2: Ale a propos filmów wspomniałeś teraz, no to właśnie Mia Wallace, Tarantino, to chyba bardzo lubicie pana Tarantina, czy o co chodzi?
1: Lubimy.
0: Ale to akurat wyszło totalnie przypadkowo.
1: Ale no kurczę, myśleliśmy na przykład, czy nie nazwać następnej piosenki Kill Bill, nie?
2: Okej. Okay. Ale...
0: Nie było tak.
2: Okej. No dobra, ale to jest tak, że to jest... No dobra, to są przypadkowe nawiązania, mówicie, ale czy ale one się do czegoś jakoś tam odnoszą w szerszym sensie? Że nie wiem, że ostatecznie projekt będzie trochę związany z Quentinem Tarantino.
0: Nie będzie tak, ale jeśli chodzi o piosenkę Tarantino, to po prostu ona nam totalnie się kojarzy z tym...
1: Jedną z bardziej ikonicznych piosenek użytych właśnie w jego tam...
0: Soundtracku.
1: W soundtracku to jest
0: to... Tego, to się nazywa... Jak się nazywa? Nie Benny Hill, jakoś... Pump it. I, a Mia Wallace po prostu, że... To akurat pod wpływem emocji, że no po prostu wiem, że nie możesz mnie znaleźć, ale mam plany na mieście jak Mia Wallace. No to jak ktoś oglądał Kill Bill, to po prostu...
1: Przepraszam, Pulp Fiction.
0: Pulp Fiction, to po prostu wie, że ona robiła sobie co chciała i wychodziła po prostu z sobie, kiedy chciała, więc tak znaleźliśmy, utożsamiliśmy ją trochę ze sobą.
2: Zanim was wypuszczę, wiem, że wy tutaj jeszcze dzisiaj, zanim dotarliście, to byliście w studiu, wy jeszcze cały czas szpolcicie w związku z tą premierą, czy jeszcze wymyślacie nowe rzeczy?
0: Nie, już jak mamy być szczerzy, już jesteśmy over it.
2: Okay.
0: Jesteśmy już za tym ciemnym czasem i szykujemy rzeczy na lato, można powiedzieć, czy tam zobaczymy kiedy.
2: Na jakiś czas
0: i...
1: Po prostu jesteśmy głodni, więc skończyliśmy to tamto i tak, teraz
0: jesteśmy
1: już,
0: głodni. Teraz zawsze tak jest trochę, że... Projekt jest jakimś efektem twojej przeszłości.
3: Nowe notowanie Rap 20 w każdy poniedziałek po 23:00. Na najlepsze rapowe hiciory możecie głosować na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest bardzo na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem 1 gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania i wspólnie z Vito Bambino oraz Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rap Stacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Ten festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. A już za 2 tygodnie na żywo usłyszymy hit znany na całym świecie. Przed nami koncert zespołu Her. Birds. Autorzy słynnego Wonderful Life pojawią się na letniej scenie Progresji w Warszawie. To już 10 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli dla Was bilety. Zbliża się też święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Tam zagrają gwiazdy polskiego rapu jak PZ, Malik Montana, Kasboła Gane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze, zaprasza Radio SK, będziemy mieli dla Was bilety. Spełnione marzenie małej dziewczynki chorej na raka podbija antenę Radia SK. Łatwo Gang nagrał wspólny numer z Mają Gadowską. Dziewczynka na co dzień przebywa w szpitalu, ale to w niczym nie przeszkadza, została właśnie gwiazdą. Maja marzyła o tym, żeby nagrać numer z Łatwo Gangiem, no i się udało. I teraz ten numer stał się hitem. Wszystkie marzenia zdobyły ostatnio szczyt Rap 20 w Radiu SK. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK, a cały dochód z tego numeru trafi na pomoc dzieciom chorym na raka. A wracając do Rap 20, ostatnio Mati Fuczyło nie był sam podczas notowania, wpadł do niego duet BSK. Sprawdziliśmy, co tam u chłopaków słychać.
0: Cieszymy się, że możemy tu wrócić po roku i zobaczymy, co tam dzisiaj wymyśliłeś.
2: Słuchajcie, no zobaczymy, co wymyśliłem. Mam nadzieję, że wymyślimy same fajne rzeczy. No właśnie, Duo Era to już była, Duo Era za nami, można powiedzieć. Teraz pre-sezon też można w ten sposób powiedzieć. To czujecie, że jesteście już 100% w tym sezonie dzisiaj? Że to teraz trwa?
0: Tak, tak, totalnie jesteśmy już w tym sezonie, no bo za nami już 3 single, można powiedzieć. I 18 czerwca premiera naszej epki z Magierą, uznanym producentem. No i jest to na pewno nasz najbardziej intymny projekt i jeśli chodzi o tekst, a też alternatywny, jeśli chodzi o brzmienie, więc nie możemy się doczekać premiery.
2: Fifi, ale też trochę się pozmieniało tak naprawdę od tego roku. W ogóle muzycznie u was to nawet bardzo, co?
1: Pozmieniało się bardzo, no szukamy ciągle swojego brzmienia. Pozmieniało się pod względem podkładów tak samo, no mieliśmy przyjemność z Magierą zrobić sobie projekt, więc no myślę, że on nam pokazał bardzo dużo, też pokazał nam inną stronę tworzenia muzyki, więc tak. No.
2: I czujecie, że to jest już ta wasza droga, ta wasza ścieżka dzisiejsza, skoro mówicie o tym szukaniu swojej drogi, swojej ścieżki?
0: To się dopiero okaże. Ale też no wszystko się zmieniło, no bo nasze życie w sumie wyznaczają koncerty i tak naprawdę po tamtym roku no to możemy jakby robić to jeszcze bardziej na 100%, za co mega dziękujemy po prostu ludziom, którzy nas słuchają. I tak naprawdę każdy tydzień to jest od koncertu do koncertu, więc zapraszamy.
2: Panowie, bo ostatnio ukazał się wasz taki maxi singiel, który łączy trochę dwa światy muzyczne, można powiedzieć, bo z jednej strony właśnie, no, rapowane, takie neo-boom-bapowe brzmienie, ale z drugiej strony jednak brzmienie takie alternatywne. Natomiast, mówię oczywiście o kawałku Mia Wallace i Bądź ze mną, o tym singlu, maxi singlu. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to obiecałem, że pogadamy jeszcze o koncertach. Powiedzcie mi proszę, jak to jest możliwe, że wy macie tak wielki fanbase, który tak za wami śmiga i jest tak aktywny na koncertach, bo ja to obserwuję, widzę wasze też storki, widzę rzeczy, w ogóle widzę waszych fanów na Instagramie chociażby i mam wrażenie, że ruch wokół BSK to jest bardzo duży ruch. JK, na ciebie patrzę, bo myślę, że masz coś do powiedzenia, tak kiwasz głową.
0: Wydaje mi się, że dlatego, że bardzo to BSK jakby powstało tak oddolnie, że na przykład zawsze najgrubiej na naszych koncertach, mam wrażenie, jest we Wrocławiu. No to w tym Wrocławiu już gramy koncerty, wiesz, odkąd mieliśmy 1000 słuchaczy czy coś takiego i wiesz, i po prostu to grono się powiększa i zawsze staramy się po prostu, wiesz, no nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale no po prostu tu wiemy, że to są ci ludzie, którzy jakby nie chcemy nigdy jakby zawieść tych ludzi, przez co mam wrażenie, że oni mogą być tak nam oddani i właśnie czy robimy projekt taki bardziej popowy, czy bardziej alternatywny, oni zawsze są i nie wiem, wydaje mi się, że po prostu takie oddolne dbanie o ten fanbase.
1: Zawsze po koncercie wyjdziemy do fanów, nieważne co, zawsze po prostu znajdziemy dla nich chwilę, pogadamy, zrobimy sobie zdjęcie czy coś innego.
0: Też więc podłapujemy ich jakieś odklejki, jakieś inside'owe żarty, wiesz, jak to jest w takich jakby fanbase'ach i po to robimy, żeby mieć taką po prostu swoją grupę ludzi, no i mamy wrażenie, że to jest część jakby też tego bycia artystą, robienia muzyki, że duża część dla nas, po prostu ten fanbase, z którym ty masz jakieś interakcje i to jest
1: Jakby... Piękne, jesteśmy wszyscy wielką rodziną. Mhm. Też bez nich no, to by nie byłoby nas, więc jakby też wiemy to i staramy się to pielęgnować.
2: No, piękna sprawa. A propos, bo wyprosiłem o pytania na Instagram Radia SK, wszedłem w pierwsze i zobaczyłem, kiedy koncert w Zielonej Górze albo okolicy, więc ewidentnie to koncertowe działanie u was jest, ale wy też tak po prostu chyba koncertowo dobrze się odnajdujecie. To jest tak, że okej, spotykanie z fanami to jest jedno, ale też samo granie koncertów to jest inna sprawa. Niektórych bardzo stresuje. Wiem, że są takie osoby, ale u was to jest chyba niezła zajawa, co?
4: No, w sensie nas też osobiście stresuje, bardzo stresuje i dopóki nie wejdziemy na scenę, zawsze ta niewiadoma ja osobiście na przykład mega się stresuję, czy to jest, czy gramy mały koncert, czy duży, zawsze tak samo, ale no te koncerty po prostu nadają nam rytmu.
2: Okej, tak. No czyli BSK aka Skolim Latino po prostu.
1: tak, helikopterem.
2: Może to jest opcja na przyszłość, słuchajcie. To jest ale nie, no. W studiu cały czas BSK, ale na linii mamy też teraz gościa specjalnego, czyli Magierę. Siemanko, cześć.
5: Siema, stary, siema, chłopaki.
2: Kłaniamy się nisko. Panowie się też ucieszyli bardzo na twój głos. Powiedz mi proszę, bo my tutaj zaraz będziemy rozmawiali z chłopakami o Bądź Ze Mną, o Mia Wallace, ale też o innych rzeczach związanych z najnowszą epką BSK. Natomiast zanim dotrzemy do szczegółów wszystkich tych numerów, to czy ty spośród tego maxi singla Bądź Ze Mną i Mia Wallace masz swojego faworyta? Jest numer jeden u ciebie jakiś?
5: Wiesz co, myślę, że ta cała epka jest bardzo fajna i ja nie mam w ogóle żadnego faworyta. Ja mam emocjonalne przywiązanie do wszystkich kawałków. Nie mam faworytów, lubię wszystkie numery. Wiesz, pracowaliśmy parę miesięcy nad tymi kawałkami we Wrocławiu i był naprawdę bardzo fajny klimat. Nie jestem w stanie wyłowić jednej piosenki jako faworyta. No po prostu, wiesz, wszystkie są fajne. No chłopaki wytypowali jakieś numery, znaczy wspólnie wytypowaliśmy na single i jakby one reprezentują jakąś tam tą epkę. No, ale trzeba ją traktować jako całość.
2: Jasne.
5: W moim odczuciu.
2: Spojrzę też od razu na chłopaków i zapytam ich, czy wy macie jakiś numer jeden spośród tych dwóch chociażby kawałków.
4: Z tych dwóch kawałków. Aha. To w ogóle chyba tak trochę jest, że bardziej Mia Wallace była takim Fifiego, jakby pikiem, a moje Bądź Ze Mną, bo ja mega jakby mnie ciągnie w takie klimaty bardziej indie i rock. Mhm. I więc to jest mój faworyt, no a Fifi chyba Mia Wallace.
1: Dla mnie Mia Wallace.
2: Okej.
1: Zwłaszcza, że mieliśmy plan, no, bo Mia Wallace miała brzmieć kompletnie inaczej i tak powiedzmy, że 2-3 tygodnie przed premierą jakoś stwierdziliśmy, że musimy coś zmienić.
4: Mhm. I zmieniliśmy o 180
1: stopni. Właśnie całą piosenkę, więc myślę, że też dlatego mi się tak bardzo podoba. Mhm. Tak, była ona bardzo świeża.
4: Była ona na takim, jakbyś to ujął, Tomek, na jakim ona była bicie, ale jakby ludzie to usłyszeli, to by się...
5: Takim lekko drum and bassowy, no na pewno było bardzo elektroniczny, super taki, jak to się mówi, z dużym natężeniem i pierdolnięciem kawałkiem, a zmienił się, wiesz, w taki właściwie boom-bapowy trochę.
2: No ewidentnie tak. Nowoczesny boom-bap, neo-boom-bap. Magiera, bo niewiele jest osób, które potrafią robić rzeczy tak różnorodne jak ty, producencko, to na 100%, natomiast jedna rzecz bardzo mnie zastanawia, czy te gitary, które się pojawiły, ta żywa perkusja, która się pojawiła też w Muzie BSK, to jest jakiś rodzaj twojej inwencji? Czy to jest tak, że no właśnie JK bardzo chciał działać alternatywnie i to on tutaj jakoś pchał w stronę tego typu rzeczy?
5: Wiesz co, to była jakaś taka wypadkowa. No mieliśmy szczęście, że mogliśmy i tu chciałem serdecznie pozdrowić Miko Moon, który nagrał do chyba 4 numerów żywą perkusję. To jakoś wyszło w praniu. My nie zakładaliśmy, że będziemy dogrywali żywe instrumenty i że będę nagrywał gitary i w ogóle no to po prostu jakoś tak ewoluowało. Ten projekt w ogóle powstawał bardzo spontanicznie, że tak powiem, we wrocławskim klimacie, bo tutaj wszystko było nagrywane w studiu Balkon i w Unique Studio. No i to połączenie jakiejś tam energii chłopaków i mojej jakiejś tam zwariowanej głowy sprawiło, że finalnie wygląda to w ten sposób.
2: No dobrze, trzymamy kciuki w takim razie za wszystko to, co kolejne. Magiera, bardzo ci dziękuję za te kilka słów. No i właśnie, czekamy w takim razie na całość tej epki.
5: Yes, super, sir. Dziękuję również, pozdrawiam chłopaków, pozdrawiam ciebie, radio, w którym lecimy i co, dawajcie radę.
2: No oczywiście.
5: Gadajcie mądrze.
2: Chłopaki,
4: gadajmy mądrze.
2: Ciężko. A w studiu cały czas BSK i rozmawiamy o waszych muzycznych rzeczach. No właśnie, 18 czerwca wasz nowy projekt, który nazywa się Parea.
4: Tak jest.
2: I napisaliście, że to jest chyba wasz taki najbardziej intymny projekt. Zresztą JK o tym też już wspomniał w jednym z pierwszych wejść. To na czym polega ta intymność projektu? Na czym polega intymność muzyki?
4: No, polega na tym, że po prostu w poprzednim roku mieliśmy bardzo dużo wydarzeń. Wydarzyło się w naszym życiu prywatnym, jak i w naszej karierze. I po prostu nigdy tak głęboko nie wchodziliśmy w nasze prywatne sprawy, jak na tej epce, mam wrażenie. I bardzo w tych piosenkach będzie można usłyszeć właśnie taką refleksję na temat otaczającego nas świata, czy samych nas po prostu. I wydaje mi się, że nie zawsze chcemy się zmierzać z takimi, powiedzmy, demonami naszymi w sobie. A ten projekt właśnie taki jest, głównie na piosenkach, które jeszcze się nie ukazały, które ukażą się na epce. Po prostu rozliczamy się z naszymi, powiedzmy, dołkami i demonami z poprzedniego roku. A brzmieniowo też jest intymny, bo no to zobaczycie, no na razie takie mocno nuty mocne, takie nawalankowe wydaliśmy, ale te co pozostały są bardziej jednak spokojne i no i to brzmienie jest takie, nie wiem, mnie przynajmniej trafia w taki, daje mi vibe słuchania po prostu w nocy, późno, i to łączy się z tym tekstem i nawet intro do tej epki, które będzie piosenką Zamotka się nazywało, jest mocną refleksją na temat otaczającego nas świata.
2: Okej. Okay. Mm-hmm. Fifi, bo mnie też zastanawia to, no właśnie, ustaliliśmy przed chwilą, że JK jest tą osobą, która tutaj alternatywnie szuka, a ty jesteś bardziej tą, która, przynajmniej jeśli chodzi o te dwa numery ostatnie, to o tym wspomnieliście, że szukałeś bardziej w tym rapowym singlu i on ciebie bardziej przekonywał. Natomiast zastanawia mnie to, jak odnajdujesz się w tym spokoju, o którym JK właśnie wspomniał, w tym spokoju, który jeszcze nas czeka w kolejnych rzeczach.
1: Znaczy, ja myślę, że ja się bardzo dobrze odnajduję w spokoju. Po prostu, w sensie z tymi rapowymi numerami to właśnie tak wyszło, że jakoś mi bardziej podeszły niż te alternatywne, ale no jeżeli chodzi o właśnie takie spokojne melancholijne utwory, to właśnie myślę, że to jest też, nawet bym powiedział, że bardziej moja działka, te takie melodyczne smutasy, więc jak najbardziej...
2: No czyli pięknie się uzupełniliście w takim razie przy tym projekcie, zresztą no chyba duo. Na tym polega to duo właśnie, więc to duo cały czas trwa. No ale okej, no dobra, z jednej strony są gitary do tej pory, z drugiej strony to neobumpapowe brzmienie, to słowo już mam wrażenie, że odmieniam przez każdy przypadek, ale czy jest jeszcze jakieś brzmienie a propos tego smutku, a propos tego, może nie smutku, tylko tego spokoju, którego można tam szukać?
1: Jest. Nie wiem, jak to dokładnie określić. Jest taka jedna piosenka, nazywa się Sitcom. Myślę, że ona jest najbardziej taka... właśnie, no powiedzmy, smutna.
2: Okej.
1: Ale co to jest za gatunek? Co to jest za muzyka?
4: Ja bym powiedział, że są to hip-hopowe tempo z nie hip-hopowymi instrumentami, o tak bym to nazwał.
1: Okay.
4: I coś takiego, taki trochę, właśnie trudno to opisać, ogólnie też to właśnie Magiera tworzy.
6: SK Bydgoszcz News.
7: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Lakner, zapraszam. Najlepszą profilaktyką jest czujność rodziców. Na początku wakacji eksperci przypominają, że letni wypoczynek sprzyja podejmowaniu ryzykownych zachowań, w tym sięganiu po alkohol czy narkotyki. Najważniejsze, by zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze, radzi Magdalena Włodarczyk z Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki.
8: Często jest tak, że rodzic dowiaduje się ostatni. Natomiast ta uważność, bycie w okolicach dziecka, trochę przypatrywaniu się jego nawykom, tym, co robi, w jaki sposób spędza ten czas wolny i trochę spoglądaniu na takie sygnały ostrzegawcze, czyli jeżeli nasze dziecko zaczyna jakby inaczej się trochę zachowywać, zaczyna zmieniać swoje zachowania, swoje przyzwyczajenia, takie codzienne nawyki, trochę się odsuwa od dotychczas poznawanych znajomych, takiego swojego grona sprawdzonego znajomych, trochę się zaczyna odsuwać od najbliższych, to jest taki sygnał dla rodzica, żeby się trochę pochylić, poprzyglądać i pobyć z tym dzieckiem bliżej, zastanowić się.
9: Porozmawiać, ale na spokojnie.
8: Na spokojnie, te emocje są... To jest taki aspekt, który się po prostu pojawia i czasami nie wiemy, jak sobie z nim poradzić. Tak? Natomiast dorosła osoba to jest taka osoba, od której się wymaga trochę więcej i sposób bezpieczny regulowania tych emocji. Tak? Czyli nie krzykiem, nie złością, taką w postaci właśnie krzyku, trochę takiego przekonywania dziecko, że źle robi na siłę, po prostu spokojnie przyjrzeć się, zapytać się, dlaczego tak się dzieje, co by można było zrobić, że ten rodzic jest tutaj chętny na tu i teraz, żeby nie oceniać, ale pomóc temu dziecku przejść przez trudniejszy może moment w swoim życiu.
9: To może podpowiedzmy rodzicom o tych wakacyjnych zagrożeniach, na co zwrócić uwagę?
8: No, na towarzystwo tak nowe, które się może pojawiać w okolicach tak naszego miejsca zamieszkania, dziecka zamieszkania, żeby zwrócić uwagę na to, żeby to dziecko bezpiecznie spędzało czas wolny, czyli na taką rozmowę, zanim się rozpoczną wakacje, czyli że fajnie by było, żeby rodzic usiadł z tym dzieckiem, porozmawiał, tak? Bo takie granice ustalił, bo te granice są ważne. Czasami dzieci się buntują przeciwko granicom i zasadom, ale one też wbrew pozorom dają poczucie bezpieczeństwa.
7: Kluczowa jest spokojna rozmowa, a nie karanie czy krzyk, przyznaje pani Monika, mama 8-letniego Szymona.
10: Cały czas trzeba mieć czujność niezależnie od wieku dziecka. Wiadomo, że u tych starszych dzieci jest trudniej, bo nie jesteśmy z nimi przez cały czas, natomiast myślę, że tu jest bardzo ważne, żeby mieć dobre relacje z dziećmi, żeby one nam też mówiły o wielu swoich rzeczach związanych ze swoją codziennością i wtedy będziemy szybciej mogli wyłapać jakieś niepokojące sygnały.
9: Rozmowa.
10: Przede wszystkim rozmowa z dziećmi.
7: Specjaliści podkreślają, że po wakacjach do poradni zgłasza się wielu młodych ludzi, którzy w czasie letniego wypoczynku sięgnęli po alkohol, narkotyki lub dopalacze. Coraz większym problemem jest też uzależnienie od urządzeń elektronicznych.
6: SK Bydgoszcz.
7: Świadectwa odebrane, plecaki rzucone w kąt, czas zacząć wakacje. Ze startu wielkiego leniuchowania cieszą się uczniowie, ale ulgę odczuwa też wielu rodziców.
8: Cieszymy się, że w końcu wakacje. Dzieci trochę odpoczną, będą musiały wstawać rano do szkoły.
9: No i rodzice nie będą musieli
8: tak,
9: wstawać.
8: Tak, i szykować śniadaniówek.
9: No tak, a pani?
11: A ja się bardzo też cieszę, że dzieci mile spędzą wakacje, więc mam nadzieję, że będą zadowolone, bo to pierwsze ich w życiu wakacje.
9: No tak, to pierwsze będą?
11: Tak.
9: Powiedz, jak ci się podobał ten rok szkolny? Jak było?
12: Dobrze.
9: A co się działo na przykład? Coś ciekawego? Dużo nauki?
12: Tak, wakacje.
9: A gdzie wyjeżdżasz?
12: Nad morze.
9: Rodzice też na pewno, na przykład rodzice uczniów, którzy jadą gdzieś na jakiś obóz albo w ogóle pozostają w Bydgoszczy, też pewnie są czujni w wakacje.
11: Jak będą uczestniczyć w jakichś wyjściach półkolonijnych, na przykład to zawsze przestrzegamy, żeby pilnowały się grupy, słuchały poleceń nauczycieli, opiekunów, też zwracały uwagę na innych ludzi, no bo wiadomo, mamy upały, jeżeli zauważą, że na przykład ktoś zasłabnie, no... Staram się uwrażliwiać na różne sytuacje, które mogą je spotkać.
9: No i to takie pilnowanie, żeby też pamiętali, żeby nie rozmawiać z obcymi, może nie wdawać się w różne takie towarzystwa.
11: Tak, tak, to też, to zawsze, żeby trzymać się jakby swojej grupy sprawdzonych osób, jak prosić o pomoc, to też jakichś nauczycieli, sąsiadów bliskich, a nie obcych ludzi, nie wdawać się w rozmowy.
13: O, bardzo dobrze. Czy nie możemy się doczekać już? Pierwsze wolne chwile to na pewno lody, nie? To chyba wszyscy zaliczą. Czyli... A tak, dzieciaki się cieszą już.
9: A rodzice?
13: A rodzice ciężej, bo trzeba to zgrać teraz z pracą. Ale raczej już wszystko jest ogarnięte i zaplanowane.
9: A u pani?
10: U mnie również, ja się również bardzo cieszę, ponieważ odebrałam swoje pierwsze świadectwo, bo trochę czuję się matką tego sukcesu.
9: Pierwsza klasa?
10: Pierwsza klasa, tak. Tak jak tutaj koleżanki. No i cieszymy się z wakacji, ale tak samo też musimy to logistycznie zgrać, zapewnić dzieciom opiekę na okres wakacji, bo wiadomo, że bardzo mało osób ma 2 miesiące urlopu. No i co? No i tyle, zaczynamy.
9: Nie poddajemy się. A tobie cieszysz się, że już koniec roku?
12: Tak, bardzo.
9: Dlaczego?
12: Bo będę mógł
14: skąd odpocząć sobie trochę.
15: Pośpisz troszkę?
14: No.
15: A to był fajny rok szkolny? Dużo się działo?
14: No.
15: Poznałeś fajnych ludzi pewnie?
14: No.
15: A jakie plany na wakacje masz jakieś?
14: Pojechać do jakiegoś hotelu i do innego kraju.
15: Będzie fajnie?
14: No. Dobrze, w końcu nie będę musiał iść. No. I bardzo się cieszę w końcu.
15: Bo się wyśpisz?
14: Nie, i w końcu odpocznę. Będę grał czy coś.
15: Powiedz, jaki to był rok szkolny? Czy było trudno?
14: Było trudno.
15: Dlaczego?
14: Bo zadania, wszystko tam.
15: Zadanie domowe kazali robić?
14: Tak.
15: A mama?
13: A w porządku, daliśmy radę, nie?
15: Czy rodzice też się cieszą z zakończenia roku?
13: No, na pewno, więcej luzu będzie.
15: Nie trzeba będzie tak rano wstawać?
13: Tak, dokładnie.
15: A jak świadectwo? Jak się wam nie podoba?
13: A bardzo dobrze, to jest nasze pierwsze świadectwo, także...
15: To co teraz będzie się działo?
14: Nie no, będę dryfować, bo w sumie mamy basen.
15: Będziesz pływać dużo?
14: I właśnie idziemy po materace.
15: I co tam się dzieje na tym świadectwie? Jest dobrze? Jesteś zadowolona?
14: No, jest dobrze.
15: A pani?
13: Też.
7: A powrót do szkolnych ławek nastąpi 1 września. Wieś jak malowana przyciąga coraz więcej turystów. Vincent van Gogh rozsławił Brzuski w województwie kujawsko-pomorskim. Każdego dnia przyjeżdżają tu turyści z całego kraju. Na ścianach domów znajdują się murale inspirowane twórczością malarza, a wzdłuż ścieżek można oglądać prace nawiązujące do jego dzieł.
16: No pięknie, my tutaj, że tak powiem, na razie dwie chaty tylko obejrzeliśmy, ale jest naprawdę bardzo cudnie i pamiątka kupiona też, więc... To znaczy tak, o Brzuskach no już jest trochę głośno od pewnego czasu.
15: W całej Polsce,
16: więc tutaj na różnych mediach społecznościowych, także podglądałam i w końcu się wybraliśmy.
15: To co urzeka?
16: No, taki spokój chyba, który tutaj panuje. Póki co nie ma turystów, więc można skorzystać i spokojnie się przejść, pospacerować, pooglądać.
15: A z daleka?
16: Nie, z bliziutka, z Bydgoszczy.
17: Bardzo urokliwe miejsce, rzeczywiście wspaniałe do tego, aby spędzić właśnie pogodne jakieś letnie popołudnie.
15: Długi weekend.
17: I też długi weekend. Zapoznać się z jakąś taką twórczością Van Gogha też. Albo zainspirować do poznawania twórczości Van Gogha. Także polecam bardzo serdecznie.
15: Ta wieś chyba się cały czas zmienia.
17: Jesteśmy tutaj pierwszy raz, więc jeszcze nie mieliśmy okazji tego, że tak powiem, rozwoju tego miejsca obserwować, ale naprawdę jest miejscem niespotykanym i niezwykłym.
15: Trzyma pan aparat, więc na pewno będą zdjęcia murali.
17: No tak, tak. Też między innymi to jest cel dzisiejszej wyprawy, więc to jest i plener, i okazja do tego, żeby zobaczyć.
18: Tutaj przybłądziłyśmy.
15: Turystycznie?
18: Tak, turystycznie. Przepięknie.
15: Właśnie specjalnie, żeby zobaczyć.
18: Specjalnie. Ciężko było dotrzeć, ciężko było znaleźć. Ale warto, naprawdę, niesamowicie.
15: To co przyciąga? To znaczy, dlaczego warto tutaj przyjechać?
18: No piękne miejsce przede wszystkim, klimatyczne bardzo, bardzo klimatyczne. Czas się tu zatrzyma. Takie
19: piękne
18: murale, artystyczne.
19: Piękne rzeźby.
18: Ludzie z pasją.
19: Cudowni ludzie zapraszający do domu, żeby zobaczyć swoje pasje. Naprawdę rewelacja.
18: Z Torunia ja jestem. Bardzo, mi się bardzo podobają i murale, i rzeźby, i w ogóle tu mi się podoba.
15: A który mural najbardziej?
18: A nie wiem, które wszystkie mi się podobają. Wszystkie.
15: A pani?
19: A mi ta noc, ja nie wiem, jak to się nazywa, gwieździsta noc. O.
15: Są jakieś zdjęcia?
19: Są.
15: Fajnie, że jest taka wieś, która jest taka kolorowa.
19: Naprawdę. I warto byłoby, żeby ludzie wiedzieli, przynajmniej okoliczni, że mają tu w zasięgu taką wioskę, bo nie wiedzą.
18: Nie wiedzą, tak. Bo naprawdę.
19: Nie udało nam się tu przez godzinę trafić, bo nikt nie wiedział, gdzie ta wioska leży.
15: Niemożliwe, naprawdę.
18: Tak. Kolorowo i tak niech się rozwija.
19: I cicho, tu jest tak cicho.
7: I Van Gogh faktycznie inspiruje. Pani Romana tworzy w Brzuskach ogromne kwiaty z bibuły i chętnie opowiada o swoich pracach odwiedzającym.
20: We mnie na stare lata właśnie się obudził takie. Znalazłam w sobie, że ja potrafię takie rzeczy robić.
15: Proszę opowiedzieć, bo
20: w zeszłym roku i w tym roku. I proszę przyjść jeszcze zobaczyć do domu, jakie czy pajączki porobiłam. Pan zobaczy na własne oczy.
15: Tak, można?
20: Zapraszam. O, prawdziwy słonecznik wygląda jak prawdziwy.
15: Tak.
20: Bo ja się przyglądam naturze, pan przyjdzie. Przyglądam się naturze i dlatego takie rzeczy pierwszy raz zaczęłam tu robić w zeszłym roku. Proszę zobaczyć.
15: O!
20: Maki jak prawdziwe słoneczniki i margaretka, piwonie jak prawdziwe, widzi pan? Można zrobić zdjęcie. ja jestem taki samozwaniec. Gdzieś we mnie się znalazło, że ja takie coś umiem robić.
3: To co panią skłoniło do tego właśnie?
20: Zeszłoroczny festyn i ja całą zimę siedziałam i robiłam pająki na ten festyn, ale widocznie ludziom się podobało. W tym roku całą zimę, to jest 7 miesięcy, następne robiłam. Całymi dniami do późnych godzin nocnych.
3: Gdyby pani powiedziała, z czego one są zrobione, te kwiaty?
20: No to krepa, bibuła miękka i bibuła włoska do tych dużych gigantów. A to jest bibuła zwykła.
3: Te giganty są wyższe od nas?
20: Tak, wyższe od nas. No pan zobaczy, to jest normalny kwiat. Można go wszędzie postawić, zrobić z nim zdjęcie, nie? Można do doniczki wbić. Ja robię taką metodą MacGyvera.
3: Czyli?
20: Nie kupuję żadnych tam florystycznych tych giętkich rurek, podstaw. Kupuję w hiper do kwiatów takie różne podpórki, nie? I z tego sklejam właśnie, robię takie, kombinując o kwiatki.
3: Czyli to, że przyjeżdżają tutaj turyści, to, że jest to, wieś Van Gogha,
20: tak,
3: już teraz,
20: to pani... Tak, to mnie to skłoniło. We mnie się jakiś, nie wiem, wynalazł taki, skąd to się wzięło. Ja myślę, moja mama pochodziła z Lubelskiego i właśnie takie rzeczy przyjechała tu i robiła. Ja jako mała dziewczynka jej pomagałam. Podać słomkę, nitkę przewlec, nie? Zrobić kwiatka. I po 60 latach to do mnie wróciło. W ogóle całe życie nie miałam z tym nic wspólnego. Całe dorosłe życie. Dopiero zeszły rok.
3: Nowa pasja?
20: Nowa pasja, tak. I widzę, że to się ludziom podoba. Zapraszam, żeby sobie zwiedzili tutaj, nie? I bardzo się podoba.
3: Przychodzą?
20: Przychodzą, bardzo chętnie wychodzą, robią zdjęcia sobie tutaj w tych kwiatach. No bardzo zadowoleni, nie? Oglądają te pająki też, widzi pan, każdy jest inny, nie?
3: Czyli to, że przyjeżdżają turyści, to mieszkańców cieszy?
20: No, na pewno cieszy. No, ja tutaj mieszkam w sezonie, ogólnie mieszkam w Szubinie, nie? A tutaj przyjeżdżam od czerwca, no jeszcze nie przyjechałam na całe lato, tak jak to się mówi, żeby tu nocować, ale tak już z poniedziałku, także będę do wszystkich świętych tutaj.
3: To wszystko tworzyła pani całą zimę? Żeby
20: całą zimę. Od połowy października, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, no 7 miesięcy wychodzi.
3: Żeby móc teraz wystawić.
20: Tak, żeby móc teraz to wystawić. W domu tam trzymałam zawieszone wszystkie firanki w oknach, pozawieszane. Dopiero tu przywoziłam teraz.
3: Nie? Pani jeszcze powiedziała o tej historii swojej rodzinnej, bo to nie jest tak, że to się wzięło znikąd, tak? To
20: tak.
3: Kiedyś gdzieś było.
20: Gdzieś było. Ja się tego nigdzie nie uczyłam. Absolutnie. Nie wiem, na czym rzecz polega, jak te panie w domach kultury uczą te dzieci. Ja to gdzieś miałam, nie wiem, moja mama takie coś robiła, jak takim małym dzieckiem była. I to jest święta prawda, czego Jaś się nauczy za młodu, to Jan będzie umiał. Gdzieś to jednak zostanie.
3: A co mówią turyści, jak przychodzą, oglądają samą wieś, ale też pani dzieło?
20: Zachwyceni. Zachwyceni są wsią, ale jak wejdą tu i zobaczą te kwiaty, to po prostu nie wierzą własnym oczom, że ja takie coś robię. Była pani nauczycielka z Łabiszyna, obchodzili któreś se tam, ileś tam lecie szkoły, nie? I wypożyczyli takie kwiaty giganty, ale powiedziała, proszę panią, nie umywają się do pani. Pani są naturalne, takie prawdziwe. A tamte to były kwiat, bo kwiat zrobiony na tych rureczkach, delikatne, nie?
3: Co z tym wielkim słonecznikiem wyższym od nas można by było zrobić?
20: No co, to jest jako moja dekoracja.
7: W Brzuskach znajduje się już 10 murali przedstawiających dzieła słynnego artysty. W sierpniu odbędzie się tam Van Gogh Festival.
6: SK Bydgoszcz News.
7: To jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Lidia Archwerska. Bydgoska policja apeluje, by podczas upałów zwracać uwagę, czy w naszym otoczeniu ktoś nie potrzebuje pomocy. Dziecko, zwierzę pozostawione w zamkniętym samochodzie, czy starsza osoba, która zasłabła z powodu wysokiej temperatury. W takiej sytuacji trzeba poinformować odpowiednie służby. W upalne dni pogotowie odnotowuje więcej interwencji do osób, które źle znoszą taką pogodę, powiedział nam ratownik medyczny z Bydgoszczy Krzysztof Wiśniewski.
0: Pogotowie ratunkowe odnotowuje więcej wyjazdów, szczególnie są to wyjazdy do osób starszych, do seniorów, gdzie mamy do czynienia z zasłabnięciem, z odwodnieniem i to są właśnie główne takie nasze wyjazdy w te upalne dni, ale również udary cieplne i udary słoneczne, a to szczególnie do pracowników, którzy pracują w otwartej przestrzeni, na przykład na budowach, gdzie są narażeni na właśnie działanie promieni słonecznych, na ten upał i tam często dochodzi właśnie do udarów cieplnych.
21: Jak ustrzec się przed upałem?
0: Oczywiście zalecamy, jeżeli ktoś nie musi, to nie wychodzić w godzinach takich neuralgicznych, czyli między 10 godziną a 15, gdzie ten upał jest najbardziej doskwierający. Musimy zamykać okna w mieszkaniach, w domach, wbrew pozorom, dlatego, że często się zdarza, że osoby otwierają te okna, myśląc, że będzie napływ świeżego powietrza, a musimy pamiętać, że wpuszczamy wtedy gorące powietrze. Tak naprawdę musimy rozszczelnić tylko okna, zasłonić żaluzje, włączyć wentylator, wiatrak, mieć jakiś spray z wodą, gdzie możemy się spryskać, schłodzić i oczywiście pić dużo płynów, dużo wody, to 3 litry to jest takie minimum takie upały, jeżeli ktoś nie ma oczywiście przeciwwskazań, bo są osoby starsze z niewydolnością serca, które mają przeciwwskazania do picia tak dużej ilości płynu, ale jeżeli nie ma przeciwwskazań, to 3 litry to jest takie minimum, jeżeli ktoś pracuje ciężko w te upalne dni, to to ilość wody musi być oczywiście stosunkowo większa. Oczywiście ubieramy się przewiewnie, lekko, kapelusz, czapka na głowę, żeby tutaj ochronić właśnie głowę i przegrzanie się. Butelka w rękę, jeżeli wychodzimy gdzieś w teren, czy też dwie. Oczywiście filtry, okulary z filtrem, kremy z filtrem. To wszystko, tak się musimy przygotować tak naprawdę do wyjścia. Jeśli chodzi o samochody, to zawsze prosimy i ostrzegamy. Nie zostawiajmy nawet na chwilę, na tak zwaną chwilę dzieci i zwierząt w samochodzie, dlatego że w tych samochodach, które są narażone na pełne słońce, tam temperatura potrafi wzrosnąć do 50-60 stopni Celsjusza, co jest śmiertelnym niebezpieczeństwem i zagraża życiu właśnie, czy też dzieci, czy zwierząt. I wtedy, jeżeli wy Państwo będziecie świadkami takiego zdarzenia, że widzicie dziecko, czy zwierzę zamknięte w takim samochodzie, to cóż, wybijmy szybę. Zawiadommy straż pożarną, straż miejską, czy policję, że nie potrafimy tej szyby wybić, bo tutaj liczy się czas. Musimy jak najszybciej ewakuować to dziecko, to zwierzę z tego samochodu, dlatego, że jest to śmiertelna pułapka.
21: Nie bać się.
0: No tutaj nie bać się, że nie wiem, będziemy pociągnięci do odpowiedzialności, wręcz przeciwnie, ratujemy ludzkie życie i tutaj liczy się czas, liczy się każda sekunda. Wracając jeszcze do dobrych rad, pamiętajmy, żeby nie jeść ciężkostrawnych posiłków, jeść mało, w małych ilościach lekkostrawnych właśnie rzeczy. Jeżeli jesteśmy już przy posiłkach, przy jedzeniu, to pamiętajmy, że nie zostawiać nic poza lodówką. Wszystko to, co może się zepsuć, powinno być w lodówce, to powinno być w lodówce, dlatego że jest bardzo szybki rozwój drobnoustrojów na takim pożywieniu i bardzo szybko to pożywienie się psuje. No i cóż, możemy mieć przykre dolegliwości jak biegunka, wymioty. Pamiętajmy, że u osób starszych czy dzieci małych właśnie takie rzeczy jak wymioty, biegunka w takie upalne dni mogą spowodować szybkie odwodnienie i wręcz potrzeba hospitalizacji, na przykład w szpitalu zakaźnym, gdzie trzeba podać dużą ilość płynów i odpowiednie leki.
7: W kilkunastu miejscach w Bydgoszczy ustawiono kurtyny wodne, które chłodzą przechodniów.
22: To jest taka chwila wytchnienia, jak ktoś może sobie przejść, żeby właśnie trochę się ochłodzić. Takie przyjemne uczucie.
23: Jesteśmy tu ze szkoły, a więc długo już tutaj siedzimy na słońcu i potrzebujemy się trochę schłodzić.
24: To jest takie miejsce.
23: Oczywiście, ale nie można zbyt wiele, bo bardzo szybko moczy.
24: Nie za gorąco.
23: Cieszmy się, że jest lato.
7: Upał doskwiera nie tylko ludziom. Bardzo wysokie temperatury to niebezpieczeństwo też dla zwierząt. Trzeba wspierać je w trudnym czasie, apeluje pielęgniarka Grupy Ratownictwa Medycznego PCK w Bydgoszczy. Adrianna Szczerba podkreśla, że trzeba zapewnić zwierzęciu stały dostęp do cienia i świeżej wody. W razie niepokojących objawów lepiej skontaktować się z weterynarzem.
25: Nie będę oryginalna, ale nie zostawiać psa w samochodzie, nawet na 5 sekund, chyba że jest to samochód zabezpieczony, są takie maty, słuchajcie, przykryjecie samochód i tam jest w środku chłodno. Zadbać o to, żeby pies miał zawsze świeżą, zimną wodę, a jeżeli mamy małe mieszkanie, które się grzeje, to nawet włączyć mu wentylator, żeby przebywał pod tym wentylatorem, żeby cały czas miał możliwość chłodzenia się, czy to zimny napój, czy to właśnie wentylator. No i my naszym psom rozkładamy namiot w ogrodzie, czyli nie namiot, tylko basen w ogrodzie i sobie tam przebywają, jak im jest chłodno.
15: Trochę zapominamy o tym, że jak nam jest bardzo gorąco, to naszym zwierzętom również.
25: Szczególnie zapominamy na przykład, jak idziemy z psami na plażę, że ten pies tam leży i ile jest w tym słońcu i jest mu też gorąco i na przykład nie pozwalamy mu wchodzić do wody, żeby się wychłodzić. Także jest dużo takich przypadków, no a jednak dla psów i w ogóle dla zwierząt to jest taka temperatura jest ciężka do zniesienia. I ja w ogóle polecam, żeby sprawdzić sobie, jak jest taki upał, przyłożyć rękę do betonu i zobaczyć, jaka to jest temperatura, bo wszyscy się śmieją, jak pies chodzi w butach, ale często te buty właśnie chronią przed tym, żeby się nie wygrzało. My sprawdzaliśmy, ćwicząc z psami na gruzowisku, to potrafi się rozgrzać beton, jak jest ciemny, nawet do 45 stopni, więc chodzenie po tym wcale nie jest przyjemne dla takiego zwierzaka. Najlepiej będzie to wiedział właściciel. Jeżeli mamy psa, który na co dzień jest małym szaleńcem, a dzisiaj nie chce się nawet podnieść, albo leży cały dzień i śpi i słabo reaguje na nasze wołanie, no to znaczy, że coś już jest nie tak. Też bardzo dużo u psów widać po dziąsłach. Jeżeli dziąsła zaczynają się robić blade albo bardzo mocno przekrwione, to też świadczy o tym, że z tym naszym psem coś się dzieje. Ale to głównie właściciel, jak rodzice z dziećmi, no rozpoznacie, że coś jest nie tak, bo widzicie, że zachowuje się zupełnie inaczej niż na co dzień. Sprawdzić przede wszystkim, zobaczyć, jak ten nasz pies, czy reaguje na nasz głos, czy jak zawołamy, czy na jedzenie zareaguje, zobaczyć, jak oddycha, zobaczyć, jak czy nie ma temperatury za wysokiej, bo u psów to bardzo dużo, zresztą w ogóle u zwierząt skacze temperatura, więc każdy szanujący się właściciel i dbający o swoje zwierzę powinien mieć termometr weterynaryjny i sprawdzić temperaturę. No a jeżeli nie pomaga chwilowe wychłodzenie albo nie wiemy, co robić dalej z naszym zwierzakiem, to skontaktować się z weterynarzem.
15: To, o czym pani przed chwilą wspomniała, czyli rozgrzany samochód. Już w tym roku mieliśmy w ostatnich dniach takie przypadki w Polsce, że ktoś w rozgrzanym samochodzie zostawił zwierzę, zostawił psa. Apelujemy o to, żeby pamiętać, że to jest naprawdę piekarnik, prawda, w upalne dni.
25: No tutaj mówię, nie będziemy oryginalni, ale co roku powtarzamy, nawet wstawiamy posty na Facebooku, żeby dbać o te zwierzęta i nie zostawiać ich w aucie i żeby zabierać je. Zresztą już coraz więcej sklepów i miejsc pozwala zabierać psy ze sobą, żeby jednak nie zostawały w żadnym miejscu na zewnątrz lub mają klatki, bo to też jest całkiem fajne, jak gdzieś jeździmy z naszymi psami po Polsce, to bardzo dużo jakichś zoo czy innych takich miejsc do zwiedzania mają klatki dla psów w cieniu, gdzie można te psy zostawić i można sobie spokojnie zwiedzać, a nie zostawiać w samochodzie.
15: Bo już po chwili jest tam bardzo gorąco.
25: Ja powiem szczerze, że nie pamiętam, jak to wygląda temperaturowo, ale naprawdę to jest kwestia kilku minut dosłownie, żeby było w tym samochodzie za ciepło dla naszego zwierzaka. Najlepsza kontrola jest, nie jest to pochlebna opinia, ale ja zostawiam nasze psy w domu w klatkach, gdzie są zawsze w cieniu, mają wodę i wiem, że nic im się nie wydarzy.
7: Niektórzy właściciele psów starają się unikać spacerów po rozgrzanym asfalcie i betonie, zwłaszcza gdy słońce szczególnie daje się we znaki.
1: Oj, ciężko to wszystko jest.
15: Jak reaguje pies?
1: No, mój pies pan widzi. Oddycha ciężko, tak jakby był silnie przestraszony.
15: No bo upał wpływa na wszystkich.
1: Tak, ale on w ogóle działa na jakieś tam huki, strzały, to wszystko bardzo ciężko z nim jest.
15: Zwłaszcza, że nagle tak się zrobiło gorąco, prawda? To tak? Też jest trochę dla zwierzęcia
1: oczywiście,
15: pewnie.
1: Oczywiście.
15: To jak mu ulżyć, proszę powiedzieć?
1: No wie pan co, trudno mi powiedzieć, bo tak niskie podstawia z piciem to nie ma sensu, bo na siłę nie ma co. A naty, które chronią od ciepła, one nie dają dużo. Pies po prostu szuka sam swojego miejsca, żeby leżeć. Tak jak mój na przykład to w łazience śpi.
15: O, bo tam chłodne popki.
1: Kafelki, tak.
15: Jakieś lody może dla psów, bo też coś takiego słyszałem.
1: Nie jest.
15: To dla ludzi bardziej.
1: Bardziej dla ludzi. Dla mojego akurat nie, może inne pieski.
15: Bardziej szuka pani cienia w takim razie? Miejsc zacienionych?
1: Oczywiście, że tak. Wychodzę o wiele, wiele wcześniej, tak jak rano na przykład wychodzę zawsze około 8, tak dzisiaj wyszłam po 6. Teraz zamiast o 12:30 wyszłam, żeby jak najmniej tego słońca, bo jednak pieski tak samo jak ludzie oddziałowują na to, prawda?
7: Z powodu upałów schronisko dla zwierząt w Bydgoszczy odwołało spacery mieszkańców z psami. Ministerstwo Rolnictwa apeluje także o ochronę zwierząt gospodarskich, m.in. poprzez ograniczenie stresujących zabiegów i transportu w czasie największych upałów.
6: SK Bydgoszcz.
7: Autokary pod czujnym okiem inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Chodzi o bezpieczeństwo dzieci, które wyjeżdżają na wakacje. W naszym regionie główne kontrole autokarów będą prowadzone w MOP-ie przy autostracie A1. Rodzice i organizatorzy wycieczek mogą też też samodzielnie sprawdzić autokar w systemie Bezpieczny Autokar, mówi Maciej Batkowski z ITT w Bydgoszczy.
2: Czyli w ostatni weekend czerwca zaczynamy akcję bardzo mocno rozzakrojoną, którą będziemy prowadzić na autostradzie. W zasadzie nie tylko na autostradzie, ale również też w różnych miejscach, ale główne nasze miejsce teraz będzie właśnie na MOP-ie zlokalizowane przy A1. Będziemy kontrolować, skupiać się przede wszystkim na kontroli autobusów, na kontroli bezpieczeństwa przewozu osób, który będzie się odbywać przez nasze województwo. Chcielibyśmy wykorzystać ten moment na to, żeby sprawdzić stan pojazdu. W ubiegłym roku podczas wakacji skontrolowaliśmy 250 autobusów, z czego zatrzymaliśmy około 20 dowodów rejestracyjnych. Były to najróżniejsze wykroczenia od stanu technicznego. Najczęściej właśnie to było wyciek płynów, ale również też skupiamy się na sprawdzaniu dokumentów niezbędnych do przewozu. Za każdym razem nasi inspektorzy będą sprawdzać również trzeźwość kierowców. Jest to element, na który szczególnie bardzo mocno zwracamy. Oprócz tego, jeżeli będzie autobus zatrzymany teraz podczas tej najbliższej naszej akcji, która odbędzie się w ten weekend, będziemy chcieli wykorzystać inne służby, które będą z nami współpracować do tego, żeby przy okazji wyedukować dzieci i młodzież, która będzie poruszała się. Jeżeli my dokonujemy kontroli, to w tym czasie dzieci opuszczają autokar. Chcielibyśmy, żeby ten czas był naprawdę mocno spożytkowany i dobrze z głową, dlatego też różne akcje typu na przykład straż pożarna, gdzie będzie można nauczyć się obsługi gaśnicy, albo też dowiedzieć się w policji, jakie są zasady podstawowe bezpieczeństwa, to będzie coś, co będzie nam bardzo przyświecać. Za każdym razem, kiedy rozmawiamy z kierowcami autobusów, bądź też z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo podczas przewozu, rozdajemy poradnik Bezpieczne Wakacje, którym jesteśmy między innymi autorami, i wówczas informujemy o tym, jak w krótkich krokach spojrzeć na bezpieczną podróż, co należy zrobić, jakie dokumenty sprawdzić. My oczywiście też jako Inspekcja Transportu Drogowego informujemy o tym, aby samemu sprawdzić autobus. Wystarczy wejść na stronę Bezpieczny Autokar i tam wpisać numer rejestracyjny pojazdu, czyli taka bardzo krótka wersja, gdzie można sprawdzić, czy jest na przykład ubezpieczenie aktualne, i też co do tego zachęcamy, żeby sprawdzić, czy deklarowana ilość miejsc siedzących w autobusie odpowiada temu właśnie pojazdowi, który podjechał. Wydaje mi się, że coraz lepiej za każdym razem jest, co roku widać, że naprawdę ten tabór jest wymieniany i ci, którzy są odpowiedzialni za transport, przykładają się do tego, żeby zwiększyć to bezpieczeństwo. Dzisiaj na przykład mieliśmy sytuację, gdzie podczas kontroli też jednego z autobusów niestety nasi inspektorzy zauważyli łyse opony, co niestety kwalifikowało do zatrzymania pojazdu. Mamy mobilną linię diagnostyczną, na której badamy wszystko, łącznie z hamulcami, ale nie, naprawdę można powiedzieć, że do tej pory było wszystko ok. I wierzę, że tak samo też, tak jak my podchodzimy poważnie, że wszyscy, którzy zajmują się transportem, naprawdę podejdą bardzo poważnie do swoich obowiązków.
7: W czasie ubiegłorocznych wakacji inspektorzy przeprowadzili w kraju ponad 2500 kontroli autokarów, które przewoziły dzieci i młodzież. Większość pojazdów była w dobrym stanie technicznym, ale 23 autokary ze względu na poważne usterki nie zostały dopuszczone do dalszej jazdy. Kradł przede wszystkim elektronarzędzia, wiertarki, szlifierki kątowe czy akumulatory. Bydgoscy policjanci zatrzymali 42-letniego mieszkańca powiatu mogileńskiego. Mężczyzna włamywał się do altanek znajdujących się na ogródkach działkowych przy ulicy Inwalidów i Sułkowskiego w Bydgoszczy. Usłyszał 8 zarzutów, wszystkie w warunkach recydywy. Stratę oszacowano na kwotę ponad 8 tysięcy złotych.
6: SK Bydgoszcz.
7: Będą plenerowe pokazy filmowe, koncerty i wydarzenia kulturalne na tarasie nad Brdą. Tak zapowiada się lato w Młynach Rotera w Bydgoszczy. Tegoroczna edycja, inspirowana rokiem Andrzeja Wajdy i Leonarda Pietraszaka, stawia na film i muzykę. Będą m.in. kinowe czwartki, piątkowe koncerty oraz wydarzenia towarzyszące. A teraz apel o pomoc dla bydgoszczanki. Spadło na nią drzewo i ma uszkodzone kręgosłup w wielu miejscach. 49-letnia Dominika z Bartodziejów potrzebuje wsparcia. Do tego tragicznego zdarzenia doszło w czasie krótkiej wichury, która zerwała się w Bydgoszczy 13 czerwca. Kobieta jest w ciężkim stanie. Musi jak najszybciej trafić do specjalistycznego ośrodka, który zapewni jej całodobową rehabilitację. Zbiórka pieniędzy prowadzona jest na zrzutka.pl. Tężnia w starym Fordonie nie działa. Została uszkodzona pompa i nie wiadomo, jak długo potrwa naprawa. Wszelkie uwagi dotyczące działania, także innych tężni, można zgłaszać za pomocą aplikacji Dbamy o Bydgoszcz. Ścieżki dla pieszych w Ogrodzie Botanicznym w Myślęcinku do remontu. Wyremontowany zostanie 2-kilometrowy odcinek, który zostanie przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Pojawią się nowe ławki oraz zbudowana zostanie wiata edukacyjna. Trwa przetarg na budowę, a całość ma powstać jeszcze w tym roku.
6: SK Bydgoszcz News.
7: To jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Lidia Rachwerska. Będzie można dowiedzieć się, jak reagować w trakcie nieprzewidzianego kryzysu. Wkrótce ruszą szkolenia z ochrony ludności i obrony cywilnej. Zajęcia opierają się na poradniku bezpieczeństwa, który trafił do ponad 16 milionów gospodarstw domowych. W województwie kujawsko-pomorskim szkolenia rozpoczną się w wakacje i zorganizuje je Polski Czerwony Krzyż, mówi Tomasz Okoński, dyrektor PCK w Bydgoszczy.
4: Trzeba jednak pamiętać, że Polski Czerwony Krzyż to nie tylko tak naprawdę pokazy ratownictwa, ale to też pomoc humanitarna i działanie ratownicze szeroko rozumiane. I chcielibyśmy podczas tegorocznych wakacji tak naprawdę bezpieczeństwo rozumieć bardzo szeroko i rozpoczynamy w wakacje warsztaty, kursy dotyczące ochrony ludności. One są realizowane przez ministerstwo i nadzorowane tutaj w województwie przez pana wojewodę. Nasi instruktorzy wyspecjalizowani będą te kursy prowadzić. 250 kursów przeprowadzimy do końca listopada. Będziemy szkolić wszystkich. Mieszkańców, dzieci, uczniów, urzędników, wójtów, burmistrzów. Będziemy te szkolenia prowadzić w całym województwie. 250 szkoleń. Wszystkich chętnych. Jak ktoś będzie chciał, może się na te warsztaty zapisać i będziemy szkolić. Pytanie z czego? Obronność chcemy traktować i bezpieczeństwo bardzo szeroko, dlatego Polski Czerwony Krzyż będzie szkolił m.in. z tego, co zrobić w trakcie blackoutu, czyli wyłączenia prądu. Jakie rzeczy powinniśmy mieć w piwnicy, jakie na przykład w szafce w kuchni. Jak przygotować plecak ewakuacyjny. Co zrobić, gdy na przykład dojdzie do jakiejś katastrofy, gdzie mamy się ewakuować, gdzie mamy się schronić. Jak mamy zadbać o osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze. Jak zadbać o swój dom, jak zabezpieczyć zakład pracy, szkołę, gospodarstwo. Jak na przykład, co zrobić ze zwierzętami domowymi, gdy musimy szybko się ewakuować. Będziemy mówić, jak walczyć z dezinformacją, a także będą oczywiście warsztaty z pierwszej pomocy. Każde takie szkolenie będzie miało 8 godzin. Tych szkoleń przeprowadzimy do końca listopada, 250 w całym województwie. Już w najbliższych dniach podamy szczegóły dotyczące, jak się zapisywać, jak na takie kursy, warsztaty. Każdy mieszkaniec naszego województwa będzie mógł się zapisać. I to jest wielka taka akcja prowadzona przez ministerstwo i nadzorowana przez pana wojewodę, które będzie realizował Polski Czerwony Krzyż, więc to na pewno takie duże przedsięwzięcie, które myślę, że dla wielu osób będzie ciekawe, interesujące i to są rzeczy, które na pewno warto poznać, bo są to rzeczy, których nie znamy, o których zapominamy lub które po prostu są dla nas nowością, ale to, co zrobić w sytuacji tutaj trudnej i niebezpiecznej, to są na pewno informacje, które oby się nie przydały, ale które na pewno warto znać.
7: Szkolenia mają potrwać do końca listopada. Na Kujawach i Pomorzu zaplanowano 250 bezpłatnych, 8-godzinnych szkoleń. Trzeba będzie się zapisać. Program koordynuje MSWiA.
6: SK Bydgoszcz.
7: Rusza sezon wakacyjny na kujawsko-pomorskich kąpieliskach. 130 tysięcy złotych trafi w tym roku na letnie dyżury i patrole wokrowskie. Pieniądze przekaże ratownikom samorząd województwa. Trafił już do nich sprzęt zakupiony z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza. To samochody, kłady, kajaki, łodzie czy defibrylatory. Ratownicy apelują o ostrożność i przypominają o zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Jak mówią, jedna nieprzemyślana decyzja nad rzeką czy jeziorem może kosztować życie, mówi Roman Guździoł z WOP-u w Bydgoszczy.
5: Dobrze, że radio, SK, wszystkie radia powinny torpedować, bombardować informacjami o niebezpieczeństwie, że gdzie, kto, młody człowiek włączy radio, czy prawda, to przed wakacjami powinny być informacje. I wtedy jest coś takiego. Rachunek sumienia. Ja spełniłem swoją rolę. Robiłem wszystko, mówiłem, biegam, patrzę, informuję, że chociaż te słowa są za małe. Ja zawsze powiadam tak. 100 tysięcy słów wypowiadam, bo bardzo szybko mówię. Z tych 100 tysięcy słów, żeby chociaż 50 tysięcy dotarło gdzieś tam na obrzeżach, żeby w tych radiosłuchaczy usłyszeli, żeby z tych 50 tysięcy 20 tysięcy zostało przemyślane. Z tych 20 tysięcy słów i ostrzegania przed niebezpieczeństwami, żeby chociaż 10 tysięcy. Z tych 10 tysięcy, żeby 5 tysięcy. Z tych 5 tysięcy, żeby 300 zostało zrealizowanych. to mamy praktycznie, można powiedzieć, 300 istnień ludzkich ochronionych, uratowanych psychicznie, teoretycznie, dlatego że ludzie idący nad wodę, a szczególnie gdy spożywają alkohol, wydaje im się, że są mocarze, młodzież, szpan przed dziewczynami i wtedy macho skacze do wody, tylko zapomniał, że pomylił pomosty, że ten pomost, którym on skacze, to ma 60 cm wody, a nie 1,60 m czy 4,60 m jak na tym trzecim pomoście. I proszę Państwa, i już jest wypadek. Tutaj właśnie dzisiaj mamy dwóch panów jeżdżących na wózkach inwalidzkich. Z nimi rozmawiałem i kiedyś im zaproponowałem: jedźcie między dzieci, między dorosłych i pokazujcie, że wasze nie subordynacja, nie chcę powiedzieć głupota wasza, a mówi tak, no skoczyłem do wody i nie było wcale głęboko i zostałem w tej wodzie i nikt mnie nie mógł wyjąć, bo ja nie mogłem ruszyć ani ręką, ani nogą. I proszę Państwa, takie właśnie między innymi jak dzisiaj, takie okazje przed wakacjami dzieciakom jeszcze powinny w szkołach, na lekcjach wychowania obywatelskiego, fizycznego, lekcjach
8: wychowawczych
5: mówić o tym i przypominać. Pamiętacie, co ratownicy mówili? Pamiętajcie o tym, że na kajaku musimy mieć kamizelkę zapiętą i tak dalej. To tu dzisiaj pokazujemy. Proszę Państwa, że musicie w ogóle mieć kamizelki, że nie ma co być maszą, nie ma co być nad człowiekiem, bo można, to życie nasze jest kruche, bardzo kruche. Jak widzimy, do wody 5 minut i może być już po człowieku. Dlatego bardzo się cieszę, że Radio SK też chce pomóc nam wszystkim, bo to do nas wszystkich jest. To nie tylko do WOPR-u, policji czy straży pożarnej, ale do wszystkich służb, do wszystkich ludzi dobrej woli, żeby myśleli i rozmawiali z sobą, między sobą. Uważaj, nie wchodź do wody. Stary, wypiłeś dwa piwa, daj sobie z tym spokój.

0: bo alkohol wyczujemy od osoby innej. Jeżeli teraz, nie chcę teraz wspominać o różnych tam, bo to będzie jakaś reklama tych środków odurzających, nie widać tego. Po człowieku, tylko po pewnym jego ruchach, gestach widzimy, że on zachowuje się nieracjonalnie. No więc coś jest na tym. To jest po pierwsze. Po drugie, brawura. Brawura, młodzieżowy szpan, żeby się zaimponować kolegom, koleżankom, że ja to skoczę, świecę zrobię, pion, złamię się, scyzoryk. No i proszę Państwa, nie wchodzimy, nie skaczemy do wody tam, gdy nie wiemy, jaka jest głębokość. Jak nie wiemy, czy w tej wodzie ktoś nie wrzuci ławki poprzedniego wieczora z pomostu i w tym momencie skaczemy, no to głęboko i trafiamy w ławkę, którą jacyś no, ludzie niepoważni, pijąc piwko, na to się pokłócili, wrzucili ławkę obok pomostu i takie mieliśmy też wypadki. Dalej oczywiście umiejętność pływania. Proszę Państwa, nie czarujmy się. Polacy utrzymują się na wodzie, bo jeżeli ktoś płynie rączkami do żabki, a nogami do kraula, to nie jest styl. To jest dla mnie utrzymywanie. Jestem instruktorem pływania, więc trenerem pływania, więc powiem tyle, że jak podchodzę i widzę na brzegu kogokolwiek, jak płyniemy, proszę Pani, niech Pani za daleko nie wypływa, bo słaby styl pływania, niech się Pan ode mnie odczepi. A ja mówię, proszę Pani, ale wie Pani, że za następne 40, 50, 100 metrów może Pani nie docenić swoich możliwości i nie wrócić, bo Pani osłabnie i zostanie Pani 100 metrów. Niech Pan mnie nie straszy, ale ja mówię, proszę Pani, nie straszę. Ja tylko chciałbym Panią przestrzec, że mierzmy siły na zamiary, żebyśmy wiedzieli, czy 100 metrów mamy taką kondycję, mamy takie możliwości, a jeszcze gdybyśmy się zachłysnęli wodą, płynąc, no bo różnie, fala, jakiś skuter przepłynął, żeby postraszyć ludzi, co zrobił falę, dostaliśmy w usta wody, korek ślinowy się tworzy, nie wiemy o tym, że tą wodę powinniśmy przełknąć do żołądka, a nie wypluwać. Próbujemy ją wypluwać, tworzy się korek ślinowy, zatyka nam i zaczynamy się dusić.
1: Czyli połykać.
0: I połykać. Połykać. Jeżeli możemy wypić 5 litrów wody i nie ma żadnego problemu. I żeby ludzie wiedzieli, że jak łykniemy wody i zaczniemy, popracujemy kończynami, to wyniesiemy się do góry i wtedy krzyknąć ratunku, czy pali się, czy cokolwiek. Inaczej, bo nieraz jak ratunku, to może ktoś nie usłyszeć. I proszę Państwa, naprawdę, jeszcze raz przypominam, zdrowy rozsądek. Jeszcze raz chcę to podkreślić, zimna głowa, bo słońce mocno świeci, to niech ona będzie zimna, bo jak będzie później zimna, bo najpierw będzie gorąca, skoczymy do wody, tak się w Solcu Kujawskim zdarzył wypadek, że skoczył obcokrajowiec do wody i już nie wyszedł. Tak, wyjęliśmy go po tygodniu na jednej z ostróg. I powiem, dla młodego mojego ratownika było to widowisko straszne, bo człowiek był cały obsypany piachem, omulony, bo leżał, musiał być przysypany, ciało odgazowało. I on mówi do mnie tak, wie pan co, dlaczego on tam skakał? A ja mówię, widzisz, jesteś ratownikiem, teraz już go nie zapytamy, ale wszędzie, gdzie będziesz, rozmawiaj, na koloniach, na obozach, w domach rodzinnych, na imprezach, mówcie, przed wakacjami, słuchajcie, kochani, wiecie, no to mamy sobie po piwku, po drinku, możemy, rozumiemy. Ale pamiętajcie o tym, że jak idziecie nad wodę, to starajcie się te środki odłożyć na później, na wieczór, jak będziecie na brzegu. A jeszcze raz powiadam, cały czas z rozwagą. Podchodzimy do tego z rozsądkiem. Zastanawiajmy się i mówmy innym. Jak widzimy, że inni są gorącą głową, to próbujmy im powiedzieć. Następny temat. Wchodzimy do wody znanej. Do wody nieznanej nie skaczemy, nie wchodzimy. Ale jeżeli wchodzimy do wody i leżeliśmy na leżaku, to pierwsze, co powinniśmy zrobić, to wejść do kolan, ochlapać twarz, obmyć twarz, okolice serca, schłodzić tą zewnętrzną wodą, żeby się troszeczkę ta różnica temperatur zniwelowała. Bo jeżeli skoczymy w takim nagrzanej temperaturze, woda ma 20 stopni, ciało ludzkie około 40, różnica temperatur 20 stopni i o szok termiczny, wstrząs termiczny nie trudno. Dlatego powinniśmy na każdym kroku się zastanawiać, no ale mówię, na trzeźwo, to niektórzy potrafią się zastanawiać, niektórzy nie potrafią. Dlatego, panie redaktorze, bardzo proszę i bardzo proszę, proszę państwa, uważajmy i jeszcze, jeżeli jesteśmy na kąpieliskach, gdzieś na jakichś dzikich, prawda, no jest wyrobiska, gliniankach, obserwujmy siebie wzajemnie, nawet na kąpielisku. Zwróćmy uwagę, że koleżanka, która była w tym czerwonym stroju, obok mnie jej nie ma. Czy ona wyszła,

0: nie wyszła. Jeżeli nawet jak zaalarmujemy ludzi, powiedzmy, słuchajcie, nie ma koleżanki, bo ona tutaj była przed chwileczką. Czy ten pan, który skoczył do wody, bo patrzymy nieraz, jak tam sobie skaczą do wody i nie wyszedł, czyli coś się dzieje. No ale zanurkował, 25 metrów wyszedł i kiwa, że jestem tutaj. No to to rozumiem. Dlatego, proszę Państwa, obserwujmy siebie wzajemnie. Jak jesteśmy gdziekolwiek, nad morzem, nad rzeką, nawet na dzikim kąpielisku, którego nie polecam, bo nie znamy wody, przyjeżdżamy, myślimy, że jest wszystko okej, a tam czyhają na nas takie niebezpieczeństwa pod wodą, o których nam się nawet nie śniło.
1: A woda bywa zdradliwa, prawda? Jak nie znamy zwłaszcza terenu, nie wiemy, czy za chwilę nie będzie zbyt...
0: Nagłego uskoku. Tak. Nagle, ma pan rację, panie redaktorze. Woda bywa tak zdradliwa, na przykład rzeka Wisła blisko, no rzeka Brda to tak raczej ma to korytko tak umiarkowane, że wiemy, że jak jest płytko, no jeszcze będzie uskok i będzie głęboko. Na przykład rzeka Wisła jest totalnie zdradliwą rzeką. Ja mam do tej rzeki potężny szacunek, bo wyciągnąłem tam niejednego topielca, uratowałem niejedną osobę i mam szacunek do tej rzeki, bo ona jest nieprzewidywalna. Ja kiedyś tak powiedziałem, że niektóre kobiety są takie, właśnie.
1: Z Wisłą to lepiej z daleka patrzeć, podziwiać. Prawda?
0: Tak, proszę Państwa, jeszcze dodam, że Wisłę to pięknie można obserwować, patrzeć jakie nurt, tam są takie zwane ostrogi, budowle wodne, są tak zwane wiry, niektórzy to mówią, to są zwary, no ale to powiedzmy sobie, i są łachy, też tak pospolicie nazywane ławicami, to są ławice i powiemy, i tam często się wychodzi, na ten piaseczek kładziemy, opalamy się, słoneczko nam daje ognia, a my chcemy się wtedy ochłodzić. I w najgorszym momencie idziemy nie w tym miejscu, gdzie nanosi piasek, a z drugiej strony, gdzie jest urwisko. I bardzo często są tak zwane, my mówimy takie zapadnie. Płytko, dół, 2,5 metra i jest wypłycenie i znowu płytko. Dlatego, proszę Państwa, od rzeki Wisły to jak najdalej, a jak najbliżej tak, ale ją obserwować. Ale do niej nie wchodzić i nie korzystać. Po drugie, jest to szlak żeglowny. Tam może płynąć skuter, motorówka. Jak widzimy dużą barkę, to też nie powinni się tam zbliżać nawet łodziami motorowymi czy kajakami. Bo jak podpłyniemy za blisko, to na dziobie jest zjawisko odpychania, a na rufie zjawisko przyssawania. I może nam przystać łódkę i wciągnąć nam tak, że jak nam zakręci, może kapitan czy stermotorzysta, czy ten, który prowadzi barkę, nie zauważy, że ktoś tam kajakiem gdzieś tam się zamieszał. Jeżeli pływamy sprzętem wodnym, proszę Państwa, a mamy słabe umiejętności pływackie, ubierajmy kamizelki.
2: Radio RSK.

0: Reklama. Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
1: I po reklamie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: informacja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.

trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Run.
1: SK Bydgoszcz.
2: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo, raz.